0: Belu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci, refren.

0: po raz pierwszy w środę. Kłaniam się nisko, witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Mamy już 16 dzień września i niestety zaczynamy od na pewno nie tych najlepszych wiadomości, bo dziś na promienie słoneczne w Szczecinie nie ma co liczyć. Przewaga chmur, z których spodziewamy się praktycznie przez cały dzień opadów deszczu. W niektórych godzinach mogą być one intensywne. Na ulicach Szczecina jeszcze spokojnie, ale zwalniamy w rejonie Kusłońcu i Okulickiego.
1: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Orlen miał stracić ponad 1,5 miliarda złotych na wenezuelskiej ropie. Financial Times opisał transakcję z czasów, gdy koncernem kierował Daniel Obajtek. Szwajcarska spółka Orlenu zapłaciła z góry za 6 milionów baryłek. Ropa nie dotarła, a pieniędzy do dziś nie udało się odzyskać.
2: Transakcję zawarto pod koniec 2023 roku z mało znaną firmą z Dubaju. Pośrednik miał wykorzystać 230 milionów dolarów do zakupu kryptowaluty USDT, którą Wenezuela przyjmowała za ropę. Część pieniędzy utknęła jednak podczas wymiany, a zakontraktowanego surowca nie dostarczono.
3: Ja teraz rozumiem te nerwowe zachowania niektórych urzędników prezydenckich i polityków PiS-u. Wygląda na to, że może mieć do czynienia z siecią brudnych i bardzo groźnych interesów,
2: komentuje premier Donald Tusk. Same koszty transportu i przestojów miały wynieść 72 miliony dolarów. Orlen dochodzi teraz zwrotu pieniędzy w postępowaniu arbitrażowym.
1: Tematem zajął się Mateusz Gołębiewski. Miał przelecieć nad Litwą, po czym wpadł do Bałtyku. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że znaleziony w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca bezzałogowiec to najpewniej nowy typ drona.
4: Czyli nowy dron przejęty przez państwo natowskie i badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i w świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja Rosyjska.
1: Służby wykluczyły materiały chemiczne, biologiczne i promieniowanie. Teraz sprawdzają, czy w dronie nie było materiałów wybuchowych. Tymczasem nad Litwą pojawił się kolejny rosyjski dron. Został on zestrzelony przez myśliwce NATO. 4 zwycięstwa bez straty seta. Polacy idą jak burza w Mistrzostwach Europy. Wczoraj wygrali z Ukrainą 3-0. Tym samym zostali liderami grupy B.
5: Pierwsze miejsce w grupie gwarantowane.
6: Tak będzie do końca.
7: No tak, nie ma mocnych, ale widać, że nasi na takim spokoju grają. Nie ma takich jakichś momentów bardzo nerwowych dla nich.
1: Mówią kibice, a dziś ostatni grupowy mecz podopieczni Nikoli Grbicia zagrają z Bułgarią.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: SK2 Sport.
1: Zagłębie Lubin wygrało z Rakowem Częstochowa 3-2. Decydujący gol padł dopiero w 103 minucie. Damian Michalski dał Zagłębiu zwycięstwo. Dla Rakowa to już siódma porażka w tym sezonie Ekstraklasy. Polonia Bytom z awansem do 1/16 finału Pucharu Polski. Pierwszoligowiec jako ostatni zapewnił sobie miejsce w kolejnej rundzie. W zaległym meczu drugiej rundy pokonał rezerwę Widzewa Łódź 2-1. Losowanie 1/16 finału odbędzie się jutro.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: Nie myl mi tu, łapy mi tu wkładasz, zostaw mnie te...
11: Co ty tam krzyczysz z zakołu?
10: Bo mnie dotyka.
12: Tak czy inaczej, chciałem powiedzieć...
10: Z samego rana
11: ja mnie
10: dotyka.
11: Ja cię nie widzę.
10: Wytłumaczę, słucham. Nie kobieta mnie dotyka, tylko ja żąbek, a mamy w studiu kobietę i wolałbym, żeby jednak to kobieta.
12: Ja cię nie
10: dotknęła. Się miejscami.
11: Za daleko mnie posadziliście.
9: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
12: Ja chciałem powiedzieć po prostu, kto ma szansę teraz przelecieć nad Litwą, no.
10: Kto ma szansę przelecieć?
12: Na przykład samolot z Wilna do Sztokholmu.
10: Okej.
12: Tam jest parę osób na pokładzie. Zawsze jest szansa, żeby przelecieć nad Litwą.
10: Przelecieć nad Litwą. Się.
12: O to mi chodziło.
11: Chłopaki, jest 6 rano.
10: Uważaj, bo
12: o 6 rano to nie można przelecieć się nad Litwą?
11: Wszystko
10: nad Litwą można. No. Tylko trzeba uważać, żeby jak ten dron nie opadło ci nic z rana. No.

0: 9 minut po 6. Witamy młodą.
1: Dziękuję.
0: Młodą część tego poranka.
1: Dziękuję.
0: I to wcale nie jesteś ty.
1: A.
0: Chociaż tak.
2: Ja się nie odzywam.
0: A przepraszam.
2: Wyłączony.
0: Przepraszam, no, siła przyzwyczajeń. No, ale muszą nam to pozmieniać. To nie może tak być, że te guziczki są tak daleko od siebie.
2: Tak, na skargę dzisiaj. Bardzo dobrze.
0: Tak,
2: od
0: tak,
2: razu.
0: Tak. Nie, no dobra, moja wina, przepraszam. Przedstaw się ładnie, kobietko.
2: Antonina Van Dessel, dzień dobry.
0: Dzień dobry, kobieto. Tak powinienem powiedzieć. Powiedziałem kobietko. Nie obrażasz się.
2: Nie, nie obrażam, no bo to jeszcze że znaczy, że jestem młoda, nie? No. Więc dobrze.
0: W tamtym tygodniu byłaś z tym drugim oto jegomościem. I mam nadzieję, że się nie przestraszyłaś.
2: Właśnie ja on jest jakiś obrażony dzisiaj.
1: Ja to jestem. Tak, ja się dzisiaj obraziłem, bo po prostu mnie nie słuchacie i idę sobie na kawę sobie.
0: Dobrze,
1: pójdę.
0: To teraz cię posłuchamy. Chcesz no coś powiedzieć?
1: Teraz nie mam, akurat teraz nie mam nic do powiedzenia.
0: A ja mam coś do powiedzenia.
2: No, no dawaj.
0: Dzisiaj
2: dawaj.
0: Na przykład jechałem taksówką do pracy.
1: Brawo.
0: Tak? I miałem wrażenie, że jadę z kimś, kogo znam. W sensie, że.
2: A kto to był?
0: No, znajomy.
1: A co znamy?
0: Wydaje mi się, że to był ktoś bardzo podobny do tego mojego znajomego. I jakby jest.
1: No,
0: tak,
1: no.
0: Myślałem, że jadę z kimś, kogo znam.
2: I zapytałeś?
0: Ale nie zapytałem, bo jakby na sam koniec tak jakby też wrażenie, że jednak nie. Jakbym zapytał, to by się okazało, że to nie jest on.
1: To mi się dużo rzeczy ostatnio wydaje, powiem ci, wiesz? Wydaje ci się,
0: nie,
1: że
0: nie wydaje
1: fajny,
0: mi się dużo.
1: Wydaje ci się, że cię dzisiaj zmacałem.
2: Że włączyłeś mikrofon.
1: Wydaje ci się, że włączyłeś mikrofon koleżance właśnie. Dużo rzeczy ci się wydaje, no. Mój drogi.
0: Nie wydaje mi się dużo, bo już wydałem wszystko z wypłaty. I nie wydaje dużo.
1: Posłuchajcie, 7268-26826 to jest ten czas, kiedy nam się nie wydaje, że włączamy linię. Mamy to?
0: Mamy to.
1: Nie wydaje ci się, że włączyłeś?
0: Wydaje mi się, że jeszcze nie włączyłem.
1: No to dobrze, to czekamy w takim razie.
2: Człowieku.
1: Czekamy na telefony od was, co wam się dzisiaj rana wydaje, dajcie znać. 7268-26826 albo Messenger. Wydaje wam się coś?
0: Wydaje wam się coś?
2: Że
0: wydaje
2: słuchacze wam się? Będą dzwonić i pisać.
0: A mi się wydaje, i tu jest 99% pewności, że zaraz polecą elektryczne gitary.
3: SK2.
1: Taki cwaniak się ubezpieczył 1%.
2: Czytać umie ze zrozumieniem.
1: Myślał, że Maryla Rodowicz.
0: Jakbym nie trafił w guzik.

0: To była Roxy Fabs na szeroką wodę.
1: Na szeroką wodę, hej! Po góralsku troszeczkę tak, takie zacięcie.
2: A woda jest jakaś w górach?
0: No potoki, mało potoki.
1: Bystrych płynie, nie znasz tych piosenek? Hej, hej!
2: Morskie oko jest
1: na przykład, tak. No Dawid, cześć Dawidzie!
3: Siemanko, dzień dobry, cześć!
1: 18 po 6 i ty, Dawid, zwarty, gotowy i coś już ci się wydaje, co?
2: Co ci się wydało ostatnio?
3: Tak, już mi się właśnie bardzo dużo wydało. Wydało mi się dużo gotówki na paliwko.
1: Poczekaj! Ile litrów?
3: 49.
1: To na biednego nie trafiło.
3: To jest podkorek do pełna szło.
2: To jest Dawid czy książę z Dubaju?
1: Ale czekaj, 49, 50-litrowy zbiornik, to duży zbiornik masz.
3: Co? Taki średni.
2: Ale to na rezerwie się jeździło troszkę, co?
3: No, już zaświeciła się właśnie i tak.
1: No, ale mi się wydaje, Dawidzie, że przed tobą teraz szeroka, długa droga.
2: Tak.
3: Szeroka, długa droga do domu.
1: Do domu.
0: A mi się wydaje, że na grzyby.
3: A to grzyby, też jest dobry pomysł.
1: Dużo teraz.
2: Można połączyć grzyby z tankowaniem?
1: Wszystko.
2: No, prawda?
1: Tankowanie, grzyby, narkotyki twarde, narkotyki miękkie.
0: I hot dog na deser.
3: Nic takich rzeczy, absolutnie.
2: No to Dawid, to w takim razie, żeby ci się dobrze wydawało na cały kolejny tydzień, dzień i tak dalej, no to od nas prezenty lecą do ciebie.
1: Wszystkiego dobrego, Dawidku. Jedź, jak masz bank pełny
0: szerokości, przyczepności.
1: Właśnie.
2: A co wam się wydaje? Dajcie znać 7268 26 26 albo Messenger. Dzisiaj te wasze wydawanki pojawiają się na antenie Radia SK2.

0: i pięknie gramy wam w Radiu SK2. Mafia, imię deszczu. Oby dzisiaj bez deszczu.
1: Godzinkę mamy 6:26. Pora na co? Na co pora? Zaszeleśmy.
2: Na kolorową gazetę.
1: Tak. I kto jest na pierwszym zdjęciu? Dzisiaj na pierwszym zdjęciu prasy jest prezydent i prezydentowa.
0: Dobrze rozpoznajesz.
1: I teraz uwaga, jest zagadka, bo kto to mówi? Bo jest na zdjęciu prezydent i prezydentowa. Tak. Uwaga, to ja trzymam kasę i płacę rachunki.
2: Naród.
3: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: od 30 lat.
1: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
10: I po reklamie.
11: Poranek w Szczecinie nawet ciepły, termometry pokazują 18 stopni Celsjusza, ale później będzie już tylko chłodniej. Dziś na promienie słoneczne, tak jak już mówiłem, nie ma co liczyć. Dużo chmur, z których spodziewamy się nieraz nawet intensywnych opadów deszczu, więc warto pamiętać o parasolkach. Ciśnienie jest na stabilnym poziomie. Na ulicach naszego miasta większy ruch zwalniamy przy trasie zamkowej. Dłużej postoicie na Ku Słońcu i na Okulickiego.
12: Minęła 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Nowe sankcje na Rosję coraz bliżej. Amerykańska Izba Reprezentantów zrobiła kolejny krok w sprawie ustawy. Przepisy zakładają cła do 100% na towary z krajów kupujących rosyjską ropę i gaz. 19 pięter w górę bez windy. W niedzielę w centrum Łodzi odbędzie się Cyber Run 2026. Uczestnicy będą musieli wbiec na 19 piętro najwyższego biurowca w mieście. W zawodach wystartują policjanci, ale do biegu mogą dołączyć również osoby spoza służb.
13: Starty zawodników będą odbywały się co 30 sekund, tak żeby zachować maksymalne bezpieczeństwo.
12: Mówi nadkomisarz Jakub Marcinczak, naczelnik Wydziału Kryminalnego w Łodzi. Polscy siatkarze nie dali szans Ukrainie. Biało-czerwoni pokonali rywali 3-0 w kolejnym meczu Mistrzostw Europy. W drugim secie pozwolili Ukraińcom zdobyć zaledwie 13 punktów. Dzięki wygranej Polacy są już pewni pierwszego miejsca w grupie. W ostatnim meczu dzisiaj zmierzą się z gospodarzami turnieju, czyli Bułgarią.

0: szynka, kabanos, salceson, pasztetowa.
1: Znowu głodny?
2: Mniam.
0: To wszystko kojarzy mi się ze słowem prima ballerina.
3: Okej.
2: Ja mam inne skojarzenia.
0: Mamy 21 minut do godziny 7, moi drodzy. Czas chwycić za ścierę, szmatę, czy co tam macie pod ręką i trochę odkurzyć. Kącik odkurzający przed nami.
3: To czasami odkurzamy internet, czasami nagłówki z telewizji, czasami prasę. Różnie bywa. Dzisiaj rok 2005.
2: Policja wycofuje z użytku 1500 alkomatów typu Lion, bo nie mają certyfikatów. Teraz policjanci, łapiąc nietrzeźwych kierowców, będą musieli posługiwać się swoimi nieatestowanymi nosami.
0: Tak pisał Super Express 16 września 2005 roku.
3: Ale zwróćcie uwagę właśnie, że to było dawno temu i kiedyś policjant to był gość, nie? Taki, można powiedzieć, nawet prawdziwy sommelier. Łapie kierowcę, kierowca dmucha, a funkcjonariusz co?
4: Bardzo dobry rocznik. Nasłonecznione kartofliska południowej Małopolski. Raczej lewa strona Wisły. Czuję w tym porządną góralską rękę. Wyska 2.

0: Lola.
1: No. To jest taki utwór, który się nazywa Raz po raz.
2: Każdy Kto wie? Chodzi bokiem. I to jest obiegowy tytuł. Kto chodzi bokiem?
3: Jak ty ładnie śpiewasz.
2: A, la, la, la, la.
1: Panie przodem.
2: To zmruczenie, moja droga. To zmruczenie.
1: Murmurando tak zwane.
2: Tak, murmurando.
3: Mruczando.
2: Dobra, nieważne.
1: Chciałem powiedzieć, że mamy 16 września, ale chciałem też powiedzieć, że mamy 10 do 7.
2: A ja chciałem powiedzieć, że są głosóweczki na Messengerę.
4: Cześć wszystkim. Mi się wydaje, że dzisiaj będzie piękny dzień, ponieważ wstaje słońce. Miłego dnia, pozdrawiam całe Radio SK, wszystkich słuchaczy, do usłyszenia.
2: To była Kasia, do usłyszenia.
1: A mnie się wydaje, że to słońce to jest mocno przereklamowane, bo przecież prawdziwa gwiazda wstaje po południu, a nie rano, prawda?
3: A ja wstałam już.
2: O, no, proszę bardzo. Przez skromność nie zaprzeczy nawet, nie? Dobrze, słuchajcie, dzisiaj rozmawiamy o tym, co nam się wydaje i mamy kolejny głos w tej sprawie.
5: Dzień dobry, ja w sprawie tych wydawanek, bo ostatnio bym wydał 20 zł na tosty wczoraj. Wydało mi się 20 zł.
1: 20 zł na tosty?
2: Ale czy to nie za dużo?
3: Jakieś na toster. Takie. Na tosty, to w jaki, tosty.
2: Ale to były tosty z gwiazdką Michelin chyba, coś czuję.
1: Tosty w cenę tostra.
2: A może to były tosty na stacji benzynowej koło hurtowni Michelin.
1: Tostry ze srem. Dobrze, lećmy dalej. 8 minut już mamy. To tak
2: szybciutko jeszcze. Łosie, ale jeszcze nasi. Rysiek. Mogę Rysio. Rysio, słuchamy.
6: No, wydaje mi się, że dzisiaj że w piątek i czas zacząć weekend.
2: Weekend już można zacząć.
1: Ale Ryszard, ty wiesz,
3: taki zespół jest.
1: Piątek dopiero za dwa dni.
2: Dzisiaj jest środa.
1: No ale kto powiedział, że w środę nie można zacząć weekendu,
3: piątek,
1: nie?
3: Piątek,
2: to jest o wydawaniu i o nierozdrabnianiu się. Dziękuję. SK2. Widzisz? Rysiek się nie rozdrabnia.
1: No. To co? Zaczynamy teraz obcowanie z najlepszą polską muzyką. Ona teraz.
2: Ona.
1: Ona.
3: I koła czasu.
1: Ona to jest!
2: Śpiewaj, Antonino.
3: Mogę.

0: U nas nic się nie burzy, u nas dopiero się tworzy poranek. Mam nadzieję, że jesteście wszyscy razem z nami. 4 minuty zostały do 7, wtedy najświeższa porcja newsów.
1: A w tych newsach bardzo dużo świeżych newsów.
0: Tylko tyle? Nic nie zdradzisz?
1: A dlaczego mam coś zdradzać?
2: No powiedz.
1: Nie zdradzam.
0: Nie dzisiaj o tym wydawaniu mówimy.
1: Ja przysięgałem miłość, wierność i uczciwość.
0: Newsową. Więc bądźcie z nami. Dziękuję. Eskad.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: I po reklamie.
12: Nieco większy ruch na szczecińskich ulicach, a ja się kłaniam po raz kolejny. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Mamy już środę, 16 dzień września. Wracając do utrudnień drogowych, to te są teraz między innymi na Kusłońcu i na Okulickiego przy dojeździe do ronda Gierosa. Zwalniamy w rejonie Bramy Portowej. Dłużej postoicie także na Struga. Dziś na termometrach w Szczecinie w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 18-19 stopni Celsjusza. Dużo chmur, z których spodziewamy się opadów deszczu.
13: Jest 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Sejm ponownie zajmie się dziś podatkiem dla koncernów paliwowych. Rząd chce, by firmy oddały część swoich nadmiarowych zysków. Pieniądze miałyby sfinansować program CPN. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
14: Rząd chce przeznaczyć pieniądze z podatku na obniżenie VAT-u i akcyzy, a w efekcie także cen na stacjach. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekonuje, że firmy paliwowe zarabiają na kryzysie. Tylko Orlen miał w pierwszym półroczu niemal 16 miliardów złotych zysku netto, czyli około trzykrotnie więcej niż rok wcześniej.
15: O to w tym projekcie chodzi, żeby tymi zyskami się podzielić z obywatelami, żeby za wysokie ceny paliw płaciły te firmy, które mają po prostu ponad normatywne zyski.
14: To drugie podejście do tej ustawy. Pierwszą wersję prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego, wskazując na próbę działania prawa wstecz.
13: Sceptyczny wobec ustawy, która ma opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych, jest szef Kancelarii Prezydenta. Zbigniew Boguski w Polsat News stwierdził, że przepisy spowodują, że firmy przerzucą te koszty na innych. Dożywocie za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki. Sąd apelacyjny w Poznaniu zaostrzył karę dla 37-letniego Błażeja K. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze wyjście z więzienia dopiero po 35 latach. Wcześniej sąd skazał go na 25 lat więzienia, mówi sędzia Henryk Komisarski.
16: Sąd apelacyjny podziela poglądy pani prokurator oraz pani pełnomocnik, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony po odbyciu kary, gdyby to była kara terminowa, że chciałby dokończyć to, co wcześniej zaczął.
13: A przypomnijmy, mężczyzna w grudniu 2022 roku pod domem byłej partnerki zostawił bombę. Ładunek wybuchł, gdy kobieta otworzyła paczkę. Ona i dwoje dzieci, w tym syn skazanego, zostali ciężko ranni. Więcej leków z refundacją od 1 października. Na liście znalazły się 24 nowe terapie. Wśród nich jest 13 nowoczesnych leków stosowanych w leczeniu raka. Refundowane będą też terapie dla pacjentów z ciężką postacią choroby leśniowskiego krona.
17: Sponsorem programu jest Suzuki, producent
11: hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
17: SK2 Sport.
13: Polscy siatkarze nie do zatrzymania. Biało-czerwoni pokonali Ukrainę 3-0. To ich czwarta wygrana w turnieju. Najwięcej, 20 punktów, zdobył Bartłomiej Bołądź. Dziś Polacy kończą fazę grupową meczem z Bułgarią. Czwarte zwycięstwo z rzędu Górnika Zabrze. Lider Ekstraklasy pokonał Korona Kielce 2-0. Przewaga Górnika nad drugą Legią wzrosła do 5 punktów. W drugim meczu Zagłębie Lubin wygrało z Rakowem Częstochowa 3-2.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
18: Dzisiaj podczas prowadzenia porannego programu jest z nami w studio żeński pierwiastek. Proszę się przedstawić.
19: Ach, to ja, Antonina Van Dessel.
18: Dzień dobry.
20: A dlaczego tylko jeden pierwiastek żeński?
19: No właśnie tak zastanawiałam się, dlaczego...
20: Dlaczego tego?
18: A co?
20: Ja też kiedyś byłem uwięziony w ciele kobiety.
18: O tego koledze akurat nie wiedziałem.
20: A, tak, a później się urodziłem.
17: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
18: A sam wyszedłeś, czy cię wyciągali?
19: Nie I się wiem, obudziłeś nie wiem. Z tego snu.
18: Bo patrząc na twoje rozmiary, to chyba cię wyciągali.
20: Jestem wypchnięty.
19: Zakleszczył się.

0: Nie wiemy.
1: Jak świat wygląda nocą? No i ciemno jest, no to co to jest zobaczyć, prawda?
2: Tak, tak. Dobrze, że potem...
1: Dobrze, że wyśpiewali nam, jak świat wygląda nocą, bo bym nie wiedział.
2: Nie wiedziałbym.
1: Nie wiedziałbym.
3: Wtedy a chcecie zobaczyć, jak świat wyglądał na Hyroxie?
1: Ojej, no i teraz posłuchajcie, to jest ta chwila, to jest ta chwila, kiedy z pięknych ust popłyną takie rzeczy.
3: Ale to nic złego, co ludzkie, ale nie jest mi
2: obce. To akurat tej historii nie z ust płynęło, wiesz?
3: Słuchajcie, przeczytałam,
1: że... Z uśmiechu pionowego, no dobra, mów, o no, co mów, chodzi?
3: Są takie momenty w sporcie, kiedy człowiek powinien powiedzieć, dobra, koniec, zdrowie jest najważniejsze. Ale nie Joanna Wietrzyk, australijska zawodniczka Hyroxa. Jak nie wiecie, co to jest, ja wam szybko powiem. To jest taki międzynarodowy wyścig sprawnościowy, określony jako maraton
1: biegają,
3: fitnessu.
1: Biegają, tak?
2: Biegają.
3: No ja wiem,
2: biegają,
3: że wam to obce, biegają, no ale to wam biegają. Tylko powiem, możecie kiedyś wziąć udział. Biegają. No i ta zawodniczka podczas zawodów w Pekinie dostała silnej biegunki.
1: No jak biegają, to musiała dostać biegunki.
2: Biegunki,
1: prawda?
2: To jest,
1: się łączy,
2: to jest
1: wszystko,
2: logiczne.
1: To jest, oczywiście, to jest logiczne jak konstrukcja strzepa.
2: Tylko, że nie, jeszcze nie, nie wszystko... Poczekajcie, no bo no, ona... No. To nie jest tak, że dostała, że o, koniec historii, nie?
1: No,
2: no. No bo ona dalej biegła.
1: I dobiegła?
2: I są...
3: Dobiegła. Tak, pokonała 151 rywalek.
2: Znaczy, rywalki pokonała, biegunki nie pokonała akurat.
3: Leki są na to. To jest węgiel,
1: tu,
3: węgiel.
1: Posłuchajcie, tu
2: są
1: jest taki,
2: filmiki w internecie, możecie zobaczyć.
1: Jest taki apel do sędziów w takim razie. Ją powinni zdyskwalifikować.
2: Nie.
1: Za, powinni ją zdyskwalifikować za doping po
2: za
1: prostu.
2: Za doping?
1: Ja doskonale wiem z doświadczenia, że człowiek w takim stanie dostaje takiej szybkości, że nie tylko Hyroxa wygra, ale i za dwa maratony.

0: 18 minut po godzinie 7 to był oczywiście Marcin Rodzynek, nie mylić z Rodzynkiem, bo to jest inny.
1: Ja dzisiaj jestem Rodzynkiem.
0: Tak, Rodzynek to dzisiaj jest Antonina.
2: Niedobrze, to niedobrze.
0: Jak jest błogosławiony między niewiastami, to Antonina będzie...
2: Między bestiami.
0: Piękną między bestiami, coś w tym stylu. O, widzisz, jaki ci komplement zrobiłem.
2: Ja chciałem o tych rodzynkach powiedzieć, że kto lubi rodzynki na przykład, nie? W serniku. Nikt.
1: Ja.
0: Ja też lubię.
1: Aj, masz 2-1!
0: Dobra, teraz o czym innym. Antoninka, znasz się na tym? Piłce nożnej?
1: Nie znam się, ale przeczytałam, że wiecie, czasem jak się bawić, to się bawić. Czekaj, tu rozwalić krzesło.
0: Poczekaj. Przeczytałaś, co to jest spalony? Przeczytałaś?
1: Ja nie wiem, co to jest spalony. Jest challenge spalony na przykład.
0: A wiesz, co to jest pijany w piłce nożnej?
1: Nie, tam nie wolno pić alkoholu.
2: Albo możesz być albo spalony, albo pijany,
0: no,
2: prawda?
0: No na przykład jest na przykład taka B-klasa sobie gra. Wiesz, co to jest B-klasa?
1: Druga klasa gorsza.
0: No, to jest moja droga. Jest pierwsza, ekstra klasa, pierwsza liga, druga, trzecia, czwarta, okręgówka, klasa A, klasa B, to jest gdzieś siódma, ósma liga mistrzów.
2: Niektóre
0: no
2: dzieci mogłyby się teraz obrazić, te, które chodzą do pierwszej B na przykład,
0: na
2: nie?
0: Na przykład, no.
2: Nie obrażajcie się, B nie jest wcale gorsze.
0: To jest niski poziom rozgrywkowy w Polsce, klasa B. Taki jeden z pierwszych, lecąc od tyłu. I był taki mecz, Rędzinianka, Wojaszówka i Piastowia, miejsce Piastowe, tak się nazywają dwa kluby. I przerwanie zostało spotkane, bo arbiter miał prawie 2 promile w organizmie.
2: No, był pierwszy sędzia, który nie gwizdał na karniaczki. SK2

0: No to hop, no to siup. 25 po 7 emigranci w radiu SK2.
1: Słuchajcie, przeczytałam newsa, że Holendrzy dostali zielone światło na produkcję, uwaga, uwaga, latającego samochodu.
0: Samochodu latającego, nawet są już pierwsze zamówienia. Straż pożarna, wojsko i policja chce takie samochody.
2: To jak policja kupi sobie taki latający samochód, to gwarantuję wam, że każdy dostanie mandat z góry.

0: Szczecińskie korty tenisowe to nie tylko tenis. Festiwal Linie, czyli film, komedia, muzyka, a wszystko w ramach turnieju tenisowego ATP Invest in Szczecin Open. Od 14 września na kortach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie między innymi Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21:00. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Masz plany na 18 i 19 września? Nie? To genialnie! Ale słuchaj, to dni bezpiecznego dziecka w salonie Boboland. Będą certyfikowani doradcy, którzy zadbają o profesjonalny dobór i montaż fotelika samochodowego. A jak wiadomo,
7: Boboland to największy wybór bezpiecznych fotelików.
6: No właśnie! Już 18 i 19 września super promocje i rabaty na foteliki samochodowe w Bobolandzie. W ofercie największy możliwy wybór bezpiecznych fotelików. Boboland Hangarowa 15. www.boboland24.pl.
8: I po reklamie.
9: Przejazd przez Szczecin nie należy już teraz do łatwych zadań. Zwalniamy w rejonie Tamy Pomorzańskiej, ale także na Kolumba. Dłużej postoicie w Alei Piastów i w Alei Bohaterów Warszawy. Korkuje się na Poniatowskiego na wysokości Mickiewicza. Noga z gazu na Przyjaciół Żołnierzy, na ulicy Warcisława, ale także i na Królewskiego. Na termometrach 17 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna nieco niższa. Dużo chmur, z których do końca dnia spodziewamy się opadów deszczu.
10: Pascal.
11: Minęła 7.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Polska znów poderwała myśliwce. To reakcja na kolejny rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali alertę RCB. Do tematu wrócimy w kolejnych newsach. Poważne utrudnienia na kolei w Śląskiem. Od 3 rano nie działa zasilanie urządzeń sterujących ruchem pociągów. Awaria jest po stronie PKP PLK.
12: Problemy występują na odcinku od Chorzowa Batorego po Katowice Ligotę, Mysłowice i Będzin. Przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Bilety kolei śląskich są również honorowane w transporcie GZM na całym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
11: Mówił Bartłomiej Wnuk, rzecznik kolei śląskich. Awaria może potrwać, powodować opóźnienia i odwołania pociągów w całym województwie. Aktualne informacje o opóźnieniach podawane są na stronie internetowej przewoźnika. Ponad 100 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w Warszawie. Chodzi o odwołanie Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta miasta. Do referendum potrzeba 130 tysięcy podpisów, a zbiórka potrwa do 28 września.

0: Taka niezdecydowana, no taka niezdecydowana. A ja jak mówię, że chcę się cofnąć, to się cofam. Cofamy się.
1: W rozwoju?
0: Do tyłu. Cofamy się do tyłu.
1: Do przodu się nie da.
0: Nie da się do przodu, dlatego cofamy się do tyłu. Po Bożemu, 2006 rok, kącik odkurzający. Sprawdzamy, co wtedy się pisało w gazetach, a konkretnie w jednej.
1: W jednej, tak. Mamy jedną gazetkę. Masz, Antoninka?
2: Mam, jesteś, znalazłam tę gazetę, odkopałam się, tak jest. W Tatrach gwałtownie wzrasta moda na turystykę ekstremalną. Coraz więcej osób szuka potężnej dawki adrenaliny poza wyznaczonym szlakiem turystycznym, a nawet ponad Tatrami. Na to zjawisko z niepokojem patrzą przyrodnicy.
0: No, tak pisała Gazeta Krakowska. 16 września 2006 roku, dawno temu, dawno.
1: Poczekaj, ty byłeś w tym sezonie w górach, nie?
2: Przyrodnikiem, przyrodnikiem.
1: Bo ja mam wrażenie, że ta moda trwa do dziś. Jesteś w stanie to potwierdzić? No, że na tem ekstremalna turystyka w Tatrach.
0: O, stary, 1000 metrów szedłem chyba z pół dnia albo i za dwa.
1: I to jest ekstremalne?
0: To jest ekstremalne.
1: A widziałeś kogoś w japonkach?
0: Nie.
1: Nie?
0: Nie, jeszcze
1: bo to
0: nie.
1: Jest bardziej ekstremalne. Ja widziałem kiedyś kogoś w japonkach.
2: To byłam ja.
1: A nie miałeś przy sobie czteropaka?
0: Nie miałem jeszcze.
1: A byli tacy, co mieli. To też jest ekstremalne. Wszystko 2.

0: Przemysłowi, ci sprzedawcy marzeń, u nas w kraju jest pięknie. Czasem się mówi, że jesteśmy krajem mlekiem i miodem płynącym, prawda? Ale okazuje się, że dużo też złota mamy nie tylko w zasobach, bo na przykład Mikołajowice jest taka miejscowość w Polsce i tam są duże zasoby złota. Chcą tam wybudować kopalnię złota, ale mieszkańcy się sprzeciwiają.
1: Dlaczego?
0: Bo nie chcą tych wszystkich koparek, tego wszystkiego, żeby tam budowa była kopalni. Chcą mieć święty spokój i z tego powodu mieszkańcy Mikołajowic głośno protestują.
2: No ale przecież milczenie jest złotem.
1: Tak, moja droga, ale nie wiem, czy zauważyłaś, co Dawid powiedział. Oni złota nie chcą.
2: No dobra, no to gdzie jest złoty środek?
1: Głęboko pod Mikołajowicami.
2: No to jak zaczną kopać, to będzie okej?
1: Nie wiem, ale nie ma tego złego, co by na złoto nie wyszło.
3: 6-2.

0: Sarah James, Somebody. A Sarah James ostatnio była w Portugalii.
1: Portugalii?
0: Tak wypoczywała, no, na słoneczku.
2: To jest miasto na P. Miasto.
1: Nie, państwo.
0: I już, o, kojarzy ci się dobrze, dobrze.
1: Dobrze, ty, ale poczekaj, już, wiemy już, żeby Jarząbek, inaczej, jakbyście stanęli w szranki z Jarząbkiem w państwa miastach, to macie wygraną w kieszeni.
2: Miasto, poczekaj, sprawdzę.
1: Tak, tak, wygraną macie w kieszeni, ale nie wiemy, kto dzisiaj zagra, to zależy od was, my tylko powiemy, że w państwa miasta gramy po 8, 726-826-826, SMS-owo pod tym numerem można się zgłaszać, albo na Messengerze, tam pamiętajcie, bo nie robicie tak, nie wszyscy to robią, zostawcie swój numer telefonu na Messengerze, jeśli chcecie zagrać. Ale najpierw trzeba odpowiedzieć na pytanie zgłoszeniowe, które dzisiaj kto chce wymyślić, ręka w górę?
2: Dobrze, ja wymyślę, ty, tak? Bo mnie to zaskoczyło na przykład. Nie Portugalia to nie miasto, ale państwo. Jednak nie ma takiego miasta jak Portugalia.
0: Nie wiedziałeś.
1: Tak samo jak nie ma takiego miasta jak Londyn, jest Londek
2: Zdrój, oczywiście.
1: Czego jeszcze u was na przykład nie ma? Ja proponuję takie pytanie.
0: O, no to dobrze. Ładne,
1: dobre?
0: Piękne.
1: Ładne,
0: dobrze,
1: może być?
0: Bardzo, tak, akceptacja jest.
2: Czego u was nie ma?
1: Czego u was nie ma? Odpowiedzią na to pytanie wchodzimy do gry.
2: 7268268826 albo Messenger. SK2.

0: waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: I po reklamie.
6: Krygiera metalowa, granitowa w tej części Szczecina po stolicie nieco dłużej. Zwalniamy także na Gdańskiej w obu kierunkach. Noga z gazu na Jana Skolna w rejonie Nabrzeża Wieleckiego i w Alei Wyzwolenia. Uważamy też na Santowskiej i na 26 kwietnia. Ja się kłaniam po raz kolejny. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Dziś przed wyjściem z domu warto zabrać ze sobą parasolki, bo przed nami opady deszczu i w niektórych godzinach mogą być intensywne. Na termometrach aktualnie 17 kresek.
7: Zbliża się ósma. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Polskie myśliwce w powietrzu, a na wschodzie kraju alert RCB. Powodem były rosyjskie ataki dronowe na zachodnią Ukrainę. Alert na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu został już odwołany. Wojsko nadal monitoruje sytuację, a obrona powietrzna pozostaje w gotowości. Najnowsze informacje zbiera Michał Rawa.
8: Takie dzień dobry. Alarmy powietrzne na Ukrainie w związku z atakiem rosyjskich dronów ogłoszono m.in. na Wołyniu, tuż przy granicy z Polską. One także zostały już odwołane, ale stąd wynikała konieczność użycia polskich myśliwców. To oznacza tymczasowe zamknięcie lotnisk w Lublinie i Rzeszowie oraz zamknięcie nieba nad wschodnią Polską dla samolotów rejsowych.
7: Przypomnijmy, że wczoraj jeden z rosyjskich dronów został zestrzelony przez myśliwce NATO nad terytorium Litwy. Michał Woś z zarzutem prokuratury, były wiceminister sprawiedliwości, ma odpowiadać za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Sprawa dotyczy lat 2021-2023, gdy Woś nadzorował służbę więzienną. Sam polityk zarzuty nazywa wyssanymi z palca. Z tym tematem Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, co wiemy?
9: Według Michała Wosia zarzut dotyczy jego zgody na awans funkcjonariusza służby więziennej z podpułkownika na pułkownika. Były wiceminister twierdzi, że pozwalała na to ustawa, a obecne kierownictwo resortu korzystało z tego samego przepisu setki razy. Woś złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez śledczych. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odpowiada, że za czasów Zbigniewa Ziobry służba więzienna była wykorzystywana instrumentalnie, a sprawę trzeba wyjaśnić do końca. Michał Woś został przesłuchany i nie przyznał się do winy. Za zarzucane mu przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków grozi do 10 lat więzienia.
7: Nowe przepisy dotyczące e-recept. Od dziś każda musi zawierać informację o dawkowaniu. System sprawdza też liczbę przepisanych opakowań i odrzuca recepty z ich nadmierną liczbą.
10: Mieliśmy tak zwane recepty śmierci, czyli sytuację, kiedy pacjentowi wpisywało się 20 opakowań dziennie, tak do stosowania, po to, żeby wydać mu większą ilość produktu.
7: Mówił Mateusz Oczkowski z Ministerstwa Zdrowia. W Polsce wystawia się około 1,5 miliona recept dziennie.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S. Cross. Suzuki.pl.
5: SK2 Sport.
7: Lech i Jagiellonia zaczynają walkę w Lidze Europy. Oba polskie kluby pierwszy mecz zagrają na wyjeździe. Dziś Jagiellonia zmierzy się z Olympiakosem, a jutro Lech zagra z angielskim Crystal Palace. Polscy siatkarze zagrają dziś ostatni grupowy mecz Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni są już pewni pierwszego miejsca w grupie. Na koniec tej fazy zmierzą się z Bułgarią, czyli aktualnym wicemistrzem świata. Początek meczu o 18:00.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
12: Człowiek zapracowany. Powiedz, Antoninka, co robi Jarząbek.
13: On rozwiązuje krzyżówki.
12: Tak, ale jak on rozwiązuje krzyżówki?
13: Weź, nawet po prostu.
12: On tak, siedzi, jak czegoś nie wie, wpisuje w internet i potem kręci głową, że to było takie proste
13: hasło. A mówił, że to dla pobudzenia mózgu, to ja nie wiem, jak on ten mózg pobudza.
14: No, dobra, no cwaniaki jesteście, no. A wy wiedzielibyście, zawsze dzwoni dwa razy.
12: Listonosz.
5: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
14: Cwaniak, do ciebie może i dzwoni. U mnie Avizo zostawia, to ja nie wiedziałem, że to listonosz.
12: Avizo dzwoni do ciebie.
14: Avizo dzwoni do mnie, nie listonosz.
12: No. A zmieści się teściowa tam w tych kratkach?
13: A po co ona?
12: Bo za pierwszym nigdy nie odbiera.

0: Dobra obietnica, nie?
1: A my na zegarach mamy 9 po 8, to była Zalia, tylko kochaj mnie. Ale ja nie o tym, no bo papież Leon XIV powiedział stanowcze nie.
0: Nie powiedział?
1: Powiedział, odmówił przyjęcia orderu Legii Honorowej przed swoją podróżą apostolską do Francji.
2: Proszę bardzo.
0: Orderu jaki? Legii Honorowej, no to... Co?
2: Nie wiem, ja mam propozycję.
0: Masz?
2: Mam propozycję. No. To w takim razie przetestujmy papieża. Na wszelki wypadek spróbujmy mu wręczyć jeszcze order widzewa honorowego.
0: Albo Lecha honorowego.
2: Albo Krakowi honorowej.
0: Jak tego już nie przyjmie, to znaczy, że co? Nie lubi całej ekstraklasy. SK2. Nasza kochana kopana, no.
2: Jedyna nadzieja wieczystej.
1: Dobra, teraz kombi i ślad. Słuchamy.

0: No, czasami różnymi się wykazujemy umiejętnościami podczas tej zabawy, szczególnie my tutaj.
1: Ale tylko czasami.
0: Tylko czasami. Czasami jesteśmy naiwni, a czasami jakby wierzymy wam w te odpowiedzi, a czasami nie.
1: Przeważnie nie mamy żadnych umiejętności. Nie.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Ale wy za to macie, bo wygrywacie. Codziennie ktoś wygrywa w naszej zabawie Państwa miasta. Dzisiaj mamy Dorotę i Kasię. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Drogie panie, przypominam zasady zabawy. Dzisiaj Antoninka ma koło i ta Antoninka będzie kręcić.
6: A jak zakręcę wam dziewczyny, to
0: No, w prawo, w lewo. To zależy od was. Potem jak wylosuje się już litera, macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijacie żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Joker, jak się wylosuje, możecie wybrać sobie literę same. Wszystko jasne?
5: Tak, jasne.
1: Antonina, możesz nie wiedzieć, my się zawsze pytamy, czy w prawo, czy w lewo, i to jest bardzo ważne pytanie.
0: Tak,
1: bo w prawo koło kręci się inaczej niż to w lewo.
0: Niż w lewo,
6: no ja wiadomo. Się muszę skupić, która to prawa, która lewa.
0: Dorota też i Kasia. Dorotka zacznie.
5: Dobra, w lewo.
0: W lewo.
6: Dobra, odpalam.
0: Ale teraz pytanie, w twoje czy w Antoniny lewo?
1: No dobra, no kręć, kręć, kręć w lewo.
0: Zepsuła koło.
1: No zepsuła koło. Pierwszy raz przyszła i zepsuła.
0: Nie wierzę. Weź to długopisem zatrzymaj.
1: Czekaj, no zobaczę tutaj.
6: Nie, dobrze jest. Dobra, palcem, poczekaj. Palcem.
1: Palcem, no.
0: Zepsuła. Dobra, palcem, jaka litera?
1: Pokażę. Joker.
0: Joker, naprawdę? Joker.
6: Tak.
0: O, z Dorotką możesz wybrać sobie literę.
5: P.
0: P jak, P jak papa, tak?
5: Tak.
0: Dobra, papa, 20 dobra. Sekund, uwaga.
1: Państwo.
5: Polska.
1: Miasto.
5: Piła.
1: Znana postać.
5: Paweł Małaszyński.
1: Roślina.
5: Paproć.
1: Kolor.
5: Pomarańczowy.
1: Zawód.
5: Piłkarz.
1: Samochód.
5: Porsche.
1: Imię.
5: Paweł.
0: No, o, imię zaliczamy.
1: Paweł jeszcze wszedł.
0: Rzutem na taśmę.
1: Ten Małaszyński to Paweł?
0: Dobra, kto ci tam podpowiada?
6: Paweł.
0: Nie powiedz, kto ci podpowiada.
5: Koleżanki z pracy.
0: A koleżanki z pracy.
6: O, czy prezentem trzeba
0: to miasto, piła też podpowiadały głodnemu chleb na myśli, nie?
6: Osiem.
0: Ja zaliczam wszystko.
1: Ja bym za Pawła Małoszyńskiego jeszcze ze 3 punkty dodał.
0: O, bo tak patrzysz na niego. Zawsze miałeś na niego chrapkę, wiedziałem. Dobrze, Kasia, w prawo, w lewo?
5: W prawo.
0: No to proszę, kręcimy, tylko nie koło nam zepsuło.
1: Ty kręć, a ja zatrzymuję.
0: A to Nina zepsuła koło. O, dobra.
1: F
0: jak fiu. Dobra, litera F, 20 sekund. Katarzyno, uwaga, państwo.
5: Finlandia.
0: Miasto.
5: Frankfurt.
0: Tytuł filmu.
5: Wpala.
0: Imię.
5: Franciszek.
0: Roślina.
5: Fiołek.
0: Potrawa.
5: Frytki.
0: Zawód.
5: Florysta.
0: Samochód.
5: Fiat.
0: Znana osoba.
5: Fiodor Dostojewski.
0: Ale teraz będziemy liczyć.
1: Poczekaj, bo ja nie wiem, czy to ten... Jak jest fala?
0: No, wszystko od fali zależy. Film, tytuł filmu. Fala. No. I teraz ja liczę... Poczekaj. Ja liczę z filmem jakby. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć punktów Kasia by miała.
6: Jest to jeśli film jest... 2015 roku.
1: Powiem ci tak. Jest. Kasia, niech ta fala tralalala.
0: Prezent marzeń jest twój, Kasiu. 9-8.
5: Super, dzięki.
0: Co za pojedynek.
1: Ja myślałem, że z Doroty nikt nie pobije już.
0: No, też tak myślałem, że 8 to bardzo dużo, ale do Dorotki jednak. Dorotko, 8 punktów, ale duże nagrody pocieszenia do ciebie lecą.
5: Dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego proszę dobrego, bardzo. Drogie panie. Kolejne Państwa Miasta jutro po 8.
3: Państwa Miasta.
4: Państwa Miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
1: Maciek! Koło się zepsuło.
6: No to ja.

0: Cza, 24 minuty po 8. Różne rzeczy w naszym pięknym kraju się dzieją. Na przykład w tej kinematografii jest taki nowy serial, który budzi kontrowersje, nie?
1: I posłuchajcie, no właśnie, jak się pokłócić, to już o wszystko, prawda? Kłóciliśmy się już o politykę, o religię, o pieniądze, no to się pokłóćmy o serial. Lalka się nazywa. I ten serial jest promowany w dość specyficzny sposób, bo tak trochę polsko-amerykańsko. Stanisław Wokulski ma być taki daddy issue.
0: A co to znaczy?
1: Nie mam pojęcia. Kazimierz Starski toy boy.
0: A co to znaczy?
1: Też nie mam pojęcia. A Kazimiera Wąsowska ma być femme fatale, feministką.
0: A to femme fatale to wiem, co to
1: no
0: znaczy.
1: Właśnie.
0: A tamtego poprzedniego to nie
1: tak
0: wiem.
1: Tak czy inaczej, część internautów jest wręcz oburzona i zniesmaczona tym, że tak piękny serial promuje się językiem TikToka.
0: A, to dlatego ja tego nie rozumiem, bo to jest język TikToka. Antonina, ty rozumiesz język TikToka?
2: Ja rozumiem, ale wychodzi na to w tym wszystkim, że lalką nie można się bawić.
3: SK.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Znani artyści na kortach w Szczecinie. Od 18 września zapraszamy na Sets Open. Tenisowy turniej artystów rozgrywany w ramach Challengera ATP Invest in Szczecin Open. Z tenisowymi rakietami w dłoni w Szczecinie zobaczymy m.in. Joannę Koroniewską, Ulę Dudziak, Macieja Dowbora, Mezo, Henryka Sawkę, Jana Englerta i Karola Strasburgera. Szczegóły na szczecinopen.pl i Sets Open.

0: Open.pl. Na wydarzenie zaprasza szczecińska energetyka cieplna.
1: Masz plany na 18 i 19 września? Nie? To genialnie! Ale słuchaj, to dni bezpiecznego dziecka w salonie Boboland. Będą certyfikowani doradcy, którzy zadbają o profesjonalny dobór i montaż fotelika samochodowego, a jak wiadomo...
2: Boboland to największy wybór bezpiecznych fotelików.
1: No właśnie! Już 18 i 19 września super promocje i rabaty na foteliki samochodowe w Bobolandzie. W ofercie największy możliwy wybór bezpiecznych fotelików. Boboland Hangarowa 15. www.boboland24.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz? I po reklamie.
6: Poranny szczyt komunikacyjny w Szczecinie trwa w najlepsze. Zwalniamy na Kusłońcu i na Okulickiego. Noga z gazu na Taczaka. Dłużej postoicie na Łukasińskiego i na Janickiego. Zderzak w zderzak postoicie także na Wszystkich Świętych w kierunku ulicy Arkońskiej. W centrum zwalniamy w rejonie Nabrzeża Wieleckiego, w Alei Niepodległości, na Bałuki, na Matejki, ale także na Felczaka. Na termometrach 17 kresek. Dziś na promienie słoneczne nie ma co liczyć. Dużo chmur, z których spodziewamy się do końca dnia opadów deszczu.
7: Jest 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. 5 osób nie żyje, co najmniej 7 zostało rannych. To po rosyjskim ataku na autobus w obwodzie dniepropetrowskim. Rosjanie zaatakowali też pociąg Kijów-Mikołajów. Pasażerowie i załoga zdążyli się ewakuować, nikt nie ucierpiał. Poważne utrudnienia na kolei na Śląsku. Pociągi mają nawet 2 godziny opóźnienia, a część kursów odwołano. Problemy powoduje awaria zasilania urządzeń sterujących ruchem.
8: Katowice, Tychy, lodowisko, tu pozostaje uruchomiona zastępcza komunikacja.
9: Totalny chaos jest.
10: Proszę powiedzieć, długo pan już stoi?
9: 1,5 godziny.
11: Zebraliśmy się w 5 osób, przyjechaliśmy taksówką do Katowic, żeby do domu dotrzeć.
7: Z pasażerami kolei na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Gdynia znów będzie filmową stolicą Polski. Za tydzień rusza 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. W programie dziesiątki filmów, spotkania z twórcami i rywalizacja w konkursie głównym.

0: Są takie historie, które no, są już troszeczkę takie trącą myszką, ale my je wszystkie...
1: Myszką? Myszką?
2: Ale my co? Ale
0: wiedziałam. Ale szczury, szczury z kanałów.
1: Robimy gryzonie.
0: My te wszystkie newsy i hity odkurzamy, odsprzątamy i jedziemy.
2: Jedziemy.
1: Serem zapachniało
2: jakoś. Kącik odkurzający to się nazywa. Też 16 września, ale zupełnie innego roku. Poczekajcie, bo tu do tego jest potrzebny ten.
3: Kajne kręcy.
2: Kajne fale. Tak śpiewam,
0: no,
2: nie?
0: Dokładnie.
2: A to wszystko dlatego zagraliśmy, bo pierwsza rozprawa w procesie lidera zespołu Ich Troje Michała Wiśniewskiego o spowodowanie obrażeń ciała u nastoletniej fanki odbyła się przed częstochowskim sądem grodzkim. Wiele wskazuje na to, że proces będzie trwał bardzo długo. Niejaka Monika O. oskarża wokalistę, że podczas koncertu jesienią 2001 roku, skacząc ze sceny na publiczność, spowodował on uszkodzenia jej ciała.
0: Ouch.
2: Tak pisała Wirtualna Polska 16 września 2003. Trzeciego roku.
1: Nieprawdopodobne. Takie coś mogło się przydarzyć tylko Michałowi Wiśniewskiemu.
3: Kajne kręcy.
1: Człowiek nie ma żadnych granic, słychać, nie?
3: Eska.

0: To jest piękne, że wy się budzicie i od razu do nas piszecie albo się odzywacie na Messengerze.
1: Miło.
2: Miło się lubimy.
1: Miło się zrobiło. 12 minut zostało do godziny 9. Proszę bardzo, Damian.
3: Ja tak chciałbym jeszcze zabrać Iszka mojego tam. No. Całuski przysyła.
1: Całuski.
3: No właśnie tak tego, bo jest taki dziennikarz, tak ma kiedyś śpiewał dla mamusi, a urodziny dzisiaj ma. No i tak, niech coś zaśpiewajcie coś. No.
1: A my? Ale nie wiem, czy jest taki dziennikarz, że tak ma, mamy zaśpiewać, czy cokolwiek? Jak zrozumiałeś, Rząbku?
0: Nie wiem, mamy zaśpiewać, po prostu mamy zaśpiewać, prawda?
2: No to 100 lat.
1: Poczekaj, Antonina pierwsza.
2: 100 lat, niech żyje, żyje nam.
1: Dziękujemy. Jarząbek?
4: 100 lat, niech żyje, żyje nam.
1: Jeszcze po kropelce.
0: A to ty śpiewasz, przepraszam bardzo, widzę, że tutaj kolega dzisiaj będzie tankował.
5: SK2.

0: A opowiadałem wam, że kiedyś robiłem grilla na dachu. Wynajmowałem pokój w domu na studiach i tam był taki płaski dach i wychodziliśmy na ten dach i tam robiliśmy grilla na dachu. Jako studenci.
1: I co jedliście?
2: Nic, nieważne co jedli, ważne, że całe miasto...
0: Ważne, że grill był na dachu.
2: Całe miasto widziało jego kiełbasę, no to wie.
0: 5 minut zostało do niego.
1: A to frankfurterka,
0: tak? No, to nie, nie, nie, nie. To była ta duża krakowska podsuszana.
2: Masz u mnie dzisiaj tu plusa.
0: Dobra.
1: Piąteczka.
0: Mieliśmy coś powiedzieć, ale w takim razie nie powiemy, bo się jakby wstydzimy naszą frankfurterką.
2: Powiedz, jaki dzisiaj dzień.
0: Warstwy ozonowej ochrony.
2: Na przykład. Jeszcze co jest?
0: Blusa.
2: O właśnie, no. I przypomniałeś mi teraz, że dzisiaj dzień prania. Muszę wybrać swoją blusę.
3: SK2. 100% polskich hitów.

0: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
2: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
7: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
6: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
7: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
6: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
7: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
8: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
14: GWM. Go with more.
0: I po reklamie.
15: Drodzy kierowcy, jeżeli myśleliście, że o tej porze już płynnie przejedziecie przez Szczecin, to nie mam dobrych informacji. Zwalniamy w rejonie Nabrzeża Wieleckiego i przy Moście Długim. Noga z gazu na Sikorskiego. Dłużej postoicie też na Mieszka Pierwszego w kierunku Alei Piastów, ale także na Krygiera i na Szczawiowej. Dzisiaj w Szczecinie do końca dnia spodziewamy się opadów deszczu, więc warto mieć przy sobie parasolki. Na termometrach aktualnie 17 kresek, ciśnienie niskie.
16: Jest 9:00, Paulina Horbatowska, to są newsy, Eski 2. Potwierdził ustalenia śledczych. Ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Wcześniej ze względu na stan zdrowia nie mógł odpowiedzieć na pytania prokuratury.
17: Mężczyzna zeznał, że obserwował ten ruch pociągu, którym dowodził. Kierując ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym. Wjechał na przejazd kolejowo-drogowy, praktycznie wprost pod czoło nadjeżdżającego pociągu.
16: Informuje Aneta Gość z prokuratury okręgowej w Radomiu. Śledczy nadal nie przesłuchali kierowcy ciężarówki, który jest w szpitalu. A kierowcy łamiący przepisy na przejazdach kolejowych mają stracić prawo jazdy. Ministerstwo Infrastruktury chce zaostrzenia kar. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Dokument będzie zatrzymywany na 3 miesiące, między innymi za przejazd na czerwonym świetle i omijanie opuszczonych rogatek. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
18: Taka sama kara ma grozić za przejazd pod podnoszącymi się lub opuszczającymi zaporami, a także za wjazd na tory, gdy za nimi nie ma miejsca na dalszą jazdę. Ministerstwo chce też obowiązkowego zakazu prowadzenia pojazdów dla sprawców wypadków na przejazdach kolejowych. W najpoważniejszych przypadkach zakaz ma obowiązywać przez co najmniej 3 lata.
19: Zakładam, że szybko zostaną przeprowadzone przez parlament i podpisane przez prezydenta. Też zakładam, że tym razem prezydent nie będzie blokował tego rozwiązania.
18: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Projekt powstał po katastrofie w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Jedna osoba zginęła, a 10 trafiło do szpitali.
16: Polscy naukowcy stworzyli narzędzie do badania higieny cyfrowej. Sprawdza ono, jak zdrowo i bezpiecznie korzystamy z technologii. Pod uwagę bierze m.in. czas przed ekranem, bezpieczeństwo i sposób korzystania z treści. Narzędzie opracowali eksperci z 4 polskich uczelni, m.in. z Warszawy i Łodzi.
5: SK2 News, Szczecin.
15: Mateusz Tomaszewicz, Filip Pieczonka awansował do drugiej rundy 33. edycji Invest in Szczecin Open. To po zaciętym pojedynku z Portugalczykiem Tiago Pereirą. Polak wygrał w setach 2-1.
20: Wiedziałem, że w trzecim secie od stanu tak 3-2, 3-3. Te gemy szły bardzo równo i mecz już zaczął nie tenisowo, tylko mentalnie, kto to dowiezie.
15: Mówi Pieczonka, a więcej wyników znajdziecie na stronie organizatora. W zachodniopomorskim najwyższa emerytura wynosi ponad 35,5 tysiąca złotych, a najniższa 6,7 groszy. Tak wynika z najnowszych statystyk ZUS-u.
21: Mamy 9:59. W tej godzinie proszę przygotować bagaż do kontroli, bo sprawdzimy sobie, na których lotniskach to sprawdzanie przebiega najsprawniej. Oprócz tego 10 polskich hitów, jeden po drugim, bez reklam. Daria Zawiałów na początek, na dobudzenie Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy. No to...

0: Jak nie mają nic do ukrycia te chłopaki, no to chyba nie płaczą. T-Love w Radiu SK2 gramy wam 100% polskiej muzyki. A na którym lotnisku na świecie kontrola jest najmniej uciążliwa, a obsługa najmilsza? To sprawdzili twórcy raportu World Consumer Airport Index 2026. No i wyszło im, że najlepsze pod tym względem jest hiszpańskie lotnisko Barcelona El Prat. Oprócz tego też port lotniczy w Düsseldorfie ma świetne oceny. Tam wszystko idzie bardzo sprawnie i pięknie. No i z tego, co się orientuje, my Polacy bardzo lubimy Katalonię. Sporo rodaków zwiedza Barcelonę i to z wielką przyjemnością, więc myślę, że oni na tym lotnisku to mają już obcykaną każdą sytuację. I jak ktoś się wepchnie do kontroli, to potrafią wyjaśnić co i jak bardzo treściwie.
1: Pan tu nie stał!
2: Panie, wsiądzie pan w 125, dojedzie pan na Plac Zamkowy, tam jest kolumna Zygmunta III, pójdzie pan i powie mu, pan tu nie stał.
3: SK2.

0: czasu.
1: Jak to się stało, że wielki przebój połowy lat 80. mimo ogromnej popularności nie znalazł się na debiutanckim albumie zespołu, który go stworzył? A to dlatego, że niechęć zespołu Aja RL do singla Skóra była naprawdę spora. Utwór, który totalnie odstawał stylistycznie od ich dotychczasowego stylu, miał być tylko żartem, a stał się wielkim przebojem. I mimo, że nie znalazł się na wydanym w 1985 roku debiutanckim krążku zespołu, to w reedycji z roku 1991 już znalazł się miejsce.

0: Jeśli macie ciężki tydzień, to Marisa, doda wam otuchy. Będzie pięknie. To nowość w Radiu SK2. Piosenka o tym, że warto się podnosić, gdy coś nie wyjdzie. Bardzo popieram i kibicuję każdemu z was, jeśli właśnie u was tak to wygląda w tym tygodniu. A i wy też możecie podnieść tę nowość od Marisy w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki. Póki co na miejscu 18 głosujecie na sk2.pl, a kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki w piątek po 18.
1: SK2. Reklama.
2: Masz plany na 18 i 19 września?
3: Nie, to genialnie.
2: Ale słuchaj, to dni bezpiecznego dziecka w salonie Boboland. Będą certyfikowani doradcy, którzy zadbają o profesjonalny dobór i montaż fotelika samochodowego. A jak wiadomo,
4: Boboland to największy wybór bezpiecznych fotelików.
2: No właśnie. Już 18 i 19 września super promocje i rabaty na foteliki samochodowe w Bobolandzie. W ofercie największy możliwy wybór bezpiecznych fotelików. Boboland Hangarowa 15. www.boboland24.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
1: I po reklamie.

0: jakie ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i bleboty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać.

0: Gdyby zespół elektryczne gitary nagrywał ten wielki hit teraz, w 2026 roku, to zapewne trzeba by było zmienić tam, że dzieci wesoło wyjechały hulajnogami spod szkoły i zasuwały. No, trzeba mieć oczy dookoła głowy. Taka aktualizacja przyszła mi na myśl. Tu Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. Przed nami newsy o godzinie 10.
1: Reklama. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: I po reklamie.
8: Dziś parasolki i kurtki przeciwdeszczowe to absolutny must have, jeżeli wybieracie się na zewnątrz, bo do końca dnia spodziewamy się tak naprawdę opadów deszczu. Na promienie słoneczne nie ma co liczyć. Na termometrach 17 stopni Celsjusza, jednak przez ten wiatr temperatura odczuwalna jest nieco niższa. Ciśnienie również na niskim poziomie. Kierowcy, wy uważajcie w rejonie węzła Kijewo. Zwalniamy też przede wszystkim na głównych wylotówkach. Miłego i spokojnego dnia.
9: Jest 10. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Tragedia w Koszalinie. W jednym z mieszkań znaleziono ciała dwóch starszych osób. Policję zawiadomiła zaniepokojona rodzina. Funkcjonariusze weszli do środka po tym, jak drzwi otworzył 53-letni mężczyzna.
10: Na ich ciele ujawniono liczne rany kłute i cięte. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali 53-letniego mężczyznę. Na miejscu nadal prowadzone są czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Na tym etapie ze względu na dobro prowadzonego postępowania nie udzielamy więcej informacji.
9: Mówiła Izabela Sreberska z koszalińskiej policji. Dron wydobyty i usunięty z plaży. Część elementów poddana detonacji. To najnowsze informacje w sprawie rosyjskiego drona znalezionego w Bałtyku niedaleko Jarosławca w zachodniopomorskim. Maszyna została zlokalizowana w poniedziałek. W ostatnich godzinach na plaży pracowali przy niej wojskowi specjaliści.
11: Przy użyciu specjalistycznego sprzętu wydobyto, zbadano, a następnie zneutralizowano elementy drona, które mogły stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Z uwagi na wyeliminowanie zagrożenia podjęto bezdrogowy statek powietrzny i zabezpieczono do dalszych badań laboratoryjnych.
9: Mówi nam rzecznik komendanta głównego żandarmerii wojskowej Dariusz Rozkosz. Dron został zabezpieczony do dalszych badań.
11: W dniu dzisiejszym żandarmeria wojskowa realizowała będzie oględziny już samego statku powietrznego.
9: Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że coraz więcej danych wskazuje, iż Rosjanie prawdopodobnie utracili nowy model drona. Zakończyło się liczenie puszczyków na Pogórzu Przemyskim. Nocne nasłuchy pokazały, że większy gatunek coraz częściej wypiera mniejszego. Badania objęły zajmowane przez nie tereny.
12: Oszacowaliśmy, że liczba terytoriów puszczyka uralskiego wyniosła 42 rewiry. Jest to aż o 30% więcej w stosunku do nasłuchów jesiennych, a więc wyraźny wzrost, dominacja puszczyka uralskiego. Zaś puszczyk zwyczajny zajmował mniej terytoriów, to jest 23. To jest spadek o około 15%.
9: Powiedział nam ornitolog Mateusz Michalicha. Wyniki badań trafią do popularno-naukowej broszury, a jej wydanie zaplanowano na listopad.
4: SK2 News, Szczecin.
8: Mateusz Tomaszewicz. W sobotę szczecińscy medycy wyruszą z kolejną charytatywną misją do Kenii. Lekarze i studenci PUM przez ponad tydzień będą nieść pomoc potrzebującym pacjentom.
13: My jako lekarze przyjmujemy średnio 60 do nawet 80 osób dziennie. Towarzyszą dużym zabiegom operacyjnym.
8: Mówi kierownik misji Elżbieta Petriczko. Medycy wrócą do Szczecina 27 września. Jutro podpisana zostanie umowa na budowę ośrodka wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych przy ulicy Noakowskiego w Szczecinie. Placówka ma być miejscem codziennego wsparcia, terapii oraz rehabilitacji.
0: liczenie puszczyków. No, brzmi jak dobry plan na wyciszenie, na weekend. Zapisuję sobie do rozważenia, a może i wy skorzystacie z tej propozycji. Tutaj Radio SK2, a my liczymy dla was 10 polskich hitów. Antek Smykiewicz na początek, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Miłość, piękna sprawa. Maryla Rodowicz i wszyscy chcą kochać w Radiu SK2. Pani Maryla może pochwalić się, słuchajcie, swoim własnym muralem. To znaczy nie, że go namalowała, tylko że ją namalowali. Na jednej ze ścian bloków w Opolu pani Maryla nawet sama wzięła udział w oficjalnym odsłonięciu. No i zażartowała sobie później w mediach społecznościowych, że przy tak ogromnej frekwencji młodsi uczestnicy mogli wręcz pomylić to wydarzenie ze spotkaniem z papieżem. Tylko zastanawiam się, o którego z papieży chodziło, bo patrząc na długą, bardzo długą karierę pani Maryli, może chodzić o każdego z 266.

0: Tytanika można zostawić, on już nie rozwija żadnych prędkości. Zespół Lady Punk w Radiu SK2. Za to ci, którzy rozwijają sporą prędkość i zapominają o tym, że tuż obok pedału gazu jest też pedał hamulca i jego nie używają. Niech wiedzą, że ruszyły Europejskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. To oznacza, że na drogach cała masa policjantów kontroluje prędkość i to, czy wszyscy jeździmy zgodnie z przepisami. No myślę, że takie pędzenie na łeb na szyję i tak nie ma sensu, bo weekend i tak nadejdzie, to rzecz pewna. Tak jak to, że gramy wam 100% polskich hitów. Roxy i Orkiestra Męskiego Grania. Ich usłyszycie jeszcze przed godziną 11 w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Gastorama!
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Gastoramie Smart Świnoujście.
11: Szczecińskie korty tenisowe to nie tylko tenis. Festiwal Linie, czyli film, komedia, muzyka, a wszystko w ramach turnieju tenisowego ATP Invest in Szczecin Open. Od 14 września na kortach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie między innymi Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.
12: Masz plany na 18 i 19 września? Nie? To genialnie! Ale słuchaj, to Dni Bezpiecznego Dziecka w salonie Boboland. Będą certyfikowani doradcy, którzy zadbają o profesjonalny dobór i montaż fotelika samochodowego, a jak wiadomo...
13: Boboland to największy wybór bezpiecznych fotelików.
12: No właśnie! Już 18 i 19 września super promocje i rabaty na foteliki samochodowe w Bobolandzie. W ofercie największy możliwy wybór bezpiecznych fotelików. Boboland Hangarowa 15. www.boboland24.pl.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
17: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
18: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: tak sobie pomyślałam, że ciężko byłoby narysować tytuł tej piosenki Dawida tak, żeby ktoś mógł zgadnąć, że to kawałek To, co masz ty. A tak się składa, że ja lubię takie wyzwania. Nic więcej nie zdradzam póki co. Powiem tylko, że warto obserwować nasze socjale, bo tam będzie się działo. Tu Radio SK 2, kilka minut. Zostało nam do 11:00. Przed nami newsy.
1: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 zł za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
3: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
5: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
6: To będzie dla mnie zaszczyt.
7: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
8: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: I po reklamie.
17: Parasolki przydadzą się minimum do godziny 15, tak mówią nasi radiowi synoptycy. Później już mają być tylko chmury. Ciśnienie jest na stabilnym, niskim poziomie. Na termometrach aktualnie 16 stopni Celsjusza, choć ta temperatura odczuwalna jest nieco niższa. Na ulicach Szczecina spokojnie, dosyć płynnie przejeżdżamy z punktu A do punktu B. Jednak warto uważać na Derdowskiego. Nieco dłużej postoicie także na Krygiera.
18: Jest 11:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Wyłowiony z Bałtyku dron był niebezpieczny, miał głowicę bojową. To ustalenia prokuratury w sprawie bezzałogowca, który 2 dni temu znaleziono w okolicach Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Ładunek wybuchowy został dziś w nocy zdetonowany, a sama konstrukcja drona zabrana do dalszych badań. Te informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
19: Zgadza się, dzień dobry. Śledczy z prokuratury okręgowej w Poznaniu przekazali, że dron zawierał głowicę bojową odłamkowo burzącą wraz z zapalnikiem. Metalowa obudowa takiej głowicy podczas wybuchu pęka na setki małych, ostrych kawałków. Ta broń służy do niszczenia budynków i wojskowych pojazdów. Jest śmiertelnie niebezpieczna dla ludzi. Ze względów bezpieczeństwa głowicę zdetonowano jeszcze na plaży.
20: Te elementy, które mogły powodować jakieś ryzyko, zostały unieszkodliwione.
19: Podkreślił wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Konstrukcja drona będzie badana przez biegłych i ekspertów, ale wstępne ustalenia wskazują, że był to bezzałogowiec typu Gerbera w najnowszej wersji używanej przez rosyjską armię.
18: Paraliż na kolei w Śląskiem. Pociągi mają nawet kilkaset minut opóźnienia. Powodem są 2 awarie zasilania urządzeń sterujących ruchem. Usterka ma zostać usunięta przed południem, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
21: Powstał niejako kolejowy korek. 2-godzinne wstrzymanie ruchu przez stację Katowice spowodowało, że zwiększyły się opóźnienia pociągów.
18: A część pociągów jeździ zmienionymi trasami. Przewoźnicy uruchomili też autobusy zastępcze. Takie leśne koncerty są tylko raz w roku. Jelenie rozpoczęły randkowanie, czyli rykowisko.
0: W lasach możemy już teraz usłyszeć ryk jeleni. Karolina Grabowska, Nadleśnictwo Bełchatów. Teraz mamy okres godowy jeleni. Byki, czyli samce jeleni, chodzą po lesie i ryczą. Jest to bardzo spektakularny moment.
2: A taki ryk można już usłyszeć z daleka.
0: Tak jest. Słysząc na żywo ten ryk byka, to czujemy, jakby nam się ziemia trzęsła pod nogami. Tym swoim rykiem pokazuje swoją siłę.
22: A rykowisko potrwa kilka tygodni. Tematem zajął się Rafał Rożycki.
23: No ja wiem, co one mówią.
22: Co mówią?
24: Że tę.
0: O.
25: SK2 News, Szczecin.
17: Mateusz Tomaszewicz, Daniel Michalski żegna się ze szczecińskim challengerem. We wczorajszym meczu dnia Polak przegrał z Niemcem Marvinem Müllerem w setach 2-0.
26: Jest to dla mnie bolesne, może dlatego też troszeczkę gorzej gram, bo faktycznie bardzo mi na tym turnieju zależy. Niestety, dzisiaj przeciwnik był znacznie lepszy ode mnie.
17: Mówił po meczu Michalski, patronem wydarzenia jest nasza stacja. W najbliższą niedzielę możecie wziąć udział w jesiennym spacerze przyrodniczym po północnych dzielnicach Szczecina. Uczestnicy ruszą z pętli Świergotki w stronę jeziora Wodozbiór.
23: Proszę, to jest jednak bardzo romantyczne miejsce, jak się okazuje. Tutaj Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. U nas na antenie polskich hitów, jak grzybów po deszczu właśnie w tym lesie. Sylwia Grzeszcza, Kamil Bednarek, ich usłyszycie za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Klasyk od zespołu BAYM w Radiu SK 2. 100% polskich hitów wam gramy, to wiadomo, a naukowcy z warszawskich i łódzkich uczelni nie grali, tylko pilnie pracowali nad listą 17 pytań, dzięki którym można zmierzyć, czy zdrowo korzystamy sobie z telefonu i ogólnie technologii. Dzięki temu mamy poznać nasze narodowe nawyki. Ja podejrzewam, że jedno z tych pytań brzmi, czy na pewno musisz odpisywać na wiadomości z pracy, kiedy leżysz już w piżamie? Odpowiedź znamy. Czy na pewno?
1: Nie mogę powiedzieć.
2: Nie może pan, czy pan nie wie?
1: Wiem, ale nie powiem.
3: SK2.

Przenosimy się do roku 1985, kiedy po powrocie ze Stanów Zjednoczonych Krzysztof Krawczyk ponownie podbił serca polskiej publiczności. Do wielkiego przeboju zainspirował go szwedzki zespół Harry's, który piosenką Summer Party wygrał festiwal w Sopocie. Krawczyk rzucił wtedy do swojego menadżera, że chciałby zaśpiewać coś dokładnie takim dynamicznym, popowym stylu. Kompozytor Aleksander Maliszewski stworzył chwytliwą muzykę dosłownie następnego dnia. Za tobą pójdę jak na bal. Krzysztof Krawczyk już teraz w Radiu SK2.

0: Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Premiera trzeciego solowego albumu Artura Rojka pod taką nazwą już w nadchodzący piątek, a my w Radio SK2 gramy wam nowość właśnie z tego krążka, czyli Mirafiori. Jeszcze wyjaśnię, że ta dość oryginalna nazwa płyty pochodzi z autentycznych słów młodszego syna pana Artura, które tak bardzo go poruszyły, że aż postanowił sobie wytatuować je na swoim ciele. Piękna historia i też słuchając Mirafiori, mam wrażenie, że wyjdzie z tego naprawdę piękna płyta.
1: SK2. Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
7: Masz plany na 18 i 19 września? Nie? To genialnie! Ale słuchaj, to dni bezpiecznego dziecka w salonie Boboland. Będą certyfikowani doradcy, którzy zadbają o profesjonalny dobór i montaż fotelika samochodowego. A jak wiadomo,
8: Boboland to największy wybór bezpiecznych fotelików.
7: No właśnie! Już 18 i 19 września super promocje i rabaty na foteliki samochodowe w Bobolandzie. W ofercie największy możliwy wybór bezpiecznych fotelików. Boboland Hangarowa 15. www.boboland24.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: I po reklamie.

0: Wanda i Banda. Nie będę Julią. Tak wam gramy na finał dziesiątki polskich hitów Radia SK 2. Dziś dzień fryzjera w kalendarzu, jak widzę, więc wszystkim fryzjerkom i fryzjerom życzę dużo cierpliwości przy wysłuchiwaniu tych naszych opowieści życiowych. Dziękujemy, że możemy się wam wygadać. Nie tylko włos z głowy, ale i kamień serca spada po takiej wizycie.
1: Reklama.
2: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
6: A w Brykomanie sprawdzałeś?
5: No nie, ale...
6: Ale co?
5: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
6: A to zobacz ten.
5: No rzeczywiście.
7: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
9: Lidl. To się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: I po reklamie.
14: Pierwsza część deszczowej środy za nami. Jeszcze ten deszcz może być z nami do godziny 15. Później już tylko chmury. Jeżeli wybieracie się na zewnątrz, to warto mieć przy sobie parasolki i kurtki przeciwdeszczowe. Warto też ciepło się ubrać, bo na termometrach mamy 16 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna nieco niższa. Nieco większy ruch też na ulicach Szczecina. Uważamy na Bałki i na Matejki. Noga z gazu też na Emilii Plater.
15: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Zaskakujący ruch rządowej koalicji. Kandydat Rozwoju Plus będzie miał zielone światło. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio SK 2, wszystkie kluby z rządzącej koalicji poprą Marcina Horałę na stanowisko wicemarszałka Sejmu. To jeden z liderów Rozwoju Plus, Mateusza Morawieckiego, czyli rozłamowców z PiSu. O szczegółach z Wiejskiej nasz reporter Michał Rawa.
16: Jestem, dzień dobry. Kandydatura Marcina Horałę na stanowisko wicemarszałka została zgłoszona po tym, jak Mateusz Morawiecki i jego stronnicy odeszli z Prawa i Sprawiedliwości i utworzyli nowy klub w Sejmie. W podobnym czasie swojego kandydata na wicemarszałka zgłosił także PiS. Jest nim Marcin Ociepa, ale z tego, co udało nam się ustalić, nie uzyskał on poparcia rządowej większości. Poparcie dla Horały oznacza zapełnienie wakatu w gronie wicemarszałków. To miejsce dla przedstawiciela opozycji czeka od początku tej kadencji Sejmu.
15: Głosowanie w sprawie wyboru nowego wicemarszałka ma odbyć się w piątek. Przypomnijmy, że PiS wcześniej zgłaszało na tę funkcję byłą marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Na jej kandydaturę nie było jednak zgody sejmowej większości. Tematami ostatnie incydenty oraz rosyjskie ataki na Ukrainę blisko polskiej granicy. W piątek prezydent Karol Nawrocki ma spotkać się z wicepremierem Kosiniakiem Kamyszem oraz szefem polskiej armii generałem Wiesławem Kukułą. To po ostatnich incydentach, przypomnę, w weekend uszkodzono lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Dron uderzył w stację w pobliżu przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. Z kolei w poniedziałek wojsko zlokalizowało w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca rosyjski bezzałogowiec wojskowy. Takie leśne koncerty są tylko raz w roku. Jelenie rozpoczęły randkowanie, czyli rykowisko.
1: Teraz mamy okres godowy jeleni. Byki, czyli samce, chodzą po lesie i ryczą. Pokazuje swoją siłę.
15: Mówi Karolina Garbowska z Nadleśnictwa Bełchatów. Rykowisko potrwa kilka tygodni.
13: SK2 News, Szczecin.
14: Mateusz Tomaszewicz, dziś do gry wchodzą debliści. Za godzinę startuje trzeci dzień Invest in Szczecin Open. Na kortach zobaczymy aż 7 Polaków. O szczegółach Krzysztof Baziuniak.
17: Kniter, Sterniczuk, Kielan, Matuszewski, Chłodnicki, Pieczonka i Walkow. To o nich mowa. Najciekawiej zapowiada się mecz Szymona Walkowa i Sergio Martosa Gornesa z Andrew Paulsonem i Thiago Pereirą.
14: Przypomnijmy, tylko jeden z Polaków gra dalej w singlu, to Filip Pieczonka. W najbliższy poniedziałek o godzinie 15.30 w sali sesyjnej magistratu odbędzie się spotkanie dotyczące pozyskania dotacji z budżetu miasta na remont zabytków.
0: Mamy południe, więc udało się wytrwać do samego środka tygodnia roboczego. Teraz słuchajcie, już z górki będzie. Ani się obejrzymy. Święta, Sylwester, majówka i znowu wakacje. No a w nieco bliższej perspektywie oczywiście najlepsza polska muzyka. Margaret, Gosia Andrzejewicz. Je usłyszycie za chwilę w Radiu SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Marksa, Smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Ten elektryzujący koniec. Piękne, wczesne lata 2000 w polskiej muzyce. Gosia Andrzejewicz i Pozwól Żyć to za nami w Radiu SK 2. No a wy pozwalacie wkręcać swoich bliskich i takie są później efekty. Można je usłyszeć. Nosel wkręca przed nami w Radiu SK 2.
1: Nosel wkręca. Halo?
2: Dzień dobry, Muchodo Miedzierza po tej stronie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Ja z panem Michałem mówię.
3: Dzień dobry.
2: Podejdzie pan, gdzie będzie lepszy zasięg, bo ja muszę tutaj kilka kwestii z panem omówić.
3: A na jaki temat, tak mniej więcej?
2: Na temat egzaminu, bo pan jest na motocyklu u nas.
3: Dobra, wy pan co, no teraz stanąłem ogólnie. Mam pana na głośno mówiący.
2: Dobra, jest w miarę okej. Dobra, proszę pana, proszę mi powiedzieć tak, bo tam będziemy korzystali z interkomu. Pan taki interkom ma? Czy ja mam dawać ten służbowy?
3: Nie, ja posiadam interkom swój, tam jakieś 6S Plus sobie kupiłem na razie taki. No to w miarę dobrze działa, nie?
2: Dobra, to nie, to ja nie mogę na tym, proszę pana, pracować, ponieważ tutaj dochodzi do tego, że co niekiedy się podpinają i podpowiadają przez ten interkom podczas egzaminu. I dlatego chcę się z panem dogadać, proszę pana, co zrobimy, bo ja muszę dać ten swój teraz interkom.
3: Rozumiem, a to nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy robią.
2: I dlatego, żeby, proszę pana, tutaj nie doszło do żadnych, proszę pana, nadużyć w pańskim egzaminie, ja daję swój interkom, tylko muszę wiedzieć, proszę pana, czy no tyle kabla panu starczy, bo mam zaledwie, proszę pana, no 10 metrów.
3: Rozumiem, i to będzie szło kablem skąd dokładnie?
2: Z mojego kasku i systemu, proszę pana, do pańskiego kasku, do pańskiej słuchawki.
3: Rozumiem, dobra.
2: I no dlatego to, no muszę mieć, proszę pana, kabel i muszę wiedzieć, jak pan jest sprawny, jeśli chodzi o ten motocykl, ponieważ jeżeli pan będzie się daleko, proszę pana, wysuwał przede mną, no to musi być odpowiednio długi kabel. I też musi pan informować, że pan jest ze mną, proszę pana, przyczepiony kablem.
3: Tylko że ja też nie rozumiem tego, czy ten kabel będzie podłączony bezpośrednio z mojego kasku do pana kasku.
2: Tak, właśnie będzie. I ja od razu będę, proszę pana, panu mówił, co pan ma robić na tym egzaminie, żeby tam nikt inny przez te inne interkomy nie podpowiadał panu.
3: Chodzi mi głównie o to, że ten kabel, skoro jest 10-metrowy, czy on, wie pan, czy on będzie połączony między dwoma pojazdami, o to mi chodzi.
2: No musi być połączony, bo ja muszę mieć kontakt z panem i tutaj pan nie może, proszę pana, szybciej jechać, bo mi wtedy kask wyrwie. No i ja też nie mogę przed panem, bo wtedy, no, opatruje się pan tym kablem.
3: No dobra, bo właśnie nie słyszałem jeszcze na ten temat nic, dlatego się też zastanawiam, nie?
2: Są takie przypadki, proszę pana, jak odkryliśmy, że przez interkomy bezprzewodowe podpowiadają, to wprowadziliśmy te przewodowe.
3: Jasne, dzięki bardzo.
2: Kabel dostarczy panu Łukasz.
4: Siema, szwagier zostaje wkręcony w Radiu SK.
0: Nie.

Polski rock i polski od grupy Human. Gramy wam 100% polskiej muzyki w Radiu SK2. No i też śledzimy, co tam dzieje się u naszych sportowców. Reprezentacja Polski, proszę bardzo, pokonała reprezentację Ukrainy 3-0 na siatkarskim Euro. To nasze czwarte z rzędu zwycięstwo w fazie grupowej tegoż turnieju. No a tu już kolejny mecz przed nami, bo dzisiaj gramy z Bułgarami i to nawet mi się zrymowało pięknie, choć totalnie nieświadomie. Ten mecz punktualnie o godzinie 18, a do naszych siatkarzy bardzo pasuje słowo męstwo, bo idealnie rymuje się ze zwycięstwo, prawda?

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Castorama!
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
8: Znani artyści na kortach w Szczecinie. Od 18 września zapraszamy na Sets Open. Tenisowy turniej artystów rozgrywany w ramach Challengera ATP Invest in Szczecin Open. Z tenisowymi rakietami w dłoni w Szczecinie zobaczymy m.in. Joannę Koroniewską, Ulę Dudziak, Macieja Dowbora, Mezo, Henryka Sawkę, Jana Englerta i Karola Strasburgera. Szczegóły na szczecinopen.pl i setsopen.pl. Na wydarzenie zaprasza szczecińska energetyka cieplna.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.

0: to Lander i zespół Phil. Gotowi na wszystko. Gramy wam na finał tej dziesiątki polskich hitów Radia SK2. No jak gotowi na wszystko, no to może gotowi też i na drugi singiel. Kto wie, może się pojawi w najbliższej przyszłości. Tu Radio SK2, gramy wam 100% polskiej muzyki. Zbliża się 13, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: Masz plany na 18 i 19 września? Nie? To genialnie! Ale słuchaj, to dni bezpiecznego dziecka w salonie Boboland. Będą certyfikowani doradcy, którzy zadbają o profesjonalny dobór i montaż fotelika samochodowego, a jak wiadomo...
6: Boboland to największy wybór bezpiecznych fotelików.
5: No właśnie! Już 18 i 19 września super promocje i rabaty na foteliki samochodowe w Bobolandzie. W ofercie największy możliwy wybór bezpiecznych fotelików. Boboland Hangarowa 15. www.boboland24.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: I po reklamie.
15: Nieco większy ruch na ulicach naszego miasta. Teraz warto uważać na Niemierzyńskiej i na Krasińskiego. Dłużej postoicie na Obotryckiej, na Bogumińskiej i na Chorzej. Zwalniamy też przy Nabrzeżu Wieleckim. Na termometrach w Szczecinie 16 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna nieco niższa. Nadal będą opady deszczu, ale do godziny 15. Później już będą z nami tylko ciemne chmury. Ciśnienie cały czas znajduje się na stabilnym, niskim poziomie.
16: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Polityk Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego ma zostać nowym wicemarszałkiem Sejmu. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio SK 2, koalicja rządowa zagłosuje za kandydaturą Marcina Horały na to stanowisko. Paweł Jabłoński z Rozwoju Plus przekonuje, że ta decyzja nie wynika z rozmów jego klubu z koalicją rządową.
17: Mam pewnego rodzaju rozczarowanie tym, że koledzy z opozycji Prawo i Sprawiedliwość nie chce poprzeć naszej uchwały rozszerzającej skład prezydium, żeby wtedy i PiS miało miejsce w prezydium i Rozwój Plus.
16: A swojego kandydata Marcina Ociepę zgłosiło też PiS. Poparcie dla niego ma sondować jeszcze Polska 2050.
18: Nikt do dotychczasowego przewodniczącego klubu parlamentarnego Polska 2050 nie dzwonił z informacją, czy z nakazem, przykazem, sugestią, prośbą w tym zakresie. Podejmiemy suwerenną decyzję.
16: Mówi Paweł Ślis z Polski 2050. Głosowanie w sprawie wyboru nowego wicemarszałka odbędzie się w piątek. Ostatni współoskarżony w procesie Łukasza Żaka zatrzymany przez policję. 24-letni Mikołaj N. ukrywał się w podwarszawskim Izabelinie. Na początku sierpnia wydano za nim list gończy. Trafił już do aresztu. Przypomnę, w lipcu sąd skazał sprawcę śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej w Warszawie Łukasza Żaka na 20 lat więzienia. Troje współoskarżonych usłyszało wyroki od 2 do 5 lat więzienia za pomoc w ucieczce. Olesno uczci amerykańskiego bohatera. Patronem lokalnego Centrum Kultury będzie sierżant sztabowy Michael Ollis. W Afganistanie osłonił własnym ciałem polskiego żołnierza z Oleszna Karola Cierpicę podczas eksplozji ładunku wybuchowego.
1: Uważam, że to jest bardzo dobry film. Oglądaliśmy o tym. Myślę, że jest bohaterem.
14: Jak zasłynął sobie, to niech będzie takie imię.
19: Czytałam książkę, oglądałam w telewizji o tym właśnie Karolu Cierpicy. Dobra decyzja.
20: Ruszająca historia.
19: Tak, bardzo.
16: Z mieszkańcami świętokrzyskiego Oleszna rozmawiała Weronika Wawrzczyk. Na miejscu jest także prezydent Karol Nawrocki oraz przedstawiciele polskiej i amerykańskiej armii.
3: SK2 News, Szczecin.
15: Mateusz Tomaszewicz, wszystko będzie dobrze. Pod takim hasłem Teatr Współczesny w Szczecinie otwiera nowy sezon. W planach jest 5 premier.
21: Propozycje na ten sezon opierają się przede wszystkim o wielkie dzieła literatury, filmu i literackie przebłyski polskiej literatury.
15: Mówi Michał Buszewicz, dyrektor artystyczny. Pierwsza premiera w grudniu. Są chętni na rewitalizację skweru przy Rondzie Pionierów w Policach. Do przetargu zgłosiły się dwie firmy. Aktualnie oferty są oceniane. Powstaną tam nowe alejki, ławki czy przestrzeń dla dzieci.
22: Dzień dobry, przeciętny Kowalski z tej strony, a także ten, który dba o to, żebyście wiedzieli, co się dzisiaj dzieje.
23: Dzień dobry.
22: Przedstawiam
23: Jakub Konieczkowicz.
22: Proszę bardzo.
23: Przedstawiam.
22: Moi drodzy, można? No oczywiście, w SC2 dokładnie już za ten tydzień, bo ty pracujesz w newsroomie, to wiesz, że co będzie za tydzień?
23: Za tydzień?
22: Jesień będzie za tydzień.
23: A to prawda,
22: moi drodzy, liście zaczną lecieć z drzew, temperatura w dół, dzień będzie coraz krótszy, ale nie wszystko będzie lecieć na łeb, na szyję.
24: No to gramy.
3: 10 hitów.
24: Najlepszych polskich hitów.
3: SK2.
22: W tej godzinie bardzo rodzinna atmosfera, jak zawsze Patrycja Markowska, jej tata Grzegorz, czyli klasyki nowości, a na początek takie trio.
25: Sny pochowane na strychu nie mogą już.
22: To Krzychu Zalewski, zaraz Dawid Podsiadło i Cortez Kowalski, witajcie w SC2.

Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Każdy, kto kocha kwiaty, kocha ten zespół. Róże Europy w SC2. A skoro w Europie jesteśmy, to Szeregowy Kowalski ma dla was raport i to z Węgier. Rzadki grzyb, proszę państwa, wyrósł pod dyrekcją Węgierskiego Parku Narodowego, tutaj czytam. I prawdopodobnie jest to szyszkowaty muchomor. I kto go teraz tam mija, to sobie myśli. Po jakiego grzyba ja właściwie przychodzę do pracy?
1: SK2.
0: Mam tego dość. Kuba i Kuba w SC2.

0: ale przede wszystkim utworami, które tak naprawdę są żywe do dziś. To jest pewnego rodzaju klasyka. Widzę, że wtedy, kiedy idzie muzyka z głośników, wszyscy siedzą i się przekrzykują. W momencie, kiedy jest jakikolwiek puszczony utwór z tamtych lat, nagle ten parkiet się zapełnia. To o czym świadczy. Mało tego, wydawałoby się, że ten 30-40-letni człowiek młodszy ode mnie nie zna słów, bo ja te słowa pamiętam. A tu się okazuje, że śpiewa razem ze mną. To jest budujące, że jednakowoż w sferze muzyki tamtych lat no, zapisaliśmy się bardzo dużą zgłoską.
1: SK2. Wehikuł czasu.
2: No to zaczynamy podróż w czasie. I to nie o kilka minut.

0: Aż człowiek chce się teraz rozpędzić samochodem, nie?
1: Uwaga, zwolnijcie, zwolnijcie. Jest przecież znak ostrzegawczy i tutaj czwarte miejsce, też was ostrzegam. Bo najgorsze, jakie tylko może być. Człowiek tak blisko podium, o włosik dosłownie. Liwka i poza tobą nic, nowość w SC2. Dziewczyna na czwartym miejscu gorącej polskiej dwudziestki. Poza wami nic nie widzi.
2: SK2.
1: Dlatego oddajcie na nią głos na sk2.pl.
2: Reklama.
3: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
5: Orły oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych

0: od 30 lat.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej. Play.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
6: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
7: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 złote.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
7: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
8: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
7: I w ekstra cenie, to rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
9: Regulamin na circlek.pl.
10: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: I po reklamie.

0: Agnieszka Chylińska śpiewa Jak dalej żyć. No właśnie, jak paliwo takie drogie. Za chwilę newsy w SC2 punktualnie o 14, a potem dalej będziemy tankować to, co najlepsze w SC2. Polskie hity i to z energią. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
4: Dobra, zdradź sekret.
3: Jaki sekret?
4: No, ten twój patent na zakupy.
3: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
4: Tylko w Modivo?
3: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
4: I co z tym cashbackiem?
3: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
4: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
12: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
17: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: I po reklamie.
1: Popołudniowy szczyt komunikacyjny w Szczecinie rozpoczęty, a to oznacza, że już teraz, drodzy kierowcy, płynnie nie przejedziemy przez ku Słońcu. Zwalniamy też na Europejskiej. Ciasno robi się na Żołnierskiej, na Klonowica i w Alei Wojska Polskiego. Noga z gazu także na Krasińskiego oraz na Niemierzyńskiej. Na termometrach 16 kresek, temperatura odczuwalna nieco niższa. Dziś do końca dnia dużo chmur oraz opady deszczu, więc warto pamiętać o tych parasolkach.
8: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Miał głowicę bojową o wadze około 4 kg z detonatorem. Prokuratura ujawnia nowe informacje o dronie znalezionym w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Potwierdzono, że to bezzałogowy wojskowy statek powietrzny typu Gerbera 2, produkowany i stosowany przez Rosję. Był uzbrojony głowicę odłamkowo burzącą. Eksperci wyjęli z drona i wysadzili w powietrze.
19: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
8: Relacjonuje zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Poznaniu, pułkownik Bartosz Okoniewski. Szef MON-u informował wcześniej, że znaleziony w poniedziałek bezzałogowiec mógł w niedzielę przelecieć nad Litwą. Warszawa i Wilno współpracują w tej sprawie. Ceny paliw wystrzeliły. 9 zł 19 groszy za litr oleju napędowego. To zobaczyli dziś na pylonach klienci jednej ze stacji przy Chełmżyńskiej w Warszawie. Jest to rekord, jeśli chodzi o stawki za tankowanie w ostatnich latach. Rząd chce dodatkowo opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych, a z pozyskanych w ten sposób pieniędzy sfinansować kolejny program na kształt niedawnego CPN-u. Do tego czasu jednak kierowcy zaciskają zęby i przyjeżdżają tankować.
20: Tankowała pani już paliwo za te wysokie ceny?
21: Nie, właśnie mam zamiar, bo pali mi się rezerwa.
20: No i jak przed wizytą na stacji?
21: No wie pan, no co poradzimy. Trzeba jeździć, to trzeba tankować. Nie?
22: Za poprzednich rządów było droższe. Pamiętam, bo jeździłem. Zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
23: Takich cen nie pamiętam.
24: Na szczęście mam auto elektryczne.
8: Usłyszał od kierowców w Warszawie nasz reporter Mateusz Chłystun. W Sejmie odbyła się dziś debata nad projektem ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków od sprzedaży paliw. Do tematu będziemy jeszcze wracać. Przed polskimi siatkarzami ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Dziś zmierzą się w Sofii z Bułgarią. Początek spotkania o 18:00. Polska ma już jednak zapewnione pierwsze miejsce w grupie B.
25: SK2 News, Szczecin.
1: Mateusz Tomaszewicz, części drona zdetonowano. Czas na oględziny bezzałogowca. W nocy statek powietrzny został zabrany z plaży w Rusinowie. Teraz czas na kolejny krok. Pod nadzorem prokuratury rozpoczną się badania drona.
26: W dniu dzisiejszym żandarmeria wojskowa realizowała będzie oględziny bezzałogowca.
1: Mówi Dariusz Rozkosz z żandarmerii wojskowej. Drona znaleziono w poniedziałek w rejonie miejscowości Rusinowo w Zachodniopomorskiem. Według ustaleń miał lecieć nad Litwą i wpadł do Bałtyku. Więcej o sprawie piszemy na naszej stronie internetowej sk.pl.
0: Edyta, Kamila i Kornel, oni dzisiaj się imieninują. Wszystkiego najlepszego oczywiście wam życzymy. Tak jest. Międzynarodowy dzień, przy okazji wam powiem, jest ochrony warstwy ozonowej dzisiaj w kalendarzu. Warstwa ozonowa to jest coś takiego, czego nie widzimy, ale to chroni nas przed słońcem, prawda?
27: Zgadza się.
0: Tak jak SK2 chroni was przed ciszą, kochani, a do tego jeszcze Oskar Cymc, tutaj widzę Zalia Mrozu, Sylwia Grzeszczak, no oni zadbają o odpowiednią atmosferę w tej godzinie.

Paweł Kukiz cały czas się wita i mówi dobry dzień, a jak jest dobry dzień ze Skąd 2, to i na fleciku można sobie pograć. Do najlepszych polskich hitów, ale teraz hit jeszcze ze pierwszej strony tutaj gazety. Pani Marta Nawrocka, żona pana prezydenta Karola, ujawnia w Super Ekspresie sekrety życia rodzinnego. I tym sekretem jest między innymi to, że to pierwsza dama trzyma kasę i ona płaci rachunki. Też mi sekret. U mnie jest tak samo. Też się tym zajmuje żona, pierwsza dama. SK2. Przeszło przez gardło. A u was jak jest? Antena otwarta. Możecie mówić o czym chcecie. O pieniądzach, o związkach, o życiu, o świętym spokoju też. Numer telefonu 726-826-826 albo głosówki na Messengerze SK2. No to jest świetna okazja, aby być na językach. Kaja Wesce 2.

Ale wjechała teraz gitara, nie? Od Mroza i braci Kacperczyk, Wesce 2. Jutro zresztą wychodzi nowa płyta Mroza. I ta nowość też się na niej znajdzie. Wszystko, czego chciałem w SC2.

0: Punk z Zamki na Piasku. Na Pomorzu dzisiaj trudno robi się zamki na piasku, bo pogoda taka o, do plażowania i do robienia zameczków, ale niżej jest już cieplej, prawda?
1: A ja ze względu na to, że jest tak cieplutko, dzisiaj na działce będzie kociołek na obiad. Rogniczka. Pozdrawiam.
2: SK2. Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
7: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
6: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
7: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
6: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
7: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
8: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
11: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
10: Znaczy Frosta kupiłeś?
11: Proście, się nie da.
12: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Szczecińskie korty tenisowe to nie tylko tenis. Festiwal Linie, czyli film, komedia, muzyka, a wszystko w ramach turnieju tenisowego ATP Invest in Szczecin Open. Od 14 września na kortach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie między innymi Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21:00. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.
7: Masz plany na 18 i 19 września? Nie? To genialnie! Ale słuchaj, to Dni Bezpiecznego Dziecka w salonie Boboland. Będą certyfikowani doradcy, którzy zadbają o profesjonalny dobór i montaż fotelika samochodowego, a jak wiadomo...
8: Boboland to największy wybór bezpiecznych fotelików.
7: No właśnie! Już 18 i 19 września super promocje i rabaty na foteliki samochodowe w Bobolandzie. W ofercie największy możliwy wybór bezpiecznych fotelików. Boboland Hangarowa 15. www.boboland24.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: I po reklamie.

0: SC2 Mateusz Ziółko w płomieniach, a za chwilę newsy gorące jak płomienie. Co grzeje Polskę, co was zaskoczy i co warto wiedzieć, to sprawdzimy punktualnie o 15 w SC2.
1: Reklama. Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Gastorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
1: I po reklamie.
14: Korki, korki i jeszcze raz utrudnienia. Teraz, drodzy kierowcy, zwalniamy na Obotryckiej, na Bogumińskiej i na Chorzej. Dłużej postoicie na Wszystkich Świętych. Ciasno jest na Strzanieckiej i na Matejki. Noga z gazu przy trasie Zamkowej. Prawa część miasta uważamy na Leszczynowej, na Hangarowej oraz na Struga. 16 stopni Celsjusza. Tyle aktualnie pokazują termometry w Szczecinie. Nad naszymi głowami dużo ciemnych chmur i jeszcze przez godzinę może padać deszcz. Ciśnienie niskie.
0: Jest 15. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Będą dodatkowe kontrole w placówkach ochrony zdrowia. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdzi, jak zabezpieczane są informacje o pacjentach. To reakcja na cyberatak na firmę MyDoktor, w wyniku którego wyciekły dane 19 milionów Polaków. Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
15: Kontrole rozpoczną się jeszcze w tym roku i obejmą przede wszystkim cyberbezpieczeństwo placówek. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdza już od kilku tygodni zabezpieczenia firmy MyDoktor, która dostarcza system do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej i z bazy której wyciekły dane. Po cyberataku przestępcy zdobyli m.in. informacje o lekach i receptach przypisanych konkretnym osobom. Dane dotyczą pacjentów 12 tysięcy podmiotów korzystających z tej platformy.
0: CBA przeszukało dom prezydenta Zgierza Przemysława Staniszewskiego. Śledczy sprawdzają m.in. wartość jego nieruchomości. Akcję funkcjonariuszy potwierdziła łódzka prokuratura.
16: Potwierdzam, że pod nadzorem prokuratury okręgowej w Łodzi Wydziału Śledczego prowadzone jest postępowanie, w toku którego funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonali faktycznie czynności przeszukania.
0: Mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Śledczy na razie nie podają szczegółów postępowania. Oleszno uczciło amerykańskiego bohatera. Patronem terenem Centrum Kultury w tej miejscowości w Świętokrzyskiem został sierżant sztabowy Michael Ollis. W czasie wojny w Afganistanie uratował życie polskiego żołnierza. Osłonił Karola Cierpicę własnym ciałem podczas eksplozji ładunku zdetonowanego przez zamachowca samobójcę. Podczas dzisiejszej uroczystości, mówiąc o swoim przyjacielu, Karol Cierpica nie krył wzruszenia.
6: Jestem poruszony. Michael ruszył wtedy bez kamizelki i bez hełmu. Dla niego służba nie była tylko słowami, była stylem życia.
0: W uroczystości wziął udział prezydent Karol Nawrocki.
17: Flagi w obliczu śmierci mogą być różne, ale odwaga przemawia zawsze tym samym językiem.
0: Michael Ollis zginął w wieku 24 lat. Dziś, 16 września, świętowałby 37 urodziny.
1: SK2 News, Szczecin.
14: Mateusz Tomaszewicz, trwa rejestracja na bezpłatne badania urologiczne w szpitalu na Pomorzanach. Same kontrole odbędą się we wtorek od godziny 15.
18: Warto się badać, bo wiele chorób urologicznych przez długi czas może po prostu nie dawać żadnych objawów.
14: Apeluje Mateusz Iżakowski, rzecznik szpitala. Liczba miejsc jest ograniczona. W Świnoujściu powstanie nowe osiedle mieszkaniowe. Wybuduje je we współpracy z miastem TBS Locum. W ciągu 2 lat na terenie dawnej szkoły zawodowej przy ulicy Okulnej powstaną 2-3-piętrowe bloki z 59 lokalami.
19: Światowy Dzień Fryzjera dzisiaj mamy. Akurat ty go odwiedzasz często chyba, Kuba?
20: Nie. Ja? Nie.
19: A, no tak, dlatego masz takie długie włosy.
20: Tak, ja, raz na pół roku się
19: ja z fryzjerem relacji mam na odległość. Ja do niego w ogóle nie chodzę. U mnie włosy, wiesz, złożyły wypowiedzenie już dawno, dawno, dawno temu. Dla mnie to tylko wspomnienia, ale za to w SC2 mam w tej godzinie dla was wyczesane hity.
1: 100% polskich hitów. Polskich hitów. SK2.
19: Zakopower, męskie granie. Dawid Kwiatkowski z Margaret, Monika Lewczuk na dzień dobry. Lista ułożona hitów lepiej niż fryzura.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym, kto

dyskoteka na greckiej plaży, czyli na Cykladach. Cykady też rządzą i ma nam Westę dwa najlepsze polskie hity. To teraz kategoria świat mody jeszcze a propos, czyli co wyciągnąć z szafy przed zbliżającą się jesienią. I styliści mówią zgodnie, tej jesieni, tak jak ostatniej zresztą, w kobiecej garderobie rządzić mają botki. Tylko że w tym roku botki skórzane, marszczone albo czarne sztyblety. Panowie, czuję, że takich botków to wasze panie jeszcze nie mają, takich marszczonych, tak jak nie ma na nie już miejsca w szafie. SK2. A my jak zawsze, boso, zakopałem w SK2.

0: Jeżeli zastanawiasz się, co ja robię tutaj, stojący w korku, to już za chwilę w skrócie newsów Eski 2 wszystko powie ci Jakub Konieczkowicz, 15.30.
1: Uwaga kierowcy, utrudnienia na S11 w Wielkopolsce. To po tym, jak ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne w okolicach wsi Skrzynki. W kolizji nikt nie ucierpiał, ale trasa w kierunku Poznania jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do 17. Na miejscu 13 strażackich zastępów. Trwa walka z ogniem w Złotoryi w województwie dolnośląskim. Płonie hala zakładu produkującego wygłuszenia do samochodów. Pracownicy ewakuowali się jeszcze przed przyjazdem służb.
2: Nie ma osób poszkodowanych, 119 osób się ewakuowało, 30 strażaków jest na miejscu.
1: Relacjonuje Wojciech Walens z Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Akcja trwa, na razie nie wiadomo, co wywołało ogień. Od początku roku do końca sierpnia ponad 4 miliony wejść na szlaki odnotował Tatrzański Park Narodowy. Największą popularnością cieszy się trasa do Morskiego Oka. Dla porównania, w całym 2025 roku park odnotował ponad 5 milionów 260 tysięcy wejść.
3: SK2.

0: Mysłowic, Wesce 2, mieć czy być. Chciał mieć papugę i ukradł ją z restauracji. Czytam, w Krakowie facet wyniósł z lokalu papugę, zaniósł ją do samochodu i potem wypuścił na wolność. Pewnie ptak wkurzał go w aucie. GPS mówił, za 200 metrów skręt w prawo, a papuga,
1: za 200 metrów zrób skręta, zrób skręta.
2: Reklama.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Castorama!
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
8: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Masz plany na 18 i 19 września? Nie? To genialnie.
12: Ale słuchaj, to Dni Bezpiecznego Dziecka w salonie Boboland. Będą certyfikowani doradcy, którzy zadbają o profesjonalny dobór i montaż fotelika samochodowego. A jak wiadomo,
13: Boboland to największy wybór bezpiecznych fotelików.
12: No właśnie. Już 18 i 19 września super promocje i rabaty na foteliki samochodowe w Bobolandzie. W ofercie największy możliwy wybór bezpiecznych fotelików. Boboland Hangarowa 15. www.boboland24.pl.
14: I po reklamie.

0: najbliższy piątek zagra w Pałacu Królewski koncert i to bez prądu. Beata Unplugged, ostatni wieczór lata. Na pewno nie będzie to ostatni koncert, ale za to ostatnia godzina już tego dnia. 15 nam się zbliża, za chwilę 16 się zacznie i najważniejsze newsy w SC2.
1: Reklama.
2: Znani artyści na kortach w Szczecinie. Od 18 września zapraszamy na Sets Open. Tenisowy turniej artystów rozgrywany w ramach Challengera ATP Invest in Szczecin Open. Z tenisowymi rakietami w dłoni w Szczecinie zobaczymy m.in. Joannę Koroniewską, Ulę Dudziak, Macieja Dowbora, Mezo, Henryka Sawkę, Jana Englerta i Karola Strasburgera. Szczegóły na szczecinopen.pl i setsopen.pl. Na wydarzenie zaprasza szczecińska energetyka cieplna.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: I po reklamie.
11: Węzeł Kijewo. Tutaj, drodzy kierowcy, możecie dłużej postać, między innymi przy zjeździe na A6 w centrum. Zwalniamy na Matejki. Uważajcie także przy placu Szarych Szeregów. Dłużej postoicie też na Ku Słońcu i na Europejskiej przy dojeździe do ronda Gierosa. Noga z gazu na Cukrowej i na Krakowskiej. 16 stopni Celsjusza. Tyle aktualnie pokazują termometry w Szczecinie. Nadal dużo ciemnych chmur nad naszymi głowami, ale jak mówią nasi radiowi synoptycy, dziś już padać nie powinno.
12: Jest 16. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Po dramatycznych wydarzeniach z Koszalina ruch prokuratury. Rusza śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Takie też zarzuty ma usłyszeć zatrzymany 53-letni mężczyzna.
13: Wydane zostało już postanowienie o przedstawieniu zarzutów dwóch zabójstw ze szczególnym okrucieństwem. Czynności z udziałem osoby zatrzymanej planowane są na jutro.
12: Wyjaśnia Ewa Dziadczyk z prokuratury okręgowej w Koszalinie. Wczoraj wieczorem służby zostały powiadomione przez rodzinę, która zaniepokoiła się o swoich bliskich. Na miejscu policjanci nie mogli dostać się do środka. Drzwi otworzył w końcu 53-latek. W mieszkaniu odnaleziono ciała 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyznę. 53-latek był mieszkańcem tego lokalu. Krakowska prokuratura zbada możliwe fałszerstwa na listach poparcia dwóch kandydatów na prezydenta miasta. Chodzi o byłego szefa NIK Mariana Banasia i polityka Konfederacji Bartosza Bocheńczaka. Zdaniem komisarza wyborczego, który złożył dwa zawiadomienia, doszło do licznych nieprawidłowości, wyjaśnia Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
14: Nieprawidłowości wskazane w zawiadomieniu są różne. Dotyczą nieprawidłowych numerów PESEL, nieprawidłowych danych adresowych, nieczytelnych podpisów, kilkudziesięciu wpisów danych osobowych i podpisów, które dotyczą osób zmarłych.
12: W obu przypadkach może chodzić o nawet 3000 nieprawidłowości. Za wpisywanie danych osób zmarłych na listach poparcia grozi do 3 lat więzienia, a za podrabianie podpisów do 5 lat. Awaria usunięta, ale opóźnienia pociągów mogą potrwać nawet do wieczora. To po porannym paraliżu na kolei w Śląskiem składy łapały gigantyczne opóźnienia z powodu braku zasilania urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
15: Sytuację komplikują utrudnienia w Sosnowcu, gdzie obowiązuje tak zwane telefoniczne zapowiadanie pociągów, które przekłada się na powiększanie opóźnień.
12: Relacjonuje Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Jak dodaje, opóźnione teraz są łącznie 102 pociągi, odwołano natomiast 39 pociągów w całej relacji.
10: SK2 News, Szczecin.
11: Mateusz Tomaszewicz. W szczecińskim magistracie pojawił się nowy pracownik, to wirtualny asystent. Miasto uruchomiło pilotażowy program obsługi, który pomoże odnaleźć się w gąszczu urzędowych spraw i dokumentów. To darmowy chat AI w serwisie e-Urząd.
16: Asystent pomaga znaleźć informacje, ale nie zastępuje pracownika, nie przyjmuje wniosków i nie sprawdza statusu spraw.
11: Mówi Dariusz Sadowski ze szczecińskiego magistratu. Gmina Kołbaskowo przygotowała projekt zmian w sieci komunikacji. Zwiększona zostanie liczba połączeń, a mieszkańcy mniejszych miejscowości dojadą do Szczecina, Kołbaskowa i Przesławia.
1: Jest pokolenie 6-7, tak można mówić o tych, na przykład mój syn, który ma 8 lat, on wie, o co chodzi, jeżeli chodzi o 6-7. Pewnie też rodzice słyszeli, że się mówi 6-7, nie?
17: No, kojarzę, że się mówi, ale nie wiem, o co chodzi.
1: Rozkminiłem, o co w tym chodzi.
17: No dawaj.
1: Słuchaj, 6-7, to znaczy, że tak, to pokolenie będzie musiało wstawać o 6 rano, pracować do 7 wieczorem i tak 6-7 dni w tygodniu. Wiesz, dopóki będą to wszystko robić?
17: No do kiedy?
1: Dopóki nie skończą 6-7 lat.
18: 100% polskich hitów.
1: Mam więcej niż Six, niż Seven dla was jeszcze hitów w tej godzinie. Jest 16, czyli 16, 3 minuty po 16 w sumie, a za trochę ponad 7 minut Artur Jarząbek w SC2.

0: ST2 są tylko najlepsze polskie hiciory. Daria Zawiałow, Kung Fu, mówią niektórzy Kung Fu, Kung Fu Panda. A propos zwierzątek, Artur Jarząbek dzisiaj ma taki temat, że miał małpiego rozumu można dostać.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: A dziś temat, który potrafi wywołać większe emocje niż dyskusja o podatkach przy świątecznym stole. Kto jest mądrzejszy, pies czy kot? Zwolennicy psów mówią, że pies nauczy się komend, przyniesie, wykona, zrozumie. Miłośnicy kotów odpowiadają, koty mają swój świat, działają po swojemu i nie muszą nikomu nic udowadniać. No i tutaj do gry wchodzą też naukowcy z neuronami, mózgomierzami i testami. Wynik? Psy mają w korze mózgowej około 2 razy więcej neuronów niż koty. Brzmi jak punkt dla psów, ale jest pewien haczyk. Koty w badaniach bardzo często po prostu odmawiały współpracy. Czy to brak inteligencji, czy może bardzo inteligentna decyzja, że nie będą wykonywać poleceń obcych ludzi w laboratorium? To już ocencie sami. Fakty są takie. Psy lepiej radzą sobie w zadaniach wymagających współpracy z człowiekiem, świetnie czytają nasze emocje i reagują na gesty. Z kolei koty imponują samodzielnością, pamięcią przestrzenną i umiejętnością logicznego kombinowania, zwłaszcza gdy w grę wchodzi dostęp do jedzenia. Konkluzja? Nie ma zwycięzcy. Psy i koty są po prostu inteligentne, tylko że każde w inny sposób.

0: Plask. To była Wiktoria Kida, a teraz już Jakub Konieczkowicz i najważniejszy skrót newsów o 16.30 w ST2. Przyznaje się do winy. Przed sądem przeprosił bliskich zamordowanej. Przed sądem okręgowym w Kaliszu ruszył proces w głośnej sprawie zabójstwa 53-latki. Oskarżony zadał znajomej kobiecie 17 ciosów nożem. Jej ciało odnaleziono kilkanaście dni później. Oskarżony tłumaczył przed sądem, że ma zaburzenie osobowości. Mężczyźnie grozi dożywocie. 25 osób zwolniono dziś z białoruskich więzień, poinformował wysłannik władz USA. Więźniów politycznych przewieziono teraz na Litwę. Zaangażowanie prezydenta Trumpa w dyplomację bezpośrednią przynosi wyniki, napisał John Cowell i podziękował prezydentowi Łukaszence za ten krok, podkreślając, że trwają prace nad uwolnieniem kolejnych osób. Rekord ceny diesla pobity. Najdrożej jest w Świętokrzyskiem, wskazują analitycy ePetrol.pl. Średnio za litr oleju napędowego zapłacimy tam 8,90 zł. Zaledwie grosz mniej wynosi średnia w reszcie kraju. Benzyna E10 kosztuje przeciętnie 7,98 za litr. Mocno skoczyła także cena za litr autogazu do średnio 3 zł i 8 groszy.
1: Po co o tym mówisz?
0: Po co o tym mówisz?
2: SK2 100% polskich hitów.
0: Kuba i Kuba teraz tankują. Chłopaki w SC2.

0: Mistrz olimpijski, nie zjął jego magiczne słowa w SC2, ale Robert Korzeniowski, chociaż zapowiedział, że w przyszłym roku będzie startował w wyborach na szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, tutaj czytam. No to jak wygra, to w pracy będzie przechlapane. Wszystko trzeba będzie robić, wiecie. Chodem, chodem, szybciutko.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
15: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
18: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
19: Masz plany na 18 i 19 września? Nie? To genialnie! Ale słuchaj, to dni bezpiecznego dziecka w salonie Boboland. Będą certyfikowani doradcy, którzy zadbają o profesjonalny dobór i montaż fotelika samochodowego, a jak wiadomo...
20: Boboland to największy wybór bezpiecznych fotelików.
19: No właśnie! Już 18 i 19 września super promocje i rabaty na foteliki samochodowe w Bobolandzie. W ofercie największy możliwy wybór bezpiecznych fotelików. Boboland Hangarowa 15. www.boboland24.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
23: I po reklamie.

0: Bardzo szczery chłopak. Aż do bólu. Dawid Podsiadło, nie lubię cię w SC2. Za chwilę godzina 17 i najważniejsze newsy, a kto lubi siatkówkę, to za godzinę o 18. Polscy siatkarze zakończą fazę grupową meczem z Bułgarią na Mistrzostwach Europy w siatkówkę. Za to niezłą fazę. Na najlepsze polskie hity, bo już widziałem Małukasz Zduńczyk. Będzie na pewno mocne kopnięcie po 17, ale też hity, które pieszczą. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8,11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
19: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
22: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
23: I po reklamie.
4: Jeszcze kierowcy o tej porze muszą uważać przede wszystkim przy ku słońcu i Okulickiego. Zwalniamy także na Felczaka oraz w Alei Wyzwolenia. Noga z gazu w rejonie Ronda Portowców. Dalej uważamy na Hangarowej, na Leszczynowej i na Batalionów Chłopskich przy dojeździe do Ronda Ułanów Podolskich. Na termometrach 17 stopni Celsjusza. Nadal dużo chmur, ale padać już nie powinno. Ciśnienie na stabilnym, niskim poziomie. Do usłyszenia.
5: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Głowica bojowa rosyjskiego drona znalezionego w Zachodniopomorskiem została unieszkodliwiona. Saperzy wysadzili ją na plaży w kontrolowanych warunkach. Bezzałogowiec znaleziony w rejonie Rusinowa trafił na teren wojskowy, gdzie jest szczegółowo badany. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
9: Saperzy oddzielili głowicę odłamkowo burzącą od drona, a następnie bezpiecznie zdetonowali ją na plaży. Zawierała około 4 kg materiału wybuchowego.
23: Udało się po pierwsze sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
9: Relacjonuje zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Poznaniu, pułkownik Bartosz Okoniewski. Prokuratura potwierdziła, że bezzałogowiec to dron Gerbera 2, czyli maszyna produkowana i używana przez Rosję. Śledczy ustalają teraz, skąd wystartowała i dokąd miała dolecieć.
5: Akcja strażaków i ewakuacja w jednym z bloków w Krakowie. Mieszkania musiało opuścić ponad 250 osób. To po tym, jak na parkingu podziemnym w budynku przy ulicy Wielickiej zapalił się samochód. Nie ma informacji o poszkodowanych, przekazał Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
24: W związku z dużym zadymieniem do środka wprowadziliśmy 4 strażaków wyposażonych w aparaty ochrony dróg oddechowych, których zadaniem jest zlokalizowanie pojazdu i ugaszenie pożaru.
5: Na miejscu pracuje około 50 strażaków. Wiadomo już, że całkowicie spłonęły 2 samochody. Nie wiadomo, czy były spalinowe, czy elektryczne. Trwa oddymianie pomieszczeń. Przejazdy kolejowe pod specjalnym nadzorem Straży Miejskiej. Od połowy września za wjazd na czerwonym lub przy zaporach, które się opuszczają, ewentualnie próbę ich ominięcia, wysoki mandat karny. Najniższa kwota to 2000 zł. Na to po wprowadzeniu nowych uprawnień strażników miejskich, wśród nich również wystawianie mandatów właścicielom zwierząt za brak szczepień przeciw wściekliźnie. Z kolei właściciele sklepów mogą otrzymać karę za sprzedaż energetyków nieletnim.
25: SK2 News, Szczecin.
4: Mateusz Tomaszewicz, 36 miliardów złotych na nowe inwestycje kolejowe i pociągi pędzące ze Szczecina do Warszawy w 3 godziny. To w ramach zintegrowanej sieci kolejowej i horyzontalnym rozkładzie jazdy.
26: Docelowo po zbudowaniu nowej linii kolei dużych prędkości, która z Gorzowa będzie miała odnogę w kierunku Szczecina, do Warszawy dojdziemy w 3 godziny, do Poznania lekko ponad godzinę.
4: Mówi Piotr Rachwalski, Sport Polska. Prace potrwają do 2035 roku. Darko Czurlinow z powołaniem do reprezentacji Macedonii Północnej, zawodnik Pogoni Szczecin, zagra w Lidze Narodów.
27: A wiecie co? Już chyba nam wystarczy tej pracy. Już coś sobie na jutro zostawmy. Już prawie 3 minuty po godzinie 17 wracamy razem do domu. No właśnie, jest już po 17, więc co? Co ta godzina na zegarze dla Was oznacza? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK2. Łukasz Zdończyk, witajcie. Ja Wam teraz fajnie zagram.
25: 100% polskich hitów. Polskich hitów. SK2.
27: A wiecie, jak się nagrywa głosówki na Messengerze Radia SK2?
28: To takie proste.

Południe, bratanki w Radiu SK2. Jak słyszycie dzisiaj na przystawkę Oscypek, a na danie główne placek po Zbójnicku. Tak wam tutaj smacznie gramy na antenie SK2, 17 minut po godzinie 17. No właśnie, pytam was, co ta godzina na zegarze dla was oznacza? Co zazwyczaj u was się dzieje po godzinie 17? Po pierwsze, no to jest godzina wychodzenia z pracy, czyli wszyscy już są teraz bardziej szczęśliwi niż chociażby godzinę temu. Kasia pisze, że ona zazwyczaj o tej porze już jest w kuchni i gotuje obiad dzieciom, ale dzisiaj wyjątkowo mąż urzęduje w kuchni, bo ona na 17.30 jedzie na paznokcie. No to podwójna korzyść, będą nowe pazury, jeszcze chwila wolnego w domowych godzinach szczytu. Aż sam bym sobie teraz na paznokcie pojechał, słuchajcie. Wy też dajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK2, co zazwyczaj u was się dzieje po godzinie 17. A ja wam powiem, co będzie po 18. Zapraszam was na eskowo-dwójkową strefę kibica. Będziemy kibicować naszym siatkarzom na Euro w meczu z Bułgarią. Start o godzinie 18. A już teraz gram Baranowskiego. SK2.

Kasia Wilk w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów. I teraz zaglądamy Idzę Świątek do kieszeni. Słuchajcie, bo pojawiło się podsumowanie, ile już tenisiści zdążyli w tym roku zarobić. No i Iga Świątek aktualnie jest na 10. miejscu na świecie. W tym sezonie zarobiła ponad 4 miliony dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje prawie 15,5 miliona. Czyli Iga Świątek to jest jeden z niewielu Polaków, który w ogóle nie boi się wizyty na stacji benzynowej. I ona to pewnie nawet leje 98 albo tak.

0: Marisa w Radiu SK2. Ta artystka współtworzyła ścieżkę dźwiękową do filmu 365 dni, więc możemy się tylko domyśleć, o jakim szczęściu nam przed chwilą śpiewała. To jest bardzo utalentowana dziewczyna, bo ona, słuchajcie, napisała ponad 170 kawałków dla innych artystów, m.in. dla Dody czy Oskara Cymsa, ale robi też dla siebie. I to był jej najnowszy hicior, który czeka na wasze głosy na sk2.pl w gorącej polskiej 20. Aż dziwne, że dopiero na miejscu 18. Pomóżcie tej dziewczynie, wpadajcie i głosujcie, dawajcie jej plusiki, a nowe notowanie waszej listy hitów gram jak zawsze w każdy piątek po 18.
1: SK2. Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Szczecińskie korty tenisowe to nie tylko tenis. Festiwal Linie, czyli film, komedia, muzyka, a wszystko w ramach turnieju tenisowego ATP Invest in Szczecin Open. Od 14 września na kortach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie między innymi Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.

0: Bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Masz plany na 18 i 19 września? Nie? To genialnie. Ale słuchaj, to dni bezpiecznego dziecka w salonie Boboland. Będą certyfikowani doradcy, którzy zadbają o profesjonalny dobór i montaż fotelika samochodowego, a jak wiadomo...
8: Boboland to największy wybór bezpiecznych fotelików.
7: No właśnie. Już 18 i 19 września super promocje i rabaty na foteliki samochodowe w Bobolandzie. W ofercie największy możliwy wybór bezpiecznych fotelików. Boboland Hangarowa 15. www.boboland24.pl.
9: I po reklamie.

0: I teraz wszyscy rodzice wspominają te piękne czasy wakacyjne, kiedy dzieci do dziadków wyjechały i była wolna chata. Ten czas powróci, spokojnie. Kult na antenie Radia SK2, a za chwilę polscy siatkarze zaczynają grać na Mistrzostwach Europy z Bułgarią. Będę ten mecz dla Was śledził, zostańcie z SK2.
1: Reklama.
2: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: I po reklamie.
8: Jest 18, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ceny paliw biją kolejne rekordy, prawie 9,5 zł za litr oleju napędowego. Z takimi cenami musieli dziś zmierzyć się kierowcy na jednej ze stacji benzynowych w Warszawie.
9: No co poradzimy, trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie? Jak zatankuję za 100 zł, to nie wiadomo kiedy to znika.
10: Zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
8: Mówili kierowcy. Analitycy rynku paliw alarmują, że na tym może się nie skończyć. Stawki za paliwo i LPG w związku z eskalacją napięcia na Bliskim Wschodzie w najbliższych dniach na pewno nie spadną. Ukraina otrzyma najpotężniejsze wsparcie na zimę. Taką deklarację złożyła dziś przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w czasie orędzia o stanie Unii Europejskiej. Chodzi o pomoc humanitarną, wzmocnienie dostaw energii elektrycznej i ciepła oraz pomoc dla obrony powietrznej. Przed polskimi siatkarzami ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy w Sofii rusza spotkanie Polska-Bułgaria.
11: Bułgarią 3-0.
12: Tak łatwo pójdzie?
11: Oczywiście.
13: Damy radę.
12: Chociaż nie zapominajmy, to jest wicemistrz świata, nie? Ale myślę, że 3-1 będzie dla Polski.
8: Z kibicami rozmawiał Rafał Różycki.
0: Jakie 3-1? 3-0 będzie. Słuchajcie, polscy siatkarze już teraz tam przybili sobie piątki. Kojarzycie to przywitanie siatkarzy, więc ja mam nadzieję, że wy za chwilę zbijecie piątki z waszymi domownikami, pogłaszczecie pieska, który już na was czeka i wejdziecie do domu. A jeżeli tego meczu nie możecie obejrzeć, to ja będę tutaj patrzył. O, pierwszy serw za chwilę pójdzie, telewizor włączony, a jak oczywiście przede wszystkim to ja się będę zajmował graniem najlepszych polskich hitów. Łukasz Zduńczyk, cześć!

Krawczyk jest na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów, a polscy siatkarze na 100% grają teraz na Mistrzostwach Europy z Bułgarią. To ostatni mecz fazy grupowej i pierwsza informacja dobra jest taka, słuchajcie, że nieważne jakim wynikiem ten mecz się zakończy, to my i tak mamy pewny awans z pierwszego miejsca w grupie, więc możemy na luzie ten mecz śledzić. A druga dobra informacja jest taka, że nasi naprawdę dobrze grają. W tym momencie prowadzą 10-9, a ja wam gram nowość prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Te dziewczyny czekają na wasze głosy. Hania Kuzimowicz i Keira. Obie zaczynały swoje kariery w programach Talent Show. Hania w Polsce, Keira w Ameryce i teraz nagrały wspólny numer Szkoda na to łez, czyli krótko mówiąc, nie ma co się spinać, wieczór mamy. To jest SK2, 100% polskich hitów.

Stettin.

sen o przyszłości. No, Sylwii Grzeszczak na antenie Radia SK2, a nasz sen o przyszłości wygląda tak, że polscy siatkarze wygrywają Euro. Naprawdę idą jak burza. Do tej pory na mistrzostwach nie przegrali ani jednego seta. Teraz grają piąty mecz z gospodarzami turnieju z Bułgarami. No i pozwólcie, że wam zademonstruję, jak brzmią teraz bułgarskie trybuny. O, właśnie tak, jest cisza. Nasi siatkarze uciszają trybuny, prowadzą w pierwszym secie 23-19, także za chwilę będzie 1-0, a my w Radiu SK2 podrzucamy wam najlepsze polskie nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Robię to codziennie, aż do piątku, aż do gorącej polskiej dwudziestki. I teraz Bowska z młodym raperem, który nazywa się po prostu Kajtek. Tytuł tego kawałka to 30 metrów kwadratowych, bo oni śpiewają o tym, że na takiej małej przestrzeni wśród dwojga ludzi może się pomieścić naprawdę wiele uczuć. I nie tylko. Niektórzy powiedzą, że 30 metrów kwadratowych to jest kawalerka, ale słuchajcie, ten numer jest tak dobry, że nazwiemy to nie kawalerką, tylko małym apartamentem w dobrej lokalizacji. A ta lokalizacja to propozycje do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl. Wpadajcie i głosujcie. Bowska i po prostu Kajtek. Już teraz w Radiu SK2.

0: czas. Perfekt w Radiu SK2. Córka Grzegorza Markowskiego, Patrycja, ostatnio zdradziła w jednym z wywiadów, jak się tata czuje na emeryturze, bo on już nie koncertuje. Ma 70 lat i czuje się podobno bardzo dobrze. Korzysta z życia, z emerytury, odpoczywa, podobno chodzi na spacery z psem. No, słuchajcie, możemy się też domyślać, że pewnie ma czas na czytanie gazet, rozwiązywanie krzyżówek, seriale w telewizji same się nie obejrzą, prawda? Jakieś tam M jak miłość, Barwy szczęścia. Co ciekawe, słuchajcie, przed chwilą sprawdziłem, Barwy szczęścia mają już prawie 3400 odcinków. Także jest co oglądać. A my w Radiu SK2 Grzegorza Markowskiego cały czas gramy. U nas on nie ma emerytury. A polscy siatkarze grają na Mistrzostwach Europy z Bułgarią. Pierwszego seta wygraliśmy, w drugim też jest dobrze, 8-4. Bułgarzy przed chwilą dostali ochrzan od szefa, znaczy od trenera. A nasi siatkarze wyluzowani, zadowoleni. Mam nadzieję, że tym dobrym humorem was teraz zarażają.
1: SK2. Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Orły oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: od 30 lat.
1: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Masz plany na 18 i 19 września? Nie? To genialnie! Ale słuchaj, to dni bezpiecznego dziecka w salonie Boboland. Będą certyfikowani doradcy, którzy zadbają o profesjonalny dobór i montaż fotelika samochodowego, a jak wiadomo...
3: Boboland to największy wybór bezpiecznych fotelików.
2: No właśnie! Już 18 i 19 września super promocje i rabaty na foteliki samochodowe w Bobolandzie. W ofercie największy możliwy wybór bezpiecznych fotelików. Boboland Hangarowa 15. www.boboland24.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: I po reklamie.

0: Upały się skończyły, ale lato ciągle trwa i tak będzie jeszcze przez kilka dni. Big day w Radiu SK2. Wieczorami codziennie gram wam najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej 20 i po 19 obiecuję, no dużo dobrego będzie. Wiktor Waligura, który się szykuje do premiery nowej płyty i legenda Artur Rojek też z nowością wpadnie.
1: Reklama.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
3: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
5: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
9: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
10: A w Bricomanie sprawdzałeś?
9: No nie, ale...
10: Ale co?
9: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
10: A to zobacz ten.
9: No rzeczywiście.
11: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Bricomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Znani artyści na kortach w Szczecinie. Od 18 września zapraszamy na Sets Open. Tenisowy turniej artystów rozgrywany w ramach Challengera ATP Invest in Szczecin Open. Z tenisowymi rakietami w dłoni w Szczecinie zobaczymy m.in. Joannę Koroniewską, Ulę Dudziak, Macieja Dowbora, Mezo, Henryka Sawkę, Jana Englerta i Karola Strasburgera. Szczegóły na szczecinopen.pl i setsopen.pl. Na wydarzenie zaprasza Szczecińska Energetyka Cieplna.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Mateusz Tomaszewicz, witajcie po raz kolejny. Pogoda nie zachęca do tego, ale dziś warto odwiedzić korty przy Alei Wojska Polskiego. Tam czeka na was kolejny dzień 33. edycji Invest in Szczecin Open. Oprócz meczów dziś w ramach Linie Tenis Festival o godzinie 21 odbędzie się scena Impro Szczecin. Pamiętajcie, że na miejscu jest nasza radiowa ekipa. Tam możecie podejść, zbić z nimi pionę i zgarnąć gadżety.
0: Polscy siatkarze prowadzą 1-0 z Bułgarią w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Trwa emocjonująca końcówka drugiego seta. Jest 23-22 dla Polaków. Zaraz wam powiem, jak ten set się skończy. No ale dobra, skoro siatkarze się męczą, no to my możemy sobie odpocząć, prawda? Środa się już kończy, punktualnie godziwa na 19. Mam dla was kołysankę. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
17: 100% polskich hitów. SK2.
0: Proszę bardzo, teraz będzie Igo na wyciszenie. Napisał ten numer dla małej córki.

0: Testosteron to teraz buzuje na siatkarskim boisku. Polacy grają z Bułgarią na Mistrzostwach Europy w fazie grupowej. No i teraz taki mały zimny prysznic. Słuchajcie, przegraliśmy drugiego seta po bardzo emocjonującej walce w końcówce. Było 31-29 dla Bułgarii, ale spokojnie, jeszcze się nic nie dzieje. Aktualnie w setach jest 1-1, a ja wam za chwilę gram nowość od Wiktora Waligury, który teraz szykuje się do wydania nowej płyty, ale w wolnych chwilach robi fajne rzeczy w mediach społecznościowych. Ostatnio, uwaga, dograł się do kawałka Oskara Cymsa Bez Końca. Posłuchajcie, jak brzmi Oskar Cyms w duecie z Wiktorem Waligurą, który pełni rolę chórków. Ten w tle to Wiktor Waligura.
1: Wieczory w dreszcze i czuły kadr, więc zostań bez obaw.
0: No słuchajcie, ładnie panowie razem brzmią, czekamy na jakiś wspólny numer. A teraz gram wam kawałek prosto z nadchodzącej płyty Wiktora Waligury. Nie umiem kochać w Radiu SK2. SK2.

0: Hotel numer zawsze stawia na nogi. Łzy w Radiu SK2. Już wiemy, że Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka. No to teraz sprawdźmy, kto mieszka w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Nowe notowanie waszej listy hitów już w piątek po 18:00. A w poczekalni na wasze głosy czeka m.in. debiutujący zespół Motyle. I co ciekawe, wokalistka tej ekipy ostatnio w mediach społecznościowych przygotowała dla fanów specjalną instrukcję, jak na ten kawałek zagłosować w gorącej polskiej dwudziestce. I to jest tak, punkt pierwszy, trzeba wejść na sk2.pl.
1: Zjechać na sam dół, pod gorącą dwudziestką znajdują się propozycje. Nasz singiel Bliżej Podejść Tak znajduje się na trzeciej pozycji. Klikamy plus obok utworu, powinien podświetlić się na czerwono i gotowe. Dla was to tylko jedno kliknięcie, a dla nas szansa na coś naprawdę pięknego. Bardzo, bardzo wam dziękujemy.
0: Skoro już wiemy, jak zagłosować, to posłuchajmy. Motyle, Bliżej Podejść Tak. Już teraz w Radiu SK2.
2: SK2.

0: Jak słucham tego numeru, to wyobrażam sobie, że leżymy na łące w upalny wakacyjny dzień. Ale kanapa wieczorową porą przed telewizorem w salonie też może być. Anita Lipnicka w Radiu SK2. Wszystko się może zdarzyć też w meczu polskich siatkarzy. Grają teraz z Bułgarami w fazie grupowej Mistrzostw Europy i naprawdę ten mecz zrobił się niebezpiecznie wyrównany. Jest 1-1 w setach, a w trzecim secie to Bułgarzy są teraz na prowadzeniu 21-19, ale ja tylko tak przypomnę, że nieważne jakim wynikiem ten mecz się skończy, my i tak mamy zapewniony awans z pierwszego miejsca i już wiadomo, że w 1/8 finału zmierzymy się z Łotwą. No i wiadomo też, że za chwilę na antenie Radia SK2 romantyk się pojawi. W sam raz w drodze na randkę Jacek Stachurski i jego Jedwab.
1: SK2. Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
7: O.
6: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Masz plany na 18 i 19 września? Nie? To genialnie!
10: Ale słuchaj, to dni bezpiecznego dziecka w salonie Boboland. Będą certyfikowani doradcy, którzy zadbają o profesjonalny dobór i montaż fotelika samochodowego, a jak wiadomo...
11: Boboland to największy wybór bezpiecznych fotelików.
10: No właśnie! Już 18 i 19 września super promocje i rabaty na foteliki samochodowe w Bobolandzie. W ofercie największy możliwy wybór bezpiecznych fotelików. Boboland Hangarowa 15. www.boboland24.pl.
12: I po reklamie.

0: elektryczne gitary w Radiu SK2. Po 20 gram Tylko kochaj mnie od Zali, czyli trzeci najczęściej grany numer w polskich stacjach radiowych. Tak wynika z oficjalnej listy Airplay. Zalia jest teraz naprawdę na fali, bo występuje też na miejscu drugim w hicie Nareszcie z męskim graniem. Zostańcie z SK2.
1: Reklama.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Canal Plus.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Mateusz Tomaszewicz, kłaniam się niziutko. Tym razem specjalna propozycja dla wszystkich przedsiębiorców ze Szczecina i regionu. 24 września od godziny 17 w Bosaku dowiecie się, jak skutecznie pozyskiwać finansowanie, korzystać z funduszy europejskich czy rozwijać biznes dzięki automatyzacji AI. To wszystko w ramach wydarzenia Polish Investment and Capital Academy, program gospodarczy. Szczegółów szukajcie na stronie organizatora.
0: Bardzo wyrównany mecz polskich siatkarzy grają teraz z Bułgarią na Euro i niestety przegrywają 1-2 w setach. Na szczęście w czwartym secie prowadzimy 14-10, ale tu się przyda słynny motywacyjny tekst Tomasza Fornala z meczu z USA na Igrzyskach Olimpijskich. Jeśli ktoś nie pamięta, tam było bardzo dużo głosek na R. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
12: 100% polskich hitów.
0: Teraz BRO przepowie, jaka będzie końcówka tego meczu.

0: Te dzwoneczki to ja nam zagrałem na ukojenie nerwów wieczorem. Tilaf, nie, na antenie Radia SK2. No są nerwy w meczu polskich siatkarzy. Mimo, że awans mamy pewny, to są emocje w meczu z Bułgarią. Bułgaria prowadzi 2-1 w setach, ale polscy siatkarze za chwilę wyrównają ten mecz, prowadzą w czwartym secie 24-18, czyli prawdopodobnie szykuje nam się tiebreak. A my w Radiu SK2 jak zawsze wieczorami szykujemy dla Was najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. I w zeszły piątek z nowym numerem wpadła do nas piosenkarka i aktorka w jednym, nie wiadomo w czym jest lepsza. Julia Wieniawa po prostu. Wydała numer 27 do gwiazd, 27 to jej wiek. Mówi, że ten rok był dla niej przełomowy.
1: A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani. Tak to czuję.
0: A jak Julia Wieniawa mówiła, to polscy siatkarze wyrównali i w meczu z Bułgarią jest 2-2 w setach, a na nowy numer Julii Wieniawy możecie głosować na sk2.pl w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Gram już teraz. SK2.

0: EA SOS na antenie Radio SK 2. Gramy 100% polskich hitów. Ja teraz też wysyłam SOS. Nerwowo zaraz nie wytrzymam. I wcale nie mówię teraz o cenach paliw. Mówię o meczu polskich siatkarzy, którzy grają teraz z Bułgarią na Mistrzostwach Europy. Niby to jest mecz o nic, bo awans z pierwszego miejsca w grupie mamy już zapewniony, ale gramy z gospodarzami. Fajnie by było trybuny uciszyć. Niestety teraz, słuchajcie, trwa tiebreak. Jest 2-2 w setach. Tiebreak gra się do 15 i teraz gospodarze prowadzą 9-5. Ale spokojnie, nasi siatkarze jeszcze potrafią zaległości odrobić. Oni nie z takich tarapatów wychodzili. A my gramy kołyszący, uspokajający numer idealny na wieczór. Emo i Sarsa, zostań. Prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl.
1: A co jeśli ja zostanę z tym sam?

Wielkie emocje w meczu Polska-Bułgaria w siatkę. Trwa tiebreak. Jest 12-11 dla Bułgarii. To jest bardzo emocjonująca końcówka. Mam nadzieję, że to się za chwilę rozwiąże. A my gramy na uspokojenie. Na wieczorny chill. Kuba i Kuba w Radiu SK2.

0: Mister Zup na antenie Radia SK2, a na kawałku podłogi zwanym boiskiem polscy siatkarze walczą z Bułgarią na Mistrzostwach Europy. Trwa bardzo zacięta końcówka tiebreaka. Słuchajcie, teraz zaczyna się gra na przewagi. Polscy siatkarze mają teraz piłkę meczową. Prowadzimy 15-14 z Bułgarami, czyli z gospodarzami tego turnieju. Kamil Semeniuk teraz serwuje. Uwaga, słuchajcie, zaraz ten mecz może się zakończyć. Bułgarzy teraz wyprowadzają akcję. I słuchajcie, no niestety wyrównują. Jest 2-2 w setach i 15-15 w tiebreaku. Będą wielkie emocje, bo już teraz jest gra na przewagi. Będę ten mecz dla was śledził za chwilę. Mam nadzieję, to wszystko się wyjaśni. Straszne emocje, słuchajcie. Teraz drużyny grają punkt za punkt. Raz jedna wychodzi na prowadzenie, raz druga. Ale tak na ostudzenie tych emocji ja tylko powiem jedno, że polscy siatkarze, przypomnę, awans z pierwszego miejsca w grupie mają już zapewniony.
1: SK2. Reklama.
2: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
3: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
2: I w ekstra cenie, to rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Regulamin na CircleK.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.

0: Małgorzata Ostrowska w Radiu SK2. No niestety, słuchajcie, polscy siatkarze przegrywają z Bułgarią na Mistrzostwach Europy 2-3 w setach po niesamowicie emocjonującej końcówce tiebreaka. Tam była gra na przewagi punkt za punkt, ale niestety w samej końcówce to rywale okazali się troszkę minimalnie lepsi i wygrali 20-18. Ale spokojnie, na poprawę humoru przypominam, polscy siatkarze wychodzą z pierwszego miejsca w grupie i już wiadomo, że w 1/8 finału zmierzą się z Łotwą.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Po raz ostatni dzisiejszego dnia. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Jeszcze dziś, albo jutro, albo pojutrze warto odwiedzić kino Helios. Fajne propozycje z premier to 100 dni, Misja Zeus, Totalna Maga, część druga, Niebo nad Normandią, czy na przykład Mistyczka ze stałych, Spa Weekend, Tony, 500 mil, czy Spider-Man, całkiem nowy dzień. Mamy kilka wyjściówek, piszcie szczecin@opsk.pl i przekonajcie mnie, dlaczego one powinny trafić do Was.
1: Magazyn muzyczny.
8: W dzisiejszym świecie, moi drodzy, można usłyszeć naprawdę wiele głosów, jednak niewiele pasuje do świata muzyki. Jej jednak tak. Rosalie w Radiu SK2. Bardzo mi przyjemnie. Cześć.
9: Cześć.
8: Rosalie czy Rosalia?
9: Rosalie.
8: A wołali na ciebie albo mówili do ciebie Rosalia? Czy cię to drażni, denerwuje?
9: Wiesz co, że rzadko do mnie mówili Rosalia. Raczej Rosie. Czasami się zdarzało Rosalia, bo sądzono, że to jest moje imię rzeczywiście, a później wkraczałam ja, mówiąc, że no jednak nie.
8: Halo, stop.
9: Dokładnie. Ale powiem ci szczerze, że w sumie Rosalie dopiero gdzieś do mnie tak przylgnęło, od kiedy robię muzykę. Bo wcześniej jako dziecko trochę się wstydziłam tego, że to imię jest takie inne, nie kończące się na A. I zazwyczaj jak byłam na zajęciach w szkole, wiesz, poznajemy się jako pierwszy raz,
8: tak,
9: i pani czyta moje imię i zawsze była taka chwila ciszy. No i musiało się wstać, trzeba było powiedzieć, Rosalie, wszemi wobec, no i to zawsze gdzieś tam wzbudzało we mnie lekki stres.
8: Ale to takie piękne, bajeczne imię, nawet bym powiedział.
9: To prawda.
8: Pasowałoby do jakiejś księżniczki.
9: No, zgadza się.
8: Bardziej jesteś osobą, która właśnie lubi malować pazur, nosić na palcach mnóstwo żelaznych rzeczy, jak widzę, czy jednak ten pazur pokazywać?
9: Wiesz co, to zależy. Mam wrażenie, że na scenie pokazuję pazur, a w życiu codziennym ubieram pazur.
8: W co ubierasz przeważnie i dlaczego aż tak bardzo?
9: Wiesz co, że to jest temat, który przerabiałam na swojej terapii.
8: Tak?
9: No i okazuje się, że bardzo możliwe, że troszeczkę próbuję od siebie odwrócić uwagę, w takim sensie, że od twarzy. I przyciągać uwagę innymi aspektami, czyli właśnie moją biżuterią, która przypomina całkiem ciężki kastet już.
8: Ale... Ja chciałbym dostać z niego, naprawdę.
9: Nie musisz się tego...
8: Ale czy on służył kiedyś do obrony, czy nie?
9: W żadnym wypadku, nie. Ale myślę, że dzięki temu czuję się bezpieczna.
8: Urodziłaś się w Niemczech, moja droga.
9: Tak jest.
8: Potem Polska. I chcesz tutaj zostać, czy myślałaś kiedyś o emigracji?
9: Wiesz co, że chyba, może nie każdy, ale wiele osób myśli o emigracji. Ja myślę o ciepłych kierunkach.
8: Dobra.
9: To są kierunki, które mnie...
8: Hiszpania, Portugalia, Grecja, Wyspy Kanaryjskie.
9: No, możesz wymieniać dalej.
8: Okay, to właśnie wszystko sprawia, że się uśmiechasz. Te kierunki.
9: Tak jest. Słońce, ciepło, to jest to, co lubię. Ale Polskę też bardzo kocham. I ma swoje wspaniałe okresy. Także nawet bym powiedziała, że lato w Polsce uwielbiam, ale mogłoby tej zimy nie być.
8: Rosalie, na pewno pamiętasz bardzo wiele rzeczy, kiedy jeszcze mieszkałaś w Niemczech.
9: To prawda.
8: Wyczytałem, że nagrywałaś audiobooki niemieckie, czy to były książki dla dzieci, coś takiego, z tego co pamiętam.
9: Dobrze wyczytałeś. Wiesz co, że... Ale to już było w Polsce akurat. Jeżeli chodzi o Berlin, to raczej mam takie bardzo wyidealizowane.
8: Berlin zachodni, czy nie?
9: Wiesz co, że mieszkaliśmy na Schönbergu. Mm-hmm. Przepiękna okolica. To, co mogę ci powiedzieć, to, że bardzo dobrze wspominam Berlin. I to dzieciństwo mam gdzieś takie wyidealizowane, że ach, tam tam było tak wspaniale, bo jednak ta różnica pomiędzy Berlinem, który się już bardzo rozwijał w tym danym okresie, a rokiem 99, kiedy przyjechałam do Polski i wszystko było szare, place zabaw mnie przerażały, bo w porównaniu to no, długa droga była. Teraz tak naprawdę jak widzę te place zabaw, to mówię sobie, okej, jesteśmy...
8: Oni już tam mieli takie rury do zjeżdżania,
9: wszystko
8: rozumiem,
9: mieli,
8: tak?
9: W ogóle, no nie no, wspaniałe to było, ale przede wszystkim...
8: Akwaparki.
9: Multikulturowość w przedszkolach.
8: A u nas trzepak.
9: No, co też ma swój urok. Mm. Żeby nie było, to też ma swój urok.
8: Bawiłaś się na trzepaku?
9: Bawiłam się.
8: Kto wtedy, w tym momencie zaczął kształtować twoją muzyczną duszę?
9: Wiesz co, że w sumie w moim domu zawsze leciała muzyka. Mój tato bardzo dużo słucha i myślę, że to jest chyba jego ulubione zajęcie.
8: A możemy wiedzieć, czego słucha? Bo tego też i ty słuchałaś.
9: No zdecydowanie.
8: Chcąc, nie chcąc.
9: Wiesz co, że dużo soulu, Sade jest jego ulubienicą.
8: To pewnie Peter Gabriel, Kate Bush.
9: Zdecydowanie. Nora Jones się pojawiła. Tak znikąd właśnie biorą się jakieś takie postaci, nie wiem, gdzieś na YouTubie znajduje, czy na właśnie Spotify'u. Kto jeszcze? Tina Turner, Michael Jackson, B.B. King.
8: Rozumiem, że jakby to doświadczenie muzyczne twojego taty spłynęło również na ciebie.
9: Zdecydowanie. Jak najbardziej. No jeżeli, wiesz, jedziesz samochodem, jest rzucana kaseta i...
8: Kaseta. Która nieraz została wciągnięta.
9: Zdecydowanie.
8: Taśmę trzeba było potem kleić.
9: To na pewno bardzo na mnie wpłynęło.

0: Rozal jest dzisiaj z nami w Radiu SK2. Ten związek z muzyką, kiedy on się rozpoczął w twoim życiu i kiedy ty zaczęłaś czuć te muzyczne motyle w brzuchu, to był ten właśnie 2015 rok, czy o wiele wcześniej? 2015, bo to jest ten singiel, This Thing Called Love.
1: Myślę, że wtedy te motyle w brzuchu były bardzo duże. To była pierwsza styczność z wypuszczeniem czegoś do jakby internetu i do sprawdzenia, jak ludzie na to reagują. Wcześniej zawsze kochałam muzykę, tylko nigdy chyba nie wierzyłam, że mogę grać pierwsze skrzypce. Zawsze bardzo chciałam, ale przez to, że jestem właśnie taką, jestem osobą lękliwą, dokładnie, to nie wiedziałam, czy dam radę w ogóle. Próbowałam jakichś swoich takich sił i w szkole, i gdzieś w jakichś chórach.
0: Tam na tych apelach szkolnych między innymi pierwszy raz złapałaś za mikrofon.
1: Myślę, że nawet wcześniej na konkursach piosenek języka niemieckiego.
0: O.
1: Język niemiecki był bardzo taki obecny w moim życiu. Też dzięki mojej mamie, bo moja mama uczy i w sumie dzięki niej mówię bardzo dobrze po niemiecku.
0: Rozali, czy ty wolisz pisać teksty, czy wolisz zanurzyć się w świecie muzyki, w nim pływać i z niego czerpać inspiracje?
1: Wolę pisać melodię. Zdecydowanie melodia jest tym, co mnie niesie, co jest gdzieś zakodowane we mnie jakoś tak najbardziej i daje mi największe spełnienie.
0: A jak wygląda ten proces twórczy w twoim przypadku? Bo my tylko widzimy efekt końcowy, z którego możemy korzystać.
1: Mhm.
0: A jak to wygląda od początku? Kiedy łapiesz za te druty i zaczynasz szyć?
1: To bardzo ewoluowało. Najpierw wyglądało to tak, że nagrywałam melodię pod gotowe bity, które dostawałam od producentów. Od samego początku jestem w studio z producentką, czyli z Chloe Martini, ale rzeczywiście proces wygląda tak, że siadamy w studio, Chloe zaczyna szukać akordów, czy to na gitarze, czy to na klawiszach.
0: Ona robi tę robotę.
1: Tak, ona robi tę robotę. Ja w trakcie zaczynam pisać melodię i ta melodia rozwija dalsze akordy, tak bym powiedziała. Że szukamy różnych rozwiązań i prześmieszne jest to, że po latach współpracy śpiewam pewną melodię i mówię, nie, Chloe, teraz musi być taki inny akord, ten taki, wiesz, że taki, ona mówi, już wiem.
0: Czuję to.
1: Tak, wiem dokładnie, o co ci chodzi. I to jest niesamowite, że już nawet słów nie potrzeba, ani w sumie znajomości nut, mimo że potrafię je czytać, ale jakoś tak oddałam to zadanie.

0: 2016 roku Rosalie wydałaś epkę. Długo walczyłaś o to, żeby ona wyszła.
1: Pamiętam tylko, że musiałam wyjechać na 3 miesiące, żeby zarobić pieniądze do Berlina i robić najgorszą pracę mojego życia. Call center, czyli to, co uwielbiam najbardziej, rozmawiać z ludźmi i wciskać im to, czego nie chcą. Było to okropne doświadczenie, no i oczywiście dla mnie praca w korpo jest czymś, co mnie zżerało i nie dawało mi żadnej satysfakcji, więc moim głównym celem był po prostu zarobek i wyjazd z powrotem do Polski, żeby móc właśnie sfinansować ten mini album. Wtedy to było jedyne rozwiązanie. I nie zastanawiałam się nad tym, czy to jest trudne i ciężkie, tylko raczej był to gdzieś mój cel.
0: Ty jesteś osobą pracującą, kobieta pracująca, która żadnej pracy się nie boi.
1: Czy ja się nie boję? Myślę, że się boję. Boję się na przykład, co bym miała robić, gdybym nie śpiewała więcej. Dla mnie ta praca jest taka terapeutyczna w sumie. W każdym momencie możesz chwycić za mikrofon, wyrzucić z siebie swoje przemyślenia albo przepracować właśnie coś, co ci leży, dodać sobie otuchy. Później w ogóle zwracasz też uwagę na to, że to rezonuje. Idę na koncert, witam się z fanami po koncercie i słyszę takie słowa jak: dzięki tobie w sumie i tej muzyce poradziłam sobie z depresją. I masz takie: wow, co za impact! Ja jako nastolatka też miałam takich idoli, których słuchałam właśnie w momentach, bym powiedziała, czy to smutku, czy właśnie radości, którzy mi dodawali czegoś, co było mi potrzebne na daną chwilę. I to jest wspaniałe.
0: Rosalie w Radiu SK2. Fryderyki, jednego już masz za album. Twoja ulubiona nagroda to jest ta właśnie, czy może jakaś inna, która na twojej półce się znajduje i patrzysz na nią z ogromnym sentymentem?
1: Wiesz co, że bardzo też doceniam nagrodę Sanki, którą dostałam od Gazety Wyborczej. To była pierwsza moja nagroda, którą w ogóle kiedykolwiek dostałam, bo ja nigdy nic nie dostawałam prawie. Ani czerwonego paska nie miałam w szkole i nie można mieć wszystkiego.
0: Z jakich przedmiotów byłaś najlepsza?
1: Z języka angielskiego i z WF-u.
0: Myślałem, że z niemieckiego.
1: To też, ale to już w liceum na przykład. Ten niemiecki mi towarzyszył w szkole dopiero w liceum.
0: A WF uprawiasz teraz jakieś sporty?
1: To zależy w sumie od sezonu. Gram w tenisa stołowego i dodatkowo w domu sobie ćwiczę.
0: Lubisz pojawiać się w mediach społecznościowych i pokazywać również swoją codzienność?
1: Ja chyba wolę w ogóle pokazywać swoją codzienność, bo wydaje mi się, że no jest jej więcej w moim życiu niż tego świata za kamerami. I jakoś czuję to, że jestem to bardziej ja i od samego początku bardzo dbałam o to, żeby jednak pokazywać siebie taką prawdziwą, a nie tylko gwiazdę.
0: Lubisz komunikować się ze swoimi fanami? W ten sposób.
1: Tak, w ten sposób na pewno, jak najbardiej. Tak, zdecydowanie to do nich przemawia.
0: A koncerty, kiedy spotykasz się z fanami, to są momenty pełne skupienia albo dobrej zabawy?
1: Zdecydowanie dobrej zabawy. Z drugiej strony mam bardzo dużo myśli w głowie w ogóle, bo jestem osobą dosyć pobudliwą. Stojąc na scenie i patrząc na...
0: Czyli ekstrawertyczka?
1: Nie, mam ADHD po prostu.
0: Aha.
1: I patrząc na ludzi, którzy są przede mną, bardzo często mam wiele różnych myśli. Zawsze sobie zadaję jakieś pytania, że czy on się dobrze bawi? Na co on się patrzy?
0: Naprawdę?
1: I śpiewam w trakcie i jakby mam tysiące myśli.
0: I patrzysz na jakąś ofiarę, która jest akurat tutaj przed sceną i myślisz...
1: Wiele ofiar.
0: Wieje. Ile on już tam był przy tym barze? Ja już kończę koncert, a on dopiero przychodzi.
1: Są takie momenty.
0: Ja cię.
1: Totalnie, no. Ale jak widać, da się. Mimo tego jakoś tę koncentrację trzymać. Ja nie wiem, czy to jest już jakiś autopilot po tylu koncertach, że po prostu leci z ciebie wokal i słowa, a ty możesz robić już 10 rzeczy naraz w sumie. Mega to jest dziwne przeżycie i męczące. Przede wszystkim męczące.
0: Czyli na koncertach czas płynie szybko czy wolno?
1: Zdecydowanie za szybko. Myślę, że za szybko, no.
0: A lubisz oczekiwać?
1: Nienawidzę.
0: Czyli
1: w ogóle czekanie przed koncertem to jest najgorsze, co może być.
0: Stres?
1: Tak.
0: Jak sobie radzisz ze stresem?
1: Zaczęłam się otaczać ludźmi, którzy nie generują tego stresu. Dodatkowo zajęłam się sobą bardzo i poświęciłam sobie czas, żeby gdzieś zrozumieć, skąd te myśli się biorą.
0: Grasz w ping-ponga?
1: Dokładnie. Wydaje mi się, że też wiele sobie tłumaczę. Też pozwalam sobie na ten stres. To nie jest coś, co próbuję wyprzeć, Tylko jeżeli on jest, to on musi się wydostać. To jest całkowicie naturalne, że człowiek się, nie wiem, trzęsie albo właśnie trzeba wytrzepać to wszystko z siebie i wtedy w ciele wydaje mi się, że nie czuć tych wszystkich napięć aż tak. Nie wiem, to jest po prostu, to jest trochę mój ziomek. Jego nie da się jako tako pozbyć. Da się pozbyć lęków.
0: A możesz sobie, załóżmy, nie wiem, kupić worek treningowy taki bokserski i tego ziomka pobić?
1: O, nie mam takich zakusów. Raczej staram się sama jakoś
0: dyplomatycznie radzić. To rozwiązać,
1: tak,
0: w swojej głowie.
1: Dokładnie. Mhm. A jeżeli jest bardzo źle, to mam obok siebie moją siostrę. Natasza bardzo dobrze wie, co mnie rozbraja.
0: Nie powiesz nam.
1: No, przede wszystkim głupawa.
0: Okej.
1: Okay. Po prostu trzeba się zacząć śmiać, tak, i robić sobie jaja. I tutaj rozwiązania nie ma innego. Fracu tu.

0: twój ulubiony kolor, Rosali?
1: Chyba czarny.
0: Chyba czarny.
1: No.
0: A co działa na ciebie jak czerwona płachta na byka?
1: Wiesz co, że bardzo źle na mnie działa niesprawiedliwość. I sytuacje, w których osoby wyżej postawione wykorzystują swoją władzę. Nie mogę tego znieść.
0: Czy lubisz wszystko kontrolować?
1: Lubię.
0: Czy pozwalasz swoim bliskim, załóżmy, czasami puścić wodze wyobraźni?
1: Bardzo mi jest trudno w niektórych sytuacjach puścić kontrolę. Niestety. Mm. Ale to dotyczy też mojej osoby, co trochę uprzykrza mi momentami życie, że...
0: Czyli przy tworzeniu muzyki zawsze to ty masz ostatnie słowo?
1: Myślę, że tak. Ale inaczej. Mam takie momenty w swoim życiu, gdzie pytam się o zdanie, ale w takich kwestiach, jak na przykład ugotować jajko, to no, ja jestem ze szkoły 7-minutowej i nie dam sobie wmówić, że można krócej. Bardziej o to mi chodzi. Albo jak widzę, jak ktoś sieka, nie wiem, cebulę, to mam ochotę mu wziąć ten nóż i sama posiekać tę cebulę. To jest taka kontrola. No.
0: Okej, rozumiem. Czyli talerze też są odpowiednio poukładane na półce?
1: Nie, akurat nie. To nie, ale sposób sprzątania,
0: ja
1: wieszanie prania.
0: Padłość. A, okej.
1: Okay. Na przykład bardzo nie lubię, jak ktoś inny wiesza pranie, wolę ja to zrobić.
0: Tak, bo to musi być po prostu równo rozciągnięte i powieszone, a nie takie...
1: Majtki po jednej,
0: tak
1: skarpety
0: jest,
1: po
0: dokładnie.
1: Drugiej, wszystko wiadomo.
0: A nie, daj na jedno kopyto.
1: Nie mogę na to patrzeć.
0: Rosali, dzisiaj rozmawiamy w Radiu SK2, naprawdę szczerze i bardzo miło, o tobie. 14 marca 2024 ukazał się twój kolejny singiel. Jak to się stało i kto ciebie popchnął w kolejny cover?
1: Kto mnie popchnął? Nikt mnie nie popchnął. Ja bardzo podchodzę do tego świadomie, bo wiem, że tworzę muzykę alternatywną i sposób na to, żeby dotrzeć do szerszego grona jest robienie według mnie coverów. Mhm. I sprawdziło się to, kiedy powiem sobie dość.

0: Był to numer, który poszedł totalnie, bym powiedziała, silnie. I
1: Chilińska słyszała?
0: No, gdyby nie Agnieszka Chilińska, jakby mówiąca okej, okay, zgadzam się, no to...
1: Ale biła brawo?
0: Nie, ja nie rozmawiałam z nią, wiesz. Okay. To taka sytuacja akurat, że...
1: Czyli jej opinii jakby nie znasz. Nie jest ci to potrzebne.
0: Chyba się boję. Chyba się boję, nie wiem.
1: Słuchaj, jeżeli jeszcze, nie powiedziała dość, to znaczy, że
0: tak,
1: jeszcze nie jest dość.
0: Też mi się tak wydaje. No,
1: bo to jest dość dobre, a nawet bardzo dobre, bym powiedział. Ale wracamy do Żałuję, Ewelina Flinta. No przecież rockowy numer, pamiętam, dziewczynę, która występowała w Idolo. A teraz proszę bardzo, nigdy nikt w życiu by się nie spodziewał, że taki rockowy kawałek stanie się takim dubstepowym hitem do fajnego skakania przed sceną. No, do Ewelinki zadzwoniłaś?
0: Nie, ja nie dzwoniłam. To wszystko się dzieje, bardzo bym powiedziała, profesjonalnie przez management i też przez wytwórnię, ale spotkałyśmy się. Spotkałyśmy się i już jak skończyłam numer i dostałam właśnie informację, że bardzo jej się podoba. Zaraz powiem trochę więcej a propos tego spotkania, ale co najważniejsze to to, że dlaczego ten numer, wydaje mi się, że jest to utwór, który totalnie był hitem i wiele, wiele osób z mojego pokolenia ten numer kojarzy.
1: Milenialsi.
0: Totalnie. I wchodząc do sklepu zaczęłam śpiewać ten numer pod nosem, bo leciał akurat w radiu i odwróciłam się i zobaczyłam, że wszyscy, którzy są wokół mnie, robią dokładnie to samo, a pani kasjerka bawi się w najlepsze. I w tym momencie tak sobie spojrzałam, mówię, kurczę, a może to jest jakby ten numer?
1: Tak powstają covery w sklepie, kiedy wszyscy śpiewają, czekając w kolejce na zapłacenie zakupów.
0: No słuchajcie, no zwykłe życie. Przyszłam do studia, powiedziałam Chloe, że taki jest mój pomysł, potem zrodził się z tego drum and bass.

0: Tak to miało wyglądać?
1: Tak, takie było założenie od samego początku.
0: Nic bardziej jakby spokojnego?
1: Nie, no po co? Po co iść w to, co już było? Myślę, że covery zasługują na to, żeby dać im albo zupełnie nową odsłonę, taką brzmieniową i iść w przeciwieństwo. I my zrobiłyśmy przeciwieństwo.
0: A czujesz jakąś odpowiedzialność, jeżeli robisz covery? No bo to wiadomo, to jest coś, co zostało stworzone, a w twoim wydaniu jest jakby zupełnie nowym produktem. Ale... Chyba jakaś taka odpowiedzialność również za to, nie?
1: Ja nie wiem, czy to źle zabrzmi, ale robiąc cover mam wrażenie, że zrobię go dobrze. Że nie będę się brać za numer i nie będę wydawać coveru, którego nie jestem pewna.
0: Jesteś perfekcjonistką.
1: Czasami. Ale tylko w kwestiach muzycznych. Im dłużej jestem na scenie, tym bardziej widzę, że staję się bardziej uważna i właśnie miałam czasami takie wrażenie, że coraz więcej słyszę, coraz więcej mi przeszkadza. No niesamowite to jest.
0: Mieliśmy porozmawiać jeszcze o tym spotkaniu z Eweliną Flintą.
1: Tak, spotkałyśmy się w radiu, jak była to niespodzianka, właśnie przy premierze Żałuję. No jest to naprawdę świetna kobieta, która ma dużą wrażliwość, jest taka bardzo, powiedziałabym, że kochana. Jej reakcja była bardzo pozytywna, a dodatkowo jeszcze powiedziała, że ona zawsze chciała zrobić to, co ja zrobiłam z tym numerem, czyli wyciągnęłam jedną strofę, jeden wers, żeby było porówno, że tak powiem. I wycięłam jedno zdanie. I ona mówi, że to jest coś, co zawsze jej chodziło po głowie. Wiesz, bez komunikacji między sobą zrobiłam pewien ruch, który okazał się czymś, co zawsze chciała zrobić i on działa.
0: Wyjęłaś ten kamyczek z jej ogródka.
1: Trochę tak, ale na szczęście to nie jest nic złego.
0: Dobrze.
1: Bo może być różnie, bo tak jak mówisz, że jednak opinie osób, które rzeczywiście są odpowiedzialne za tekst i muzykę i produkcję, no mają swoje określone zdanie. I na szczęście wszyscy byli na tak. I musieliśmy się tam dobijać do wielu, wielu, wielu akurat twórców, bo jak się okazało, nie był to numer stworzony początkowo w języku polskim. Także trzeba było się dogadać za granicą.
0: Ja pamiętam, jak Ewelina występowała w telewizji w Idolu. Próbowała tam swoich sił, no i jej się udało oczywiście. Nie wygrała, bo to wtedy Alicja Majewska, z tego co pamiętam, wygrała. Chyba był Szymon Wydra również, Tomek Makowiecki. Było trochę tych postaci, które akurat w tamtym czasie takie programy wykreowały. I teraz moje pytanie. Czy ty myślałaś w ogóle kiedykolwiek o tym, żeby również wystartować?
1: Nigdy. Ja lubiłam oglądać te programy.
0: Wolałaś jechać do Berlina niż dać sobie, załóżmy, szansę również w taki sposób?
1: Nie, bo ja nie byłabym na to gotowa psychicznie. Za dużo, za szybko, presja, mnóstwo ludzi, nieopierzenie kompletne. Teraz bym mogła pójść, ale po co?
0: Wiesz, o co? Teraz, no tak.
1: Ale właśnie o to chodzi, że teraz byłabym gotowa na to, żeby pójść do programu, zaśpiewać i być pewną siebie wokalistką, a tak to narażanie się na...
0: Niepotrzebny stres.
1: Dokładnie. To zupełnie nie było mi po drodze. Naprawdę. Ale oglądanie i podziwianie osób, które potrafiły, to było coś, co mi bardzo imponowało po prostu. Nie wiadomo, jak jest rzeczywiście. No, ale jednak decydowały się na to, żeby wyjść na tę scenę. Ja też chyba od początku wiedziałam, że ja nie chcę śpiewać coverów. Ale co innego jest w mojej głowie zacząć tak naprawdę od swojego, tylko muszę to dokończyć myślę, autorskiego wydania, a później wprowadzać covery. Że ja nie chciałam zaczynać od tego. Tak mi się wydaje, że to chyba o to chodzi.
0: Chciałaś zacząć od tego, co jest twoje.
1: Dokładnie.
0: I tylko po prostu kontynuujesz dalej swoją drogę, a co będzie właśnie dalej?
1: No odkryłyśmy nową miłość. Jest to trip-hop, jest to Massive Attack, jest to Tricky.
0: Dobra.
1: Są to czasy, które nas bardzo zaintrygowały razem z Chloe.
0: Dinozaury prawdziwe znów ożyją, tylko że w takim nowym wykonaniu.
1: Tak, i to połączenie w ogóle trip-hopu z R&B, tego nie ma zbyt wiele w ogóle na świecie, przez co jest to jakieś takie bardzo ciekawe przeżycie. Moja epka, która nosi tytuł Niecierpienie, tam 4 utwory, także krótkie wydanie, ale właśnie chyba na tym mi zależało, bo po Motherload jest to w sumie pierwszy raz, kiedy w takim krótkim odstępie czasu po płycie w ogóle wydaje cokolwiek, ale przez to, że tak dobrze mi się pracuje, chcę wydawać jak najwięcej, ale niekoniecznie w dużej formie. Album to jest ciężki orzech. Nie tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o samą kompozycję, o stworzenie wszystkich tych utworów, ale też to jest masa odpowiedzialności też finansowej, to trzeba jakby zatrudniać masę ludzi i powiem ci szczerze, że ja trochę mam tego dosyć, że ja mam ochotę po prostu robić muzykę, ja mam ochotę śpiewać, chcę to wydawać, nie chcę myśleć o wielkim koncept albumie, o gigantycznych sesjach zdjęciowych i wszystkim, co jest wokół muzyki. Chcę działać z muzą.

0: Rozali, ostatnie pytanie. Czy ty czegoś żałujesz?
1: A propos komunikacji miejskiej i prawa jazdy, ja bardzo żałuję, że ja go nie zrobiłam wcześniej. Bardzo żałuję, że się stresowałam i że gdzieś w mojej rodzinie mówiło się o tym, że to takie niebezpieczne prowadzenie samochodu i że wszyscy się jakoś martwili o to, żebyśmy tego nie robiły razem z moją siostrą. I myślę, że fajnie byłoby mieć to już za sobą, już mieć te lata wyjeżdżone i zupełnie z jakimś takim innym podejściem mieć styczność w ogóle z właśnie jeżdżeniem samochodem. A tak to, no już to jest trochę tak jak porównanie, nie wiem, z jeżdżeniem na nartach i z małymi dziećmi, które robią to od, nie wiem, 5 roku życia i widzisz, jak zapierniczają na tych stokach i w ogóle nie mają żadnych zahamowań i lecą i robią to perfekcyjnie, a ty jako, wiesz, nie wiem, 25-latek po prostu próbujesz cokolwiek tam wykrzesać siebie i ledwo nadążasz.
0: Zastanawiasz się, czy po tym stoku można na jabłuszku zjechać, bo będzie łatwiej.
1: No, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. To jest hasło, które po prostu dzwoni ci w uszach, jak jesteś dorosłą osobą. A dziecko nie, zabawa. Ja bym wolała, żeby wiele rzeczy jakby w moim życiu, które do mnie przychodzą, były bardziej właśnie owiane tą taką zabawą.
0: Dziecinną prostotą.
1: Tak.
0: Czego ci oczywiście bardzo życzę z całego serca i mam nadzieję, że jeszcze nie raz spotkamy się i będziemy mogli porozmawiać sobie po prostu jak dobrzy kumple, jak dzieciaki właśnie, sprzed takiego bloku. Ty na 6, ja na 8 piętrze. Najwyżej, wiesz, zjadę po ciebie windą, nie ma żadnego
1: Super.
0: Problemu, a potem się spotkamy. Rozali, trzymaj się ciepło, do miłego zobaczenia oczywiście i do usłyszenia. Miłego odbioru wam życzymy. Nasza polska Kate Bush, można by tego tobie powiedzieć? Ucieszysz się, jakbym
1: no
0: powiedział,
1: jasne.
0: Że Kate Bush,
1: dawaj.
0: To niech będzie. Kate Paniarki. Bush, nasza polska Kate Bush. Rozali, dzięki za spotkanie i do miłego.
1: Do miłego.
2: Historia polskiej muzyki.
3: Witajcie, Kamil Kowalski, zapraszam was dzisiaj w Radiu SK2 na niezwykłą podróż przez muzykę, popkulturę i niekończącą się walkę o własną tożsamość. Bohaterką tej audycji jest kobieta, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Jej imię to marka, jej głos zna cała Polska. Jej styl kontrowersyjny, odważny, nieprzewidywalny wywoływał dyskusje w mediach przez niemal 2 dekady. Tak, dziś rozmawiamy o Dodzie, czyli Dorocie Rabczewskiej. Piosenkarce, która od lat balansuje między blichtrem show biznesu a potrzebą artystycznego spełnienia. Kobiecie, która miała odwagę być sobą w świecie, który tego nie wybacza. W tej audycji posłuchamy o jej dzieciństwie, początkach kariery, wzlotach i upadkach, kontrowersjach, sukcesach, ale też o przemianach, jakie przeszła jako artystka i jako człowiek, bo choć zna ją prawie każdy, mało kto zna całą historię. Dorota Rabczewska przyszła na świat 15 lutego 1984 roku w Ciechanowie, w rodzinie, która, jak później wspominała, nie należała do bogatych, ale była pełna energii i wsparcia. Ojciec, Paweł Rabczewski, był utytułowanym sztangistą, medalistą Mistrzostw Świata i Europy. Matka, Wanda, trenerką fitness i instruktorką tańca. Można więc powiedzieć, że mała Dorota była od dziecka otaczana sportem, ruchem i sceną. Już jako dziecko wykazywała ogromną ekspresję. Zaczęła śpiewać w wieku kilku lat. Uczęszczała do szkoły muzycznej, grała na pianinie, a równolegle trenowała lekko atletykę. Startowała w zawodach

innym, to sygnalizowała jedno. Na polskiej scenie pojawiło się nowe, mocne nazwisko. To, co wyróżniało Dodę od innych wokalistek, to nie tylko mocny, czysty głos, ale też ogromna ekspresja, charyzma i bezczelna wręcz pewność siebie. Jej sceniczną energię porównywano do największych gwiazd rocka. W 2004 zespół wydał drugi album, Bimbo, z którego pochodzą takie przeboje jak Jaga, Et Anima czy Nie zawiedź mnie. To właśnie wtedy Doda na dobre zagościła w mainstreamie. Ale prawdziwa eksplozja popularności przyszła z trzecim krążkiem z 2005 roku. To z tej płyty pochodzi legendarny już utwór Dwie bajki, który był grany w każdej stacji radiowej. Virgin zdobywał nagrody, sprzedawał płyty, grał na wielkich festiwalach, a Doda jeszcze wtedy jako członkini zespołu Virgin stawała się symbolem pokolenia młodych, odważnych kobiet, które nie bały się być głośne i widoczne. W 2007 roku Doda ogłosiła odejście z Virgin i rozpoczęła karierę solową. Już pierwszy album, Diamond Beach, był wielkim sukcesem. Promowany singlami Katarsis, To jest to i Nie daj się, krążek pokazał, że Doda nie tylko potrafi być wokalistką w zespole, ale ma też samodzielnie pociągnąć cały projekt. Nie daj się szybko stał się hymnem niezależności, odwagi i wiary w siebie. To była nie tylko piosenka, to była mantra fanów, zwłaszcza młodych dziewczyn, które utożsamiały się z Dodą, jej przesłaniem. Rób swoje, bądź sobą, nie daj się zgnieść. Album osiągnął status platynowej płyty, a Doda zyskała miano królowej polskiej muzyki pop. Tytuł, który będzie za nią chodził przez wiele lat, zarówno jako komplement, jak i jako ciężar oczekiwań. W tym czasie jej wizerunek medialny był absolutnie dominujący. Czerwone dywany, nagrody, kontrowersyjne stylizacje, ostre wywiady, medialne wojny. Doda nie była po prostu piosenkarką, była fenomenem kulturowym. Nie da się opowiedzieć historii Dody bez wspomnienia o skandalach. Przez lata była ulubienicą tabloidów, które śledziły każdy jej ruch. Od życia prywatnego przez wypowiedzi publiczne po konflikty z innymi gwiazdami. Była też bohaterką licznych procesów sądowych, zarówno jako strona pozywająca media o naruszenie dóbr osobistych, jak i jako osoba pozwana, między innymi za kontrowersyjne wypowiedzi. Doda nie bała się mówić, co myśli. I choć nie każdy to lubił, to jedno było jasne. Była sobą i to za wszelką cenę. W 2011 roku Doda zaprezentowała zupełnie nowe oblicze. Album Siedem Pokus Głównych był mroczny, inspirowany symboliką religijną i mitologią. Każda piosenka symbolizowała jeden z grzechów głównych, takich jak pycha, chciwość czy gniew. Był to album ambitny i jak na polskie warunki bardzo odważny. Teledyski do utworów z tej płyty, bogate wizualnie, pełne symboli i odniesień do kultury wysokiej, pokazywały Dodę w zupełnie nowym świetle. Jako artystkę świadomą, która nie boi się mówić trudnym językiem sztuki. Choć album nie odniósł komercyjnego sukcesu na miarę Diamond Beach, to przez wielu krytyków został uznany za najbardziej dojrzałe i artystyczne, spójne dzieło Dody. Kolejna duża zmiana przyszła w 2019, kiedy ukazał się album Dorota, tym razem nagrany z Towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej. To był zupełny zwrot. Zrezygnowała z krzykliwych stylizacji, mocnego make-upu i imprezowych bitów. Zamiast tego subtelne ballady, głęboka treść i wokal podany na czysto. Piosenki takie jak Nie mam dokąd wracać czy Nie wolno płakać pokazały, że Doda dojrzewa zarówno muzycznie, jak i emocjonalnie. To był czas, kiedy przestała grać Dodę, a zaczęła coraz częściej pokazywać Dorotę. W międzyczasie Doda zaczęła rozwijać się także poza muzyką. Weszła w świat filmu, ale nie jako aktorka, a jako producentka. W 2021 na ekrany kin weszły Dziewczyny z Dubaju. Głośny film oparty na książce Piotra Krysiaka, opowiadający o modelkach uwikłanych w siatkę luksusowych prostytucji. Produkcję promowano z ogromnym rozmachem, a sama Doda brała udział w całym procesie tworzenia filmu. Od wyboru scenariusza po montaż i promocję. Film był frekwencyjnym hitem, ale też wzbudził wiele kontrowersji. Nie brakowało oskarżeń o sensacyjność, przesadę i upraszczanie problemu. Jednak nie można zaprzeczyć. Doda udowodniła, że potrafi nie tylko śpiewać, ale i tworzyć treści, które wywołują emocje. Rok później wystartował też program Doda Dream Show, który pokazywał kulisy przygotowań do trasy koncertowej oraz prywatne życie artystki. Po raz pierwszy widzowie mogli zobaczyć jej codzienność. Rozmowy z terapeutką, chwile załamania i siłę, z jaką stara się wrócić na szczyt. Audycja zyskała ogromną oglądalność i jeszcze raz pokazała, że Doda jest znacznie bardziej złożona niż się wydaje. Wbrew temu, co mogło się wydawać na podstawie kolorowych gazet, życie prywatne

Dody nie było bajką. Jej związek z Radosławem Majdanem, późniejsze relacje z Emilem Stępniem i kilkoma innymi partnerami były szeroko komentowane, nierzadko bez empatii. W wywiadach często mówiła o samotności, o trudności w budowaniu prawdziwych relacji i o zawodach miłosnych, które przeżywała. Po rozwodzie z Emilem Stępniem, z którym była także związana zawodowo, postanowiła skupić się na sobie. Zaczęła terapię, pracę nad samooceną i odważnie mówiła o tym publicznie. To ważny moment w karierze Dody, bo zamiast odcinać się od emocji, zaczęła je nazywać. Zaczęła mówić o tym, że nie trzeba być zawsze silnym, że warto prosić o pomoc. I to był przełom, nie tylko wizerunkowy, ale też ludzki. Doda przestała być wyłącznie kontrowersyjną diwą, a zaczęła być kobietą z krwi i kości, która przeżywa, cierpi, ale się nie poddaje. W 2022 Doda wydała nowy album, Aquaria, który znów pokazał jej metamorfozę. Tym razem postawiła na nowoczesne, popowo-elektroniczne brzmienie. Krążek lekki, taneczny, ale niósł ze sobą też przesłanie o odnowie, wodzie, oczyszczeniu. Nieprzypadkowo odnosił się do znaku zodiaku i duchowości. Pojawiły się takie single jak Fake Love, Melodia Ta czy Wodospady. To było zupełnie nowe wcielenie Dody. Spokojne, ale świadome. Do promocji albumu powstał Aquaria Tour. Koncertowe show z rozmachem, choreografią, oprawą wizualną, które pokazało, że Doda wciąż jest jedną z najlepszych performerek w Polsce. To także czas, kiedy coraz częściej mówiła o samorozwoju, medytacji, dystansie do siebie. Na jej mediach społecznościowych można było zobaczyć cytaty z książek psychologicznych, nagrania z jogi, ale też zwykłą codzienność, bez filtrów, bez makijażu. Kim więc dziś jest Doda? Czy to ta sama dziewczyna, która śpiewała o dwóch bajkach i tańczyła w lateksie po scenie? Czy może zupełnie inna osoba, dojrzalsza, spokojniejsza, ale wciąż z pazurem? W rzeczywistości to wszystko w jednej osobie. Doda to zjawisko, którego nie da się zamknąć w jednej definicji. To artystka, która przeszła przez ogień, doświadczyła sławy, hejtu, miłości i porażek, ale zawsze szła dalej. W świecie, który często żąda od kobiet perfekcji, milczenia i grzeczności, ona postawiła na autentyczność i choć płaciła za to wysoką cenę, to pokazała, że warto być sobą. Być może właśnie dlatego od lat budzi emocje, bo jest jak lustro. Odbija nasze oczekiwania, stereotypy i emocje. Jedni ją kochają, inni nie znoszą, ale nikt nie przechodzi obojętnie. Doda, piosenkarka, producentka, kobieta wojowniczka, a przede wszystkim niezwykła postać polskiej sceny muzycznej, której historia jeszcze się nie skończyła. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Magazyn lokalny.
1: To już pora na magazyn lokalny prosto ze Szczecina. Zapraszam Was serdecznie, Oliwia Rudnicka. Przechodzimy do pierwszego materiału.
2: Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. Witam w kolejnej rozmowie naszego lokalnego magazynu. Dzisiaj moim gościem jest Szymon Nieradka, polski aktywista miejski i komentator błędów związanych z parkowaniem oraz ruchem drogowym. Założyciel kanału Stop Ham Szczecin, gdzie publikuje nagrania pokazujące nielegalne parkowanie kierowców. Witam Cię serdecznie.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Ja tutaj już rozpocząłem, że jesteś założycielem kanału, nie mając do końca pewności, tutaj się przyznam. Faktycznie Ty jesteś autorem, założycielem kanału?
3: No nie, ja dołączyłem do niego na bardzo wczesnym etapie i faktycznie już uczestniczyłem w pierwszym filmie, ale ojców założycieli było czterech w tamtym okresie. Nie wiem, czy jest miejsce, żeby ich wymieniać, ale...
2: Oczywiście, pewnie, jakby tutaj nie mamy...
3: Z nazwisk, które Państwu powiedzą najwięcej, to Przemek Słowik był w pierwszej ekipie, która się tam pojawiła. Dwóch następnych panów się już wycofało, więc zostaliśmy sami z Przemkiem.
2: Okej, czyli to oznacza, że macie więcej roboty, jak jest was teraz mniej?
3: No jest to eventowe bardzo przedsięwzięcie, w związku z tym czasami jest tak, że tej pracy jest bardzo dużo w krótkim czasie, ale równocześnie na przykład od miesiąca praktycznie nic się nie pojawiło, bo byłem skupiony nad tym, o czym będziemy pewnie jeszcze dzisiaj
2: rozmawiać. Tak, oczywiście. Tutaj głównie się spotkaliśmy, żeby przejść płynnie później do rankingu straży miejskich w Polsce.
3: A żałuję, bo no, sytuacja z brązowym lanosem na placu Zamenhofa prosiła się o to, żeby się tym tematem zainteresować, no ale w końcu...
2: Rozumiem, że nie było cię na miejscu i nie było jak, tak?
3: Nie było mnie na miejscu, byłem skupiony na innych rzeczach, a słynny już od półtora miesiąca parkujący na środku placu Zamenhofa lanos zablokował w końcu autobus, zgodnie z przewidywaniami i chyba przestali parkować dzięki temu.
2: Okej, no to czyli
3: Samo się rozwiązało bez atencji naszej kamery.
2: Okej, no to czyli ja tutaj wprowadzam lekką poprawkę, nie założyciel, ale współczłonek, współtwórca kanału Stop Ham Szczecin. No jest to odłam kanału, bo głównym kanałem jest Stop Ham, jest taki kanał, prawda?
3: Znaczy one są niepowiązane, to nie jest afiliacja.
2: Niepowiązane, okej. No właśnie, mam takie pytanie, czy jesteś ze Szczecina?
3: Jestem ze Szczecina oryginalnie.
2: I właśnie, też jestem ze Szczecina, więc bardzo mi miło. I czy to właśnie błędy szczecińskich kierowców dały ci pomysł na tę, myślę, no jeszcze dla wielu bardzo kontrowersyjną działalność? Czy to się zaczęło tutaj stricte w naszym mieście?
3: Tak. Jakby to się zaczęło od tego, że miałem taki krótki spacer z osobą, która chce pozostać anonimowa, a która założyła na Facebooku profil o nazwie Społeczny Rzecznik Pieszych.
2: Okej.
3: I niestety zostałem uwrażliwiony na rzeczy, których wcześniej nie widziałem i to się do mnie przykleiło 10 lat temu i tak już ze mną zostało.
2: Okej.
3: Nie polecam. Ja takie spacery teraz organizuję i robię tę samą krzywdę kolejnym ludziom, z którymi spaceruję. Spaceruję z samorządowcami. Nie przykleję się do wszystkich. Miałem spacer z miłościwie nam panującym prezydentem naszego miasta. Nie przykleiła się do niego ta wrażliwość na nierówne chodniki.
2: Okej, no czyli masz właśnie to jest... Cieszę się, że dobrze to ująłeś. Masz wysoką wrażliwość po prostu na te problemy. No skoro zajmujesz, poświęcasz już 10 lat na działalność, więc...
3: No może wrażliwość, może nadwrażliwość. Ja się tutaj zdradzę, że osoby, które mówią, a mówi mi to bardzo często, szczególnie ludzie w internecie, że jestem sfrustrowany. No tak, jestem sfrustrowany tą sytuacją, bez wątpienia. Zajmuję się tym tematem od 10 lat. Poprawa jest marginalna, ale nie jest, że jej nie ma. Ja za każdym razem, jak przeglądam sobie zdjęcia na Google Street View, to jestem w szoku, jak wyglądała sytuacja. No na przykład na placu Grunwaldzkim, który był cały zostawiony samochodami w kółko, więc to nie jest tak, że ta zmiana nie następuje, ale tempo...
2: Czyli jest lepiej.
3: Tak, ale to są zmiany, które są punktowe i nie ma żadnych zmian centralnych. Czyli to tak naprawdę samorządy, na ich barkach spoczywa regulacja w tej kwestii. To samorządy wydają miliony na nowe chodniki, potem się orientują, że te chodniki są dewastowane i potem z gęstym szpalerem słupków próbują je bronić. No bo otoczenie prawne, w którym jesteśmy, które w zasadzie jest niezmienne od kilkudziesięciu lat, no zależy, którego przepisu dotkniemy, ale najświeższa aktualizacja w tej sprawie rozsądna to jest 2003 rok, kiedy zmieniono taryfikator mandatów.
2: Okej.
3: Od tamtego czasu w zasadzie jesteśmy w tej samej otoczeniu prawnym.
2: Już myślałem, że wymknie ci się jakiś wulgaryzm, ale chodziło ci o otoczenie prawne.
3: To jest otoczenie prawne. No jest to oczywiście bałagan i ja za każdym razem będę podkreślał, że to jest sytuacja, w której piesi dostają rykoszetem. Bo to, że przepisy skłaniają do nielegalnego parkowania ekonomicznie. Obliczyliśmy w ramach naszego rankingu, do którego dojdziemy, że nielegalne parkowanie w Polsce kosztuje 50 zł. To jest legalne parkowanie. Mhm. Za złoty 50 to możemy stanąć na 20 minut w najlepszym wypadku. Okay? To jest bardzo niesprawiedliwe i naprawdę powinniśmy to zmienić, bo powtórzę, piesi i te sytuacje na chodnikach to dostajemy rykoszetem. Najbardziej niesprawiedliwie to są traktowani kierowcy. I też w tym rankingu udało nam się obliczyć tak zwany współczynnik niesprawiedliwości samorządów. Czyli no, proszę pomyśleć o tym w ten sposób. Są dwie formacje, które u nas chodzą po chodnikach i pilnują kierowców. Jedna to jest Straż Miejska, a druga to są kontrolerzy strefy płatnego parkowania.
2: Tak.
3: Tych kontrolerów statystycznie jest 10, a często i 20 razy mniej niż strażników. Prawda, są wspomagani samochodami, bo mogą, bo mają do tego technologię. I oni średnio wystawiają opłaty dodatkowe, mylone z mandatami. To są te takie długie papierki, które wkładają za wycieraczkę, tak, na 3-4 razy większą kwotę niż mandaty. Czyli my potrafimy świetnie dyscyplinować kierowców i karać ich srogimi opłatami, ale tylko tych, którzy zupełnie nierozsądnie zaparkowali w liniach i poszli do parkomatu, a potem się spóźnili. No bo przecież nikt normalny nie parkuje w strefie i mówi, a może...
2: A może się uda.
3: No nie, no nie. I dokładnie wszyscy to robią w przypadku nielegalnego parkowania. No i dlatego nie ma rotacji. No jakby to są takie sytuacje, że w strefach płacą w cudzysłowie frajerzy oraz ci, którzy mają abonament roczny albo miesięczny. To jest naprawdę postawione na głowie.
2: A to oznacza, że biletomaty są w wielu miejscach zbyt daleko ustawione od miejsca zaparkowania? Czy one powinny być
3: gęściej? Tam jest 5 minut, więc ja myślę, że to są naprawdę bardzo... Dosyć często ten temat był podnoszony na takiej grupie, którą prezydent Chrzystek stworzył, Piotr Chrzystek na mieście i dwa tygodnie po wyborach ona zniknęła.
2: Już nie ma tej grupy?
3: Nie, nie ma tej grupy.
2: Bo widziałem, często mi się wyświetlała.
3: A to ja ją stworzyłem. To tak? Stworzyłem sequel tej grupy.
2: Okej.
3: Okay. Obecna grupa Piotr Chrzystek na mieście to jest moje dzieło. Natomiast ta oryginalna zmieniła nazwę na co ciekawego, nie, 100 pomysłów na to, co zrobić w Szczecinie. Pojawił się tam jeden wpis
2: i koniec. I umarło śmiercią naturalną pewnie.
3: Na tamtej grupie kierowcy bardzo często się skarżyli na funkcjonowanie NIOL-u i na restrykcyjność tego. I to były bardzo często na przykład takie sytuacje, że my mamy, jak państwo się na pewno orientują, próbując zapłacić, mnogość stref, podstref, PPN-ów i tak dalej. No i z legendarnym pod urzędem miasta, gdzie po jednej stronie ulicy był jedna PPN, a po drugiej SPP i one się wzajemnie nie uznawały. Więc to są błędy, drobne błędy ludzkie. Może są też takie sytuacje, że ktoś nie zdążył obrócić do parkomatu z powrotem, ale spodziewam się, że to najczęściej są spóźnienia, gapialstwo, niezorientowanie się, że jest się w strefie i tego typu rzeczy. No, dużo mniejsze tematy niż parkowanie na przejściach, parkowanie na skrzyżowaniach, parkowanie na przystankach, parkowanie na zieleni i tak dalej. Gdzie mandaty są niższe.
2: A pozostając jeszcze w temacie twoich filmów, no przeglądając je, największe wrażenie, jakby to nie jest pozytywne wrażenie, zresztą chyba najwięcej wyświetleń ma ta produkcja. Zrobił na mnie film z Placu Lotników. Jest to jakby nawet wręcz wiralowy chyba film. Czy coś się zmieniło w tym miejscu, gdzie w jednym miejscu jest parking i przystanek autobusowy? No bo to jest absurd, prawda?
3: No, zmieniło się dużo, bardzo dużo się zmieniło, ponieważ zostało wszystko wysłupkowane niestety.
2: I zmieniło się dlatego, że dzięki twoim działaniom, że nagłośniłeś ten temat?
3: Nie wiem co, no to dużo rzeczy się zmienia w pewnej synchronizacji z nagłaśnianiem przeze mnie tematów, natomiast miasto zawsze oświadcza, że to jest ich inicjatywa. No i to tak. Jest okej. Okay. To jest okej, okay. Ja nie mam z tym problemu.
2: Nie masz z tym problemu, okej.
3: Okay. Nie mam z tym problemu, mogą sobie brać.
2: No trudno, żeby w sumie tak sobie teraz humorystycznie myślę, żeby miasto napisało, panie Szymonie, to dzięki panu i tak dalej.
3: Tak, więc z tym na przykład to, że na Jagiellońskiej przybyło kilkadziesiąt, jeśli dobrze pamiętam 30 parę legalnie wyznaczonych miejsc w strefie płatnego parkowania, to jest bezpośrednie działanie po zainteresowaniu tym tematem dwójki albo i może trójki radnych, wiceprezydenta i także przeprowadziłem przez tą ulicę prezydenta i wtedy nagle to się zmieniło. No i teraz...
2: Z panem prezydentem, tak?
3: Tak, tak, także miałem taki spacer.
2: Czyli, okej.
3: Okay, dwa tygodnie przed wyborami.
2: Okej, okay. Ale czyli pan prezydent naprawdę się zainteresował tematem i...
3: Co, na dwa tygodnie przed wyborami pan prezydent był na tyle elastyczny, że na propozycję spaceru przystąpił. To miało być kontynuację, bo mieliśmy zrobić sobie spacer także na temat czystości naszego miasta, bo ja widzę codziennie pod swoim domem jadącą ten taką myjkę mijającą ulicę, natomiast doskonale wiem, dlaczego chodniki są brudne, no ale te spacery już nie miały kontynuacji, bo było po wyborach.
2: Okej, okay, okej, okay, rozumiem. Uważasz, że... Czy myślę, że z tego, co widzę, co słyszę, jesteś skromny chyba mimo swoich działań, ale powiedz mi szczerze, czy uważasz, że twoje działania mają realny wpływ na parkowanie kierowców?
3: Widzę zmiany w poszczególnych punktach i to mnie bardzo cieszy. Mhm. Widzę też zmiany nastawienia, po co powstał Stop Ham? Stop Ham nie powstał po to, żeby tam stać przed kamerą i się wygłupieć. To naprawdę nie jest komfortowe. Trzeba mieć sporo w sobie opanowania, ale też ta
2: też
3: agresja...
2: Też myślę, że odwagi, bo...
3: Ta agresja potem w człowieku zostaje. Natomiast to zmienia trochę świadomość. Znaczy, tak zwany problem, którego nikogo nie interesuje, ma 500 000 odsłon na YouTubie. No to chyba jednak jest jakiś problem, prawda?
2: No jest, no na pewno jest problem.
3: I oczywiście tam są dwie strony konfliktu. Śledzę w tej chwili, współpracuję z Maksymem Szewczukiem, który ma kanał Konfitura. Chyba największa gwiazda tego ruchu. To też swoją drogą, znowu, takich kanałów analogicznych powstało w ostatnim czasie całkiem dużo.
2: Okay.
3: I pomogłem Maksymowi w zarządzaniu jego profilem na Facebooku i średnio kasujemy dziennie 300 komentarzy, które spełniają kryteria mowy nienawiści. Oczywiście do tego napisane automat, on analizuje, co tam jest napisane i dopiero jak się przekroczy próg wulgarności na poziomie 85%, to wtedy on automatycznie te komentarze kasuje. To jest niewiarygodny zalew nienawiści. Więc no, oczywiście, że są dwie strony konfliktu, ale tak to wygląda w internecie. Jak się stoi na ulicy, ten odbiór jest zupełnie inny. I oczywiście, że te kanały żyją trochę z tego, żeby napiętnować, no tak jak media. To no tak jak medium, tak. No, nie? Żyjemy tymi rzeczami. Ale ja większość moich interakcji z kierowcami jest pozytywna. Większość. Tylko po prostu one się, jakby nie mogę to nagrywać. Tylko co z tego? No, to niczego nie wnosi. Będzie to miało 1000 odsłon. Więc pokazuję pewien margines w tamtym miejscu i nagłaśniam pewne sytuacje i można odnieść wrażenie, że w zasadzie każda interakcja z kierowcem kończy się bluzgami czy wyskoczeniem z bejsbolem, bo przecież taki no, tak. Mieliśmy także materiał.
2: Tak. No właśnie, a miałeś sytuację, że któryś z kierowców po akcji, albo po jakimś czasie przyznał się do błędu, że faktycznie miałeś rację? Czy nie ma takich
3: sytuacji? Ja takie filmy kasuję i tak, bardzo się...
2: Okej, okay. No to jest pozytywne zaskoczenie.
3: Zdarzyło mi się tak parę razy. I zazwyczaj niestety jest tak, że najpierw jest taka bardzo agresywna wyjście z pozycji siły, ale miałem takie sytuacje, że zdecydowałem się usunąć film po tym, żeby na przykład nie psuć reputacji jakiemuś biznesowi, bo uzyskałem odpowiedź, nie chodzi o to, że on musi mnie przeprosić, bo to nie jestem w tym w całym, w tej całej sytuacji poszkodowany, tylko no miałem wrażenie, znaczy czasami jestem, okej? Okay? Jak ktoś mnie weźmie na rogi i przywiezie samochodem 20 metrów, to jestem, ale zazwyczaj się jakby interesuję tematem nieco szerszym niż mój komfort, bo ja nie mam problemu z poruszaniem się, jestem w stanie przejść. Oczywiście, że jak jest pół metra pozostawione, to się przycisnę bokiem, ale nie wszyscy mogą. Ale miałem wrażenie, że te osoby, na życzenie których ten film skasowałem, to były osoby, które zrozumiały, że faktycznie jest coś nie tak w tym zachowaniu. I tłumaczą swój egoizm tłumaczą szerszym tematem. To jest ten klasyczny przypadek, z którym się spotykam, że na przykład mówimy, że nie można stawiać słupków, bo karetka nie przejedzie. Nie chodzi nam o karetkę, chodzi nam o to, że my tam parkujemy, a te poparkowane samochody oczywiście dokładnie blokują karetkę.
2: Okej. Okay. No ostatnie pytanko, zanim przejdziemy już do rankingu. Takie, nie wiem, czy masz w głowie takie sytuacje, którymi się możesz podzielić, ale z jakimi najbardziej absurdalnymi tłumaczeniami kierowców się spotkałeś? Jesteś w stanie przytoczyć, poza tymi turboagresywnymi? Czy to są tłumaczenia typu, nie wiem, zostawiłem to na chwilę samochód i od takich po jakieś bardziej absurdalne? No nie wiem, nie potrafię sobie wyobrazić.
3: To ludzie działają w stresie i mówią rzeczy, do których są przyzwyczajeni. I ja podam dwa przykłady, które są bardzo świeże. Jeden przykład jest taki, że pani stojąca bardzo dużym samochodem, zasłaniająca przed placem odrodzenia, przed przejściem dla pieszych. Tam jest nawet taka kratownica z podwyższeniami, żeby wyraźnie zasugerować, że w tym miejscu naprawdę nie wolno stać. Ona stała 20 cm przed przejściem i na prośbę o przestawienie auta poza pierwszymi takimi atakami werbalnymi, których nie będę cytował, powiedziała, że ona czeka na męża, który jest w śpiące farmakologicznej. No to było ciekawe.
2: Okej, okay, myślisz, że...
3: No nie wiem, ja jakby wiem, jak wygląda pojazd do przewożenia ludzi w śpiące farmakologicznej. Wiem, że taka osoba też sama nie przyjdzie. I teraz tak, ta osoba prawdopodobnie ma ciężką sytuację życiową. Gwarantuję jednak panu, że nie czeka na męża w śpiące farmakologicznej.
2: Okay.
3: Nie? Więc my bardzo często znajdujemy taką rzecz pod tytułem mamy wyższą konieczność.
2: Jeżeli... W stresie od razu, no wiem, rozumiem o co chodzi.
3: Zauważyłem też taką prawidłowość. Jak się zaczyna jakakolwiek dyskusja na temat parkingu pod szpitalami, to tam jest mnóstwo komentarzy od biednych pacjenta, które przyjeżdżają z całego województwa, a czasami z całego kraju do tego szpitala wojewódzkiego i nie mają gdzie stanąć. Dziwnym zbiegiem okoliczności osoby, które to komentują, mają wykształcenie na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. No to już jest taki klasyk. Ja to naprawdę sobie śledziłem wielokrotnie. I nikt z całego województwa, bo oni jakby nie żyją tym tematem oczywiście. Mhm. Tych pacjentów bronią lekarze, którzy parkują w tamtym miejscu. I okej, ja rozumiem, ale powiedzcie wprost, chcecie mieć gdzie zaparkować, okej? A nie wycierajmy sobie czym innym problemem tak, no
2: to
3: naszej...
2: To już jest wyborów. Bardzo nieładne.
3: No teraz patrzę sobie, jest taka specyficzna, nie będę w stanie w tym momencie powiedzieć, jaka to jest skrzyżowanie, ale to jest końcówka, albo w zasadzie być może początek ulicy Bolesława Śmiałego, tam jest takie małe rondko w okolicy Turzynu. Gwarantuję państwu, tam zawsze jest gdzie stanąć. To jest granica strefy, tam wiatr wieje po tej ulicy. I jest tam specyficzna Alfa Romeo, które parkuje dokładnie na środku sugerowanego przejścia dla pieszych. I ma mnóstwo talizmanów. One są wspaniałe, te talizmany. Znaczy wszystkie naklejki, jakie można przejść. Święty Józef jest przyklejony oczywiście w bardzo prominentnym miejscu. Udawana taka naklejka przedwojenna, bardzo stara dla niepełnosprawnych. Różaniec wisi. Baby on board. Wszystkie takie, takie talizmany, które mają nas przekonać, że to jest bardzo ważna czynność się dzieje w tym momencie. W zasadzie ratowanie życia. Nie można było stanąć gdzie indziej.
2: A to są tylko naklejki.
3: Są tylko naklejki. Dzień w dzień oczywiście tam stoi. No to jest unikanie strefy. Ale powtórzę. Ten człowiek statystycznie płaci złoty 50 za parkowanie w tym miejscu. W zasadzie zero prawdopodobnie jeszcze go ta nieprzyjemność nie spotkała. Ale tak grając w tą rulotkę, on płaci złoty 50, a stojąc obok płaciłby 40 zł. To jest rozsądny, niemyślący człowiek. I my z jednej strony wychowujemy ludzi do tego, a z drugiej strony ja jestem bardzo zbudowany tym, że 85% naszego społeczeństwa gra w tę nieczystą grę i faktycznie parkuje w liniach, idzie do parkomatu, płaci abonamenty i tak dalej, i tak dalej, i nie ma gdzie stanąć.
2: No i to jest absurd.
3: I teraz jeszcze może, dlaczego mnie oburza takie parkowanie w tych lukach w strefie? Strefa jest u nas wyznaczana, to są niestety przepisy z Ministerstwa Infrastruktury, strefy są wyznaczane tak, że to jest wszystko takie by the book, czyli wszystko musi być bardzo prawidłowo powyznaczane i pozostawia mnóstwo wolnej przestrzeni. No i kusi, żeby w takiej wolnej przestrzeni zaparkować, do tego stopnia, że są naprawdę miejsca, które nikomu nie przeznaczają. Nakręciłem takie filmy, które tłumaczyły, jak parkować za darmo w strefie, w miejscach, w których naprawdę warto parkować i to jest absurd, że miasto nie pobiera opłaty w tym miejscu. Chodnik nie jest taką miejscą, zdradzę sekret, i parkowanie przed przejściem nie. Tyle że te miejsca są tradycyjnie takim azylem dla dostawców. I jeżeli my zapchamy sobie strefę w 120%, to dostawca już nie ma gdzie stanąć, kartka nie ma gdzie stanąć, autobus nie ma jak przejechać i tak dalej. Więc to naprawdę ma sens, że taka strefa nie jest wypełniona w 100% i te puste takie miejsca do czegoś nam służą.
2: No tak, faktycznie, temat dostawców, bo to jest coś takiego, mam wrażenie, że jakby kogo obchodzi dostawca, nie? Mówię tak kolokwialnie bardzo, takiego statystycznego mieszkańca. Co go obchodzi, że ten dostawca nie ma dostawcy? No, ale on jest w pracy, on musi to wykonać.
3: Myślę, że się mylisz, bo dostawcy, tak? Jeżeli tylko pojawi się temat dostawców na kanale, a ja jeżeli piętnuję, to piętnuję takich, którzy na przykład mają przejście albo mają parking 10 metrów dalej i mogliby wózkiem przewieźć ten towar, no to tam jest obrona wielka.
2: Tak?
3: Znaczy liczba inwektyw, która się wtedy wylewa, jest niewiarygodna.
2: Okej, czyli jest taka
3: obrona, praca dostawcy. My czujemy to, że te paczki do nas faktycznie przychodzą, że te paczkomaty są obsługiwane i tak dalej. Więc tutaj obrona tego jest bardzo wysoko.
2: Wiesz co, nie wiem, czy to coś zmienia. Miałem na myśli, mówiąc o dostawców towarów gastronomicznych, o to miałem na myśli, ale nie wiem, czy to wiele... Czy
3: to wpada do jednego.
2: Czyli jest obrona, okej. No to myślę, że...
3: To w branży u nas się mówi zwrot, a po ciepłe bułeczki to byś chciał chodzić.
2: Ma to sens. Okej, możemy przejść do rankingu, po to się głównie spotkaliśmy. Przygotowałeś ranking straży miejskich w Polsce i mało tego, przygotowałeś go wraz z naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego. To już na samym wstępie daje takie poparcie, jak to się jest popierane tezą naukowca. Ja myślę, że to jest coś ważnego i warto się tym zainteresować, dlatego się spotkaliśmy. Ranking obejmuje 18 polskich miast wojewódzkich, ale tutaj oddam tobie głos, żebyś mógł nam wyjaśnić, tak żeby nasi słuchacze zrozumieli, na czym polega ten ranking.
3: Spotkaliśmy się z panem Piotrem Wójcikiem i Maciejem Świtałą, obydwoje z Wydziału Nauk Ekonomicznych. I naszym pierwotnym celem była próba oszacowania skali zjawiska liczbą. Chcieliśmy oszacować, ile nas kosztuje nielegalne parkowanie. Koszty infrastruktury, koszty wypadków, koszty społeczne itd., itd. Niestety w toku tych badań i w trakcie zbierania informacji z różnych urzędów, a odezwaliśmy się do kilkuset instytucji, okazało się, że jakość tych danych, które dostajemy, jest niewystarczająca. To znaczy, że oczywiście będziemy w stanie podać jakieś widełki, ale te widełki już będą tak szerokie i będzie to tam tyle współczynników, że nie ma to wartości badawczej. No ale zebraliśmy te dane i doszliśmy do wniosku, że wyłania się pewien obraz, nie ten, którego szukaliśmy, wyłania się pewien obraz, który warto byłoby opublikować. I w ten sposób przekuliśmy ten materiał w ranking Straży Miejskich, który znajdą Państwo na stronie agendaparkingowa.pl. I także powstaje równolegle do tego nieupublikowany jeszcze artykuł naukowy, który będzie ten temat zgłębiał no, dużo bardziej metodologicznie. W rankingu chcieliśmy odpowiedzieć na dwa pytania. Z jednej strony porównać te formacje między sobą i tak pokazać. No dzisiaj o 8.04 dostałem tajemniczy telefon. To był komendant Straży Miejskiej w Rzeszowie, który chciał porozmawiać o tych poszczególnych współczynnikach i tak dalej. Okazuje się swoją drogą, że Rzeszów w przeciągu ostatniego roku wykonał gigantyczną pracę i bardzo fajnie. Mogło się łatwo bronić w mediach. Ale znowu, możemy sobie porównać. A zobaczcie, w tym mieście jest tak, w tym mieście jest tak. Także na przykład porównując to, że strażnicy w Krakowie zarabiają dwa razy więcej niż strażnicy w Rzeszowie. To jest ciekawa obserwacja. Więc mamy argument do tego, żeby poprosić o podwyżkę. Ale chyba ważniejsza była próba odpowiedzenia na pytanie, dlaczego jest tak źle? Dlaczego na 407 badanych, bo sprawdziliśmy pobieżnie 407, głębiej 63, a raport pogłębiony kompletny opublikowaliśmy dla 18 straży miejskich. Dlaczego nie ma w Polsce ani jednej skutecznej straży miejskiej? I odpowiadamy sobie na to pytanie, że tak.
2: No tak, no bo nikt nie jest na pierwszym miejscu, tak? No
3: nie ma nikogo na pierwszym miejscu. Na 1200 punktów Poznań zdobył 649. To jest hegemon absolutny w tym rankingu. Następny ma Kraków 561. No ale podam Państwu taką liczbę. Najbardziej skuteczna Straż Miejska w Polsce, poznańska, która uzyskała naprawdę najwięcej punktów, strażnik miejski tam wystawia 14 mandatów miesięcznie. No to musi zaskakiwać. To dobrze też widać na przykładzie Warszawy, gdzie strażnikowi miejskiemu wystawienie mandatu zajmuje 22 godziny, a kontrolerowi strefy, oni na to mówią SPPN, niestrzeżonej, kontrolerowi strefy zajmuje to 30 minut.
2: Okej. Okay.
3: No to jest duża różnica.
2: Bardzo
3: powtórzę, oczywiście, to są inne sytuacje, tu jest kodeks wykroczeń i kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Tutaj mamy po prostu proste postępowanie administracyjne, ale no ja stawiam pytanie, dlaczego? Dlaczego mamy dwie formacje pilnujące tych samych kierowców, i ci, którzy zaparkowali poprawnie, bo żeby dostać opłatę dodatkową 400 zł w Szczecinie, notabene, trzeba zaparkować legalnie. To jest warunek wejściowy. Każemy ich automatycznie, samochody z radarami i tak dalej, i tak dalej. Czy oni dają pouczenia? No nie dają pouczeń.
2: No nie.
3: Więc ten ranking daje dwie rzeczy. Możliwość porównania sobie, zobaczenia, może nie tyle, gdzie nasze miasto jest w tym rankingu, ale na przykład zobaczenia. Przewinę sobie w tym momencie na Szczecin. Jesteśmy na 10 miejscu.
2: No właśnie, chciałem też do tego nawiązać. Na 10 miejscu i jak odbierać? Jesteśmy w połowie, można powiedzieć.
3: Chyba znowu nawiążę do ambicji, ale już dobrze, nie będę wymieniał.
2: Czy patrzymy na to optymistycznie, czy pesymistycznie?
3: No jeżeli naszą ambicją jest być średniakiem i zawsze być we wszystkich rankingach między 8 a 10 miejscem, nie, no to super, to tam się zmieściliśmy. Ja miałbym trochę większe ambicje. Jasne. I życzyłbym sobie, żeby ten Szczecin był bardziej bliżej top 5, a nie top 10. Ale chyba próbowałbym wyciągać wnioski z poszczególnych słupków i to, co mnie oburza, to to, że nie hulujemy z przejść dla pieszych. Przecież się po prostu nie huluje z przejść dla pieszych. Doprecyzuję, w Szczecinie huluje się z tak zwanego paragrafu 130a, w którym mówimy, że pojazd stwarza zagrożenie. Nie ma takich holowań. A to jest dokładnie ta sytuacja, kiedy na przykład samochód stoi przed przejściem dla pieszych. Tego po prostu w ogóle nie robimy. Nasza Straż Miejska jest także liderem w mało szczytnym rankingu dotyczącym tego, jaki procent mandatów Straży Miejskiej dotyczą parkowania. To jest 92%. Co to oznacza? Straż Miejska, jest taka ustawa o strażach miejskich i gminnych i tam jest 10 punktów, którymi te straże mają się zajmować. Pierwsza strona dosłownie na samym początku. Parkowanie jest fragmentem pierwszego punktu. Nasza Straż Miejska zajmuje się parkowaniem w 92%. To oznacza, że mamy straż parkingową. Jeżeli się Państwo zastanawiają, dlaczego jest problem ze ściganiem ludzi, którzy palą ze śmieciami, jeżeli jest problem z niszczeniem zieleni, jeżeli jest problem z nieczystością, co jest chyba niestety w Szczecinie najbardziej widoczne, oni po prostu niczym innym się nie zajmują. Dodam jednak, że ten ranking nie tyle porównuje, musieliśmy to jakoś nazwać, no, natomiast on nie tyle porównuje czysto straże miejskie, ale on porównuje samorządy, no bo samorząd finansuje Straż Miejską, samorząd rozlicza Straż Miejską, w związku z tym my tak naprawdę oceniamy, w jaki sposób samorząd dba o bezpieczeństwo swoich mieszkańców w tym kontekście. I to jest nie tyle wina Straży Miejskiej też, ale też pewnych oczywiście wytycznych, które dostają od miasta i pieniędzy, które dostają od miasta.
2: A ile trwało przeszykowanie tego rankingu? Bo to jest kawał przebytej pracy.
3: Około 10 miesięcy. Zaczęliśmy w kwietniu, maju ubiegłego roku. Udało nam się to dopiąć dopiero teraz. Dane są z 2024. Odpowiem od razu na pytanie, czemu to tyle trwa. Jedna rzecz jest taka, że większość tych danych dotyczących określonego roku jest publikowana w marcu, kwietniu, więc w ogóle można wtedy zacząć. My dostaliśmy 10 tysięcy stron dokumentów, które w dużym stopniu, czy tak, wysyła się jakiejś jednostce prośbę o wypełnienie Excela. Mhm. Oni odpisują, że połowa tych danych jest dostępna publiczna, proszę sobie poszukać na stronie, uzupełnić samemu. A przyciśnięci do muru po 3 miesiącach odsyłają tego Excela, ale wydrukowanego, przekrzywionego 15% i zeskanowanego z powrotem do pliku PDF. Więc to nie było proste analizowanie tych rzeczy.
2: Też pewnie nie wszyscy, to zajmowało. Pewnie też nie wszyscy od razu odpisują. Pewnie też trzeba czekać? Czy...
3: Były formy, czy tak, to zajmuje 3 miesiące, 4 miesiące, czasami parokrotne ponaglanie, oraz też były jednostki, które po prostu pomimo nalegań nie odpisały. I oczywiście z taką sprawą można iść do sądu, ale...
2: Tak, bo mają obowiązek, prawda?
3: Mają obowiązek odpisania w przeciągu miesiąca. Natomiast można to zrobić dla 18 miast, więc w przypadku 18 miast naprawdę byliśmy na tyle skupieni, że mamy 100% informacji. Więc chyba jedna informacja z jednego miasta jest niekompletna. Ale zrobienie tego dla wszystkich miast powyżej 50 tysięcy mieszkańców, co było naszą pierwotną ambicją, bez szans. Także okay. Nie naszymi zasobami. Zrobienie tego dla wszystkich 407 nie.
2: Okej. Okay. Nie. A powiedzmy jeszcze, czy macie w planach aktualizację rankingu?
3: Czy jeżeli...
2: Przepraszam, że ci wejdę słowo, bo mam wrażenie, że jeżeli już tyle wykonaliście pracy i już poruszyliście ten temat, no to chyba będziecie chcieli wracać do niego po jakimś czasie.
3: Pewnie tak. Natomiast ja mam też dane z 2023. W związku z tym tamte dane nie było publikowane, ale widzę, że niewiele się zmieniło. Okay. Znaczy te proporcje się niewiele zmieniły. Więc dopóki nie zmieni się otoczenie, to nie ma do końca czego badać. Możemy oczywiście zrobić sobie pobieżną analizę, żeby rzucić okiem na to, czy gdzieś coś się poprawiło. Wiem, że drastyczna zmiana nastąpiła w jednym mieście, w Rzeszowie, o którym wspominałem, bo tam faktycznie nastąpiła zmiana prezydenta, zmiana priorytetów i Straż Miejska wystawiła 3 razy więcej mandatów w 2025 w porównaniu do 2024. W związku z tym tam na pewno niby nie zajęli przedostatniego miejsca w tym momencie. Okay. Ale co do zasady, nic w tej kwestii się nie zmienia, więc jeżeli wejdą państwo na stronę agendy parkingowej, tam mamy kilka postulatów prostych zmian w przepisach, które należałoby wprowadzić i tutaj wprowadzenie tych zmian mogłoby spowodować, że moglibyśmy sobie na nowo te rzeczy badać, bo tak, krajobraz jest taki sam.
2: No właśnie, teraz jest jakby druga strona medalu. Zrobić taką samą robotę i nie zobaczyć skutków, no mogłoby być to bardzo demotywujące.
3: No albo udowadniające, że się nic nie zmienia. No, na pewno badania o tak przekrojowego i o takim zasięgu nie będziemy robić, ale być może odświeżymy te podstawowe liczby dokładnie dotyczące straży miejskich, bo pozostałe liczby, powtórzę, to się prawdopodobnie dużo nie zmieni. Przy czym, no znowu, w czasie naszego badania za 2024 rok opłata dodatkowa w Szczecinie, która jest istotna w tym badaniu, czyli opłata za spóźnienie albo za opłata za spóźnienie się w strefie płatnego parkowania, to było 200 zł, teraz to już jest 400 oraz strefa się poszerzyła. Więc ja mam takie podejrzenie, że zamiast 4 milionów z SPP, to Szczecin w ubiegłym roku dostał pewnie z 10 milionów, więc tutaj prawdopodobnie przynajmniej w jednym współczynniku by się poważnie zmieniło. I takie zmiany mogą być, ale one obrazu nie zmieniają. Polskie straże miejskie nie funkcjonują, zostały zepchnięte do narożnika i zajmują się wyłącznie parkowaniem. Szczecin jest tutaj na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o tą proporcję, ale konkurencja jest zaraz za nią. I jest to wina przepisów i to nie są duże zmiany. Kojarzysz, ile czasu zajęło od pojawienia się w przestrzeni medialnej propozycji tego, żeby nastolatki musiały jeździć w kasku na rowerach, do uchwalenia wejścia w życie tej ustawy? To były miesiące. My potrafimy takie rzeczy robić. O tym, żeby piesi
2: mieli... kiedy to wchodziło.
3: To było dosłownie, z perspektywy takiej newsowej, to były dwie wiadomości. Jest, nie będzie, tak. Jest, o już jest.
2: Tak,
3: dokładnie. Można takie rzeczy robić błyskawicznie, a zmiany, które postulujemy, są kosmetyczne i są też tamte zmiany, które nie wymagają podpisu prezydenta, gdyby tutaj ktoś stawiał taką tamę. Taryfikator mandatów jest rozporządzeniem premiera. Może sam to sobie zrobić. I oczywiście słyszę, podwyżka. Proszę państwa, te mandaty są z 2003 roku i Pensja minimalna wynosiła wtedy 800 zł. Uczciwa waloryzacja powodowałaby, że taki mandat powinien być na poziomie 500 zł. My proponujemy 300 zł. I ja uważam, że to jest absurd, że zarzucenie papierka w ustawie jest wpisane 500 zł, a zarzucenie w tym samym miejscu 2 ton plastiku i stali na kołach mamy 100 zł. To jest naprawdę, to jest bez sensu. Coś musiałoby się zmienić.
2: Myślę, że mamy z czym Państwa zostawić. Zostawiamy.
1: I tutaj kończymy. Dziękuję. Oliwia Rudnicka.
0: Magazyn muzyczny.
4: Sebastian Makowski z zespołu Ptaki przez Y na samym końcu. Dzisiaj jest gościem Radia SK2. Na pewno kojarzycie i znacie ten potężny rockowy głos. Cześć Sebastian.
5: Witam wszystkich serdecznie, witam ciebie.
4: Sebastian czy Seba? Jak do ciebie mówią?
5: Nie mam jakiegoś takiego, wiesz, ubolubionego sformułowania w swoim kierunku. Byle życzliwie i ciepło. Ale głównie Seba, Makoś też bardzo często.
4: Typowy Seba, taki właśnie z podwórka?
5: Wiesz co, ja się w ogóle nie łapię na estetyzowanie w tego rodzaju jakby rzeczy. Absolutnie też jestem podwórkowy Seba, bo moja cała, że tak powiem, przeszłość młodzieńcza właściwie z podwórkiem jest związana i to bardzo sentymentalnie. Właściwie wszystkie znajomości, które mam podwórkowe, przetrwały do dzisiaj. Niezależnie od tego, kto trafił w co w życiu, czyli innymi słowy, czy jest dyrektorem banku, czy jest policjantem, czy jest muzykiem, czy jest na przykład hydraulikiem na jakiejś tam posiadówce, każdemu te role życiowe, krótko mówią, mijają i są po prostu tymi podwórkowymi znowu chłopakami. To jest bardzo fajne. Każdy ma taki pojedynczy korzenik, który tak idzie ma zadziwiającą grubość i potęgę właściwie taką pamięci.
4: Taka ścieżka, która prowadzi do tego trzepaku przed blokiem,
5: tak
4: który jest.
5: Tak, jak najbardziej.
4: O tych miejscach również porozmawiamy, bo chyba do tych miejsc również wracasz w najnowszej płycie, którą wydałeś razem z chłopakami. Go Dot. 2024 po 20 latach dopiero kolejny krążek. Co w tym czasie robiłeś?
5: Wiesz co, mogę ci zrobić na przykład kuchnię albo szafę. Jestem stolarzem.
4: Czyli złota rączka.
5: Ale w sumie jestem zadowolony, tak, z tego określenia, bo jakby nie widzę w tym problemu, ponieważ lubię tą robotę akurat i...
4: Lubisz dłubać w drewnie?
5: Tak jest.
4: Drewno jest cierpliwe.
5: No jest cierpliwe, ale my żyjemy w takim świecie, w którym niewiele rzeczy możesz wziąć do ręki po skończonej robocie, nie? A meble, one są powiedzmy bardziej wymagające niż skrzynka do jabłek. Każdy stolarz, który praktycznie, nie wiem, robi kuchnię, no to wie, o czym mówię, że każde pomieszczenie jest inne, każda kubatura jakby tego pomieszczenia, to 3D jest inne i wyzwania są inne, dekory są inne, więc możliwość skończenia czegoś i na końcu zobaczenie, wiesz, w oczach powiedzmy odbiorca, szczególnie to są kobiety, też trzeba powiedzieć, takie zadowolenie, czyste szczęście, bo akurat przy kuchniach one największą taką mają swoją rolę, jeżeli chodzi o odbiór. No to też jest taka przyjemna sytuacja właściwie dla wykonawcy, że masz

0: Litera D łączy w nazwie płyty dwa słowa. No bo ja to tak starałem się jakoś rozkmicić po swojemu, wiesz? God i Dot, czyli Bóg i kropka. God i Dot. Godot, czyli silnik do tworzenia gier trójwymiarowych i Godot to też postać nierzeczywista, na którą się czeka, lecz która nigdy nie nadejdzie. Które z tych sformułowań dotyczy twojej płyty?
1: Wiesz co, jest to na pewno trochę prowokacja, na pewno nawiązuje też w dużej mierze do sztuki Becketa, czekając na Godota. Niemniej już tą rozkminkę, którą ty zrobiłeś, już ją też słyszałem. My próbujemy tą płytą opowiedzieć taki trochę brak tego, co w muzyce jakby ostatecznie dla nas jako też odbiorców jest takim dojmującym elementem jakby współczesności. Brakuje trochę takiego ducha. No chcieliśmy raz, że tego ducha więcej wprowadzić tą muzyką, a element w sumie taki beketowski, że czekając na Godota, czyli kogoś, kto nie nadchodzi nigdy, w pytaniu to zostawiamy. Ta duchowość nie musi być przypięta ani do Boga, ani do czekania za Bogiem. Przejawia się ta duchowość zupełnie inaczej niż, nie wiem, 100 lat temu czy 200 lat temu. Możemy szukać ją na własny sposób i tyle.
0: Chciałeś razem z chłopakami z zespołu tchnąć ducha w muzykę i w te płyty. Ty wierzysz w duchy?
1: W duchy, wiesz co, nie. W duchy nie. Uważam, że wiesz, w dobie fizyki kwantowej, w ogóle fizyki współczesnej, która daje nam takie potężne narzędzia, aby niekoniecznie się podpierać szczędziwymi jakimiś tam, wiesz, istotami, którzy tam sprawują nad nami pieczę. Mamy o wiele większe, ciekawsze właściwie możliwości, aby poszukiwać źródła i tajemnicy życia. Nie?
0: A wierzysz w to, że muzyka ma duszę?
1: Tak, wierzę w to.

0: 10 utworów, 10 różnych uczuć, o których teraz rozmawiamy z Sebastianem Makowskim z zespołu Ptaki w Radiu SK2. Każdy ma swoją historię. Do tych wszystkich ty sam napisałeś teksty.
1: Tak jest.
0: No to w takim razie, z płyty Godot. Pierwszy numer, który otwiera tę płytę, zatytułowany Diament, a właściwie Diamentowe Serce. O czym opowiada Diament?
1: Diament jest najprostszą formą wypowiedzenia takiej myśli, że w sumie jedyne, co mamy i o co powinniśmy dbać, bo dbamy o różne rzeczy w życiu, powinniśmy po prostu zadbać o serce, żeby ono było zawsze dla nas dobre. Wiesz, my z biegiem czasu, my trochę kombinujemy sami ze sobą. Idziemy w jakąś konfrontację z życiem, z ludźmi i trochę próbujemy też się obracać według pewnego jakby takiego sprytu życiowego. I jest takie powiedzenie, wiesz, jak patrzysz w otchłań, pamiętaj, że otchłań też patrzy w głąb ciebie. A więc jak zaczniesz za dużo kombinować ze sobą, będziesz cwaniaczu, żeby osiągać pewne cele, to nawet nie wiesz, że na przykład po 5-10 latach też się zmieniasz, jesteś innym człowiekiem. Wydaje mi się, że jedynym takim skarbem to jest właśnie to serce, że jeżeli będzie miało zawsze głos taki czysty, mocny w nas, to będzie nas chronić. To jest troszeczkę kwestia sumienia, no ale sumienie jest mniej sexy, sumienie jest mniej wymowne w treści, ale trzeba sobie powiedzieć szczerze, że jeżeli będzie to powiedzmy na poziomie takiego diamentu czyste i twarde, to może będziesz miał jakąś stratę w życiu, może nie zawsze osiągniesz to, co chcesz, może nie osiągniesz tego celu, który gdybyś był bardziej perfidny albo na przykład bezwzględny, byś go osiągnął, ale gdzieś na koniec dnia wydaje mi się, że będziesz miał przyjemne poczucie, że no masz ten skarb w sobie, nie?
0: Moulin Rouge, ach, paryski kabaret mi się teraz przypomniał. Śmiało można zatańczyć kankana.
1: No jest taka siekiera, ta płyta jest tak skonstruowana, że jak dojdziemy do końca, to nam wyjdzie taki jasny obraz, ale na tą chwilę trzeba powiedzieć, że utwory troszeczkę idą na zasadach takiej kontry, czyli śpiewaliśmy o diamencie, a Moulin Rouge dotyka powierzchowności, która jest dookoła nas, że możesz nie nabyć umiejętności wchodzenia w głębokie relacje, to Moulin Rouge możesz tak zahuczeć te emocje i ta piosenka też jest taka hucząca, mocna, ten język francuski jeszcze specjalnie został dorzucony, żeby jeszcze wzmocnić po prostu ten element.

0: będę wykonywał kiedyś w przyszłości, będzie miał właśnie język francuski. No więc to się jakoś tak fajnie nam tutaj powiązało z samą estetyką Moulin Rouge i to, co powiedziałeś z kankanem i w ogóle z tymi skojarzeniami dookoła, czyli takiej rubasznej trochę zabawy. Tak. To jest takie wyczyszczenie serca do cna, ale w sumie niewiele potem pozostaje, nie?
1: Pozostaje nadzieja. Zrodzony z nadziei.
0: I teraz zaczynasz kombinować dobrze. Ta płyta właściwie i te poszczególne tytuły też wprowadzają nas w taką historię, że my się zmieniamy i najpiękniejsze w człowieku jest to, że się możemy zmienić. Jak ktoś posłucha Zrodzonych z nadziei, chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że to nie jest jakiś religijny utwór. Mm-hmm. Też nawet nie jest do końca utwór o Bogu w tym znaczeniu, o którym ludzie zwyczajowo myślą.
1: Choć tak może się wydawać. Może tak się wydawać po tytule tego utworu Zrodzony z nadziei, ale również i po okładce płyty.
0: Może się też tak wydawać, mm-hmm. ale Godot cały czas powinien być takim drogowskazem i taką czujką, bo to też jest takie oddanie hołdu gościowi, który napisał coś naprawdę potężnego, mm-hmm. nie? Bo jak obejrzy się, albo się przeczyta powiedzmy, czekając na Godota, to się zobaczy taką genialną zdolność takiego języka bardzo wyczyszczonego z ozdobników i mówiącego wprost, jak strasznie jesteśmy w beznadziejnej sytuacji, poszukując po prostu tego Boga. Czymś innym jest, wiesz, mieć pewność, że On jest, a czymś zupełnie innym jest i być nastawionym ciągle na taką obecność w tajemnicy jakby życia, nie? Bo ja właściwie to chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że płyta ma taki przydźwięk trochę, że ktoś mógłby powiedzieć, że taki jakiś ultrakatol właściwie, nie? To tam jest, tam w nim drzemie, ale tak nie jest. Ja po prostu jestem człowiekiem, który, nie wiem, czy to masz, ale lato, wyjdziesz sobie powiedzmy na polanę albo nawet w mieście, no w mieście to się nie uda, ale bo to musi być jednak...
1: Musimy wyjechać z betonowego lasu.
0: Tak jest i musisz spojrzeć w niebo i patrzysz w te gwiazdy i po prostu...
1: Ja tak mam w nocy najczęściej. U mojej babci totalna wiocha, nie ma w ogóle świateł miejskich, nic, zero, wokół masz las. Wyobraź sobie teraz, że patrzysz w niebo i widzisz miliony, setki milionów gwiazd na niebie. No i wtedy czuję takie wewnętrzne katarzis delikatne i coś mi się też wydaje, że nie jesteśmy chyba w tym kosmosie sami.
0: I musi się tak, wiesz, podczepić pod tą energię, nie? Mm-hmm. I to obcowanie z tą energią, ty nie musisz tam sobie konkretyzować tych rzeczy, czy taka religia, czy taka, czy śmaka, czy w ogóle jakakolwiek religia. Wystarczy, że po prostu jako człowiek, jako taki ssak trochę, któremu jest dane doświadczyć inaczej, powiedzmy, tego nieba, kosmosu i gwiazd niż na przykład, nie wiem, żółwiowi, bykowi, po prostu nawet małpie, masz zdolność, nie wiem, może dzięki korzenowej, którą masz, złapać zupełnie inny namysł nad swoim życiem i nad całą resztą. I to jednak ciebie ustawia inaczej, wiesz, tak wibracyjnie do swojego życia, nie?

0: Sebastian Makowski z zespołu Ptaki gościem Radia SK.
1: Stale ja.
0: Zazdroszczę ci włosów, ja ich nie mam.
1: Ale powiem ci, że już powoli czoło zaczyna wygrywać, jakby z całą resztą.
0: Do czego zmierzam? Czy lubisz czuć wiatr we włosach? Jak wieje.
1: Szkoda.
0: Jak wieje.
1: A, to cię mam, no rozumiem. Ale w sumie szkoda, że nie ma Piotra, bo on znowu jest harlejowiec stary, więc no. Idealnie można by jego było zapytać o ten tytuł.
0: Wieje. Zaznaczę tylko, że to jest czwarty numer na waszej płycie Godot, zespołu Ptaki. Inspiracją był widok rozhuśtanej wiatrem żaglówki.
1: Akurat ja mam za sobą taką historię, że znajomy mnie zaprosił swego czasu na podróż na Bornholm. Zawsze pływałem takimi, wiesz, żaglóweczkami.
0: Pięknie po prostu, tam jest.
1: Ale w sumie ja pływałem zawsze, wiesz, w strefie jakby lądu, nie? I wydawało mi się, że jestem mocny, nie? My wypłynęliśmy i trafiliśmy w jedną stronę sztorm i w drugą było stronę sztorm. I ja przetestowany na wszystkich tam wesołych miasteczkach, bo uwielbiam w zasadzie wszelkiego rodzaju dziwactwa takie dynamiczne, wydawało mi się, że jestem mocny, ale wypłynęliśmy, cofnąć się nie mogliśmy, więc ja po prostu byłem wiecznie za burtą, już nie było czym, a jednak cały czas te skrzydła były, ja byłem tak wykończony i jeszcze do tego wszystkiego...
0: Wszędzie mnóstwo wody, a ty odwodniony.
1: A ja odwodniony, dokładnie, tak? Przed sztorm, słuchaj. Mieliśmy taką akcję tam, że już panowie zaczęli mieć takie aparaciki sobie tam wierzać na szyi, gdyby się tam, wiesz, wszystko powywracało, żeby była zdolność. Ale fajna historia pod tym kątem, że ludziom takim nowoczesnym, że tak powiem, nie jest do końca dane takie, wiesz, ekstremalne jakieś przeżycia. Na przykład na takiej żaglóweczce jesteś od lądu 5 godzin i tu 5 godzin, dookoła nic i naprawdę to jest opcja.
0: I nawet jak umiesz pływać, to i tak to ci nic nie pomoże.
1: Tak, jak zobaczysz tą falę właściwie, taką duże masy wody, które po prostu się przemieszczają, żaglówkę, która ma co chwilę odkrywaną tą śrubę napędową, bo my nie mogliśmy już na żaglu płynąć, a silnik nam się też po prostu popsuł. To kręć się wokół tego powiedzenia, co cię nie zabije, to cię wzmocni, to w sumie wracasz później taki, wiesz, ozdrowiały z wielu swoich kłopotów, wiesz, o co chodzi, nie? Że tobie się wydaje, że tu jest problem, tam jest problem. A tak naprawdę, wiesz, my dużo problemów nie mamy, jeżeli jesteśmy zdrowi, mamy co tam do gara włożyć.
0: Jak nie kapie na głowę, to jest najważniejsze. Jak jest zdrowie, no to też trzeba się cieszyć.

0: Czy ty jesteś z sierpnia?
1: Nie, jestem z kwietnia. Ale w sierpniu rzeczywiście bardzo często wracałem na chatę miastem.
0: Sierpień, czyli kolejny wasz numer, piąty na płycie Godot, to jest spacer po rodzinnym mieście. Często lubisz wracać w te rodzinne strony.
1: Lubię. Człowiek łapie taki sentyment do miejsca, z którego pochodzi. Jestem z Bydgoszczy, a przez to, że mieszkam w takim trakcie, że mogę sobie wracać bulwarem Brdy, rzeki bydgoskiej, to bywały bardzo często takie momenty, w którym jak wracałem po jakichś tam nocnych, pubowych sobie historiach na chatę, to przestałem wracać taksówką, ale zacząłem wracać po prostu na pieszo. I się łapałem na tym, że nawet powód wyjścia na miasto był związany ze spacerem po prostu nocnym, bo wiedziałem, że będę wracał, nie? Więc
0: to tak, było takie romansowanie z tym miastem.
1: Tak jest. Też się trochę uparłem u chłopaków, zależało mi, żeby teledysk zrobić do tego u siebie w mieście, żeby tą ścieżkę, którą śmigam, też pokazać, bo te wszystkie miejsca, które ja tam mijam, to są też miejsca, z którymi są związane określone historie, więc to jest taka sentymentalna podróż i powrót i podejrzewam, że każdy, kto wraca swojego miasta ulicami, wiesz, gdzieś tam osiedlami, ma te swoje jakieś tam zaułki, przejścia, ma dokładnie podobne stany i wie, o czym mówię, nie? Że jeżeli pójdziesz, tak się zanurzysz sam w sobie, to masz taką przyjemność łażenia po swoich kątach.

0: jak byłeś młodym chłopakiem, latałeś w krótkich spodenkach, o czym marzyłeś?
1: Wiesz co, nie miałem chyba jakichś marzeń, wiesz, zmierzających w kierunku na przykład za 10, 15, 20, 30 lat.
0: Będę śpiewał w rockowej kapeli.
1: Nie.
0: Nie.
1: Mm-mm, absolutnie. Bo ja jestem chłopakiem, który grał na gitarze akustycznej od samego początku. Ja nie byłem z tych, którzy kupują gitarę elektryczną i na parze Henriksa. Byłem z tych, który zaczyna grać na gitarze, nie dlatego, że mi ktoś ją kupił, tylko moja siora, bo mam dwie, dostała od babci na przykład w prezencie gitarę i to ja jej podkradałem, a ona raczej tam za bardzo nie grała. Potem w konsekwencji chciało się grać na tej gitarze, więc grałem na ulicach. I to były pierwsze pieniądze, które zarobiłem. Mhm. Jeździłem sobie do Torunia, do Trójmiasta często przyjeżdżałem.
0: I dużo można było wyciągnąć kasy z takiego grania?
1: Wiesz co, w tamtym czasie to byłem, wiesz, szczęśliwy, no. Co ci powiem, no dzisiaj bym powiedział, że to są małe kwoty, nie? Ale bywały sytuacje, już nawet później, to była dosyć konkretna kasa, nie? Jak się trafiło i przyjechało...
0: Parę stówek?
1: Ja już nawet tego nie potrafię przeliczyć, ale na dzisiaj powiedziałbym, że byłem w stanie przyjechać z racji tego, że moja mama pracowała na PKP, była pracownikiem PKP. Ja miałem bilet darmowego przejazdu, więc jako młody chłopak mogłem sobie pojechać gdziekolwiek, gdzie bądź, z tą gitarą i chętnie jeździłem właśnie do Trójmiasta, bo tutaj najwięcej się można było zarobić. I w Sopocie, na Monciaku, jak się, wiesz,
0: no tak.
1: To miałem taki, wiesz, futerał, otwierałem ten futerał, miałem taką swoją kartkę zapisaną, nie, że zbieram na piwo czy na coś, tylko miałem coś takiego napisane jak badam współczynnik wrażliwości. Miałem wzór na to, słuchaj, ilość przychodzących osób, ilość wrzuconych pieniędzy, więc to były komiczne sytuacje, wiesz, bo masa ludzi to łapała tak z przymrużeniem oka, ale były takie starsze jakieś panie, które przychodziły i patrząc, wczytując cię w to wszystko, no chciały zdać ten egzamin, rozumiesz, że ona ma jednak tą wrażliwość, nie? I tam wygrzebywały te ostatnie swoje miedziaki. No, cieszę się, że to miałem, że masz też taką historię opowiedzianą na różnych płytach, wydartą trochę z ulicy. To mi się akurat przydało i jestem tak jakby sobie wdzięczny za to, że nie spaniałem i w niektórych sytuacjach miałem wątpliwości, czy to robić. Właściwie ja to robiłem.
0: Sebastian Makowski z zespołu Ptaki w Radiu SK2. Rozmawiamy o najnowszej płycie Godot, Małpi Gaj. Numer 6. Lubisz skakać po drzewach.
1: Wiesz co, zdarzało się.
0: No.
1: Nawet przechodzić z brzozy na brzozę. Ja jestem takim, wiesz, chłopakiem prowincjonalnym, uwielbiam właściwie wieś. Za młodu mieliśmy taką zabawę z moim kumplem Romanem. Bardzo często na brzegach lasu są takie elastyczne drzewka i można...
0: Samosiejki tak zwane.
1: I można je bardzo mocno nagiąć do kolejnego drzewa, więc oczywiście można było się przemieszczać z drzewa na drzewo, dopóki nie pomylisz tego z sosną i na przykład nie złamiesz tego czubka i po prostu nie polecisz prosto na łeb. I takich historii kilka mieliśmy, ale akurat Małpi Gaj jest zupełnie o czymś innym. Znaczy, chcieliśmy ucelować w taką metaforę, aby się za bardzo nie przejmować tym, co się dookoła nas dzieje, a szczególnie w polityce, bo zawsze wydawało mi się, że żyłem w przeświadczeniu, że powinniśmy mieć jakąś taką czynną, aktywną zdolność wypowiadania się o pewnych sprawach, żeby kształtować tą rzeczywistość dookoła nas, ale zobaczyłem przez ostatnie, powiedzmy, takie 7 lat, co jednak z nami robi trochę polityka. Z ludźmi zobaczymy, jak się bardzo mocno konfliktujemy, że nie mamy zdolności operowania taką wyświechtaną tolerancją, o której tak często dużo mówimy, a jednak się za te łby bierzemy. Jakoś tak nas bardzo mocno rozgrywają, mam wrażenie. I z prawa, i z lewa. I dlatego Małpi Gaj został napisany po to, aby mieć tą zdolność życia swoim prywatnym marzeniem i tak iść przez życie. Idź, zagłosuj, jak potrzebujesz w sprawach polityki, ale jednak bądź przytomny i nie da się rozgrywać.
0: Bo to, co jest najważniejsze, to miłość, a można ją odnaleźć w takim miejscu jak jaskinia, załóżmy. Jaskinia, czyli numer 7 na płycie Godot.
1: No i tutaj dotykasz, wiesz, takiego już bardzo fajnego, wrażliwego momentu na tej płycie, że pierwsze miejsce, gdzie się kojarzy nam jakby kolebka ludzkości, to jest właściwie jaskinia, nie? No. Teraz sobie tak wyobraź sytuację, że dawno, dawno temu, tak się cofając nawet paleontologicznie w tył jakby ludzkości, zaczyna się pojawić taka architektura trochę duszy, nie? I architektura też emocji. I myślę sobie, że tamta bliskość się rodziła jako pierwsza. Mieliśmy zdolność ospalić tam to ognisko i, nie wiem, kogoś przytulić, nie tylko do takiego zmysłowego zaspokojenia swoich potrzeb i być może ta bliskość, to uczucie, tam rodząc się, jako jedyne daje ci formę satysfakcji i spełnienia, bo kimkolwiek byś nie był, jakąkolwiek rzecz w życiu byś nie robił, czy będziesz dziennikarzem, muzykiem, hydraulikiem, stolarzem, dyrektorem i tak dalej, będziesz biedny, bogaty, raz tak, schorowany czy nie, ale jeżeli będziesz miał cały czas silnie obecną bliskość kogoś i miłość, to nigdy nie powiesz na koniec, że to życie było złe i zmarnowane. Nie będziesz żałował niczego.

0: Może to, co teraz powiem, będzie trochę smutne, ale kiedy człowiek umiera, nie chce tych pieniędzy, tych pucharów, tych wszystkich płyt, tych gitar, które miał. Tak naprawdę całe nasze życie, które prowadzi do jednego, bo wszyscy, wiadomo, spotkamy się w jednym punkcie, to w tym samym punkcie będziemy oczekiwać tylko jednego, drugiego człowieka, powrotu do tej jaskini, czyli do tej prawdziwej, czystej miłości.
1: Tak jest. Szkoda było zmarnować to, co powiedziałeś, że jaskinia też jest takim efektem trochę artykułu, który dawno temu przeczytałem. To był artykuł spowiednika, który po prostu trafia do miejsc, gdzie ludzie są już w opiece paliatywnej albo w hospicjum i rozmawia z różnymi ludźmi, którzy mieli różne życia. Te role, które nam jakby świat daje, życie daje, one są po to, żeby wypełnić tą grę, na którą się umówiliśmy, że mamy to życie, mamy ten świat, żeby ono jakoś szedł do przodu, z postępem się rozwijał, no to mamy pewnego rodzaju rolę. Czyli ktoś jest tam dyrektorem, ktoś jest artystą, ktoś jest, ma jakąś inną funkcję, ale potem właśnie, jak powiedziałeś, wszyscy trafiamy w jedno miejsce. Ten spowiednik powiedział, że wszyscy jakkolwiek różnie oceniają swoje problemy, to na końcu przewija się ta jedna myśl. Zmarnowałem za dużo czasu na te rzeczy, które w tej grze były niby istotne, niby. Mhm. Ale każdy, wiesz, w sumie nic by nie stracił, gdyby odpuścił trochę pewne rzeczy, nie?
0: A mógłby nawet i więcej zyskać.
1: Mógłby jeszcze więcej zyskać, ale największym elementem to jest strata taka czysta w bliskości. Jesteśmy coraz bardziej samotni. Więc jest jakiś ubytek w nas, czegoś nie zauważamy bardzo ważnego, co powoduje, że do takiego wniosku dochodzimy. I o tym jest stupor. Bo stupor jest właściwie historią gościa, który jedzie samochodem, staje na światłach, jest czerwone, zapala się zielone i on nie jest w stanie ruszyć po prostu z tego miejsca. Mimo, że ten strumień życia go popycha dalej, bo on...
0: Dlaczego nie chce jechać, skoro ma zielone?
1: No właśnie. Tam też jest odwoływanie do miłości w refrenie, takiej miłości nauczonej od mamy. Ma właściwe kierunki nadane, ma właściwe źródło w sobie, ale nie potrafi jakby w to życie wejść z taką prawdą, którą wyniósł z domu, czyli z miłością, która właściwie powinna w nim kwitnąć i się przejawiać także w relacji, nie wiem, z kobietą, albo na przykład mieć poczucie takiego szczęścia i spełnienia, że jest we właściwym miejscu jakby w swoim życiu. Gdzieś w tym wszystkim, w tej grze bardzo często popełniamy błąd i to jest tego rodzaju jakby taka próba wrzucenia namysłu w tym utworze stupor.

0: Świat wydaje ci się, że stanął na głowie, wywrócił się do góry nogami, jak teraz patrzysz na to wszystko. Kiedyś, żeby umówić się z dziewczyną, doznać tak zwanego pięknego uczucia, którym jest miłość, trzeba było stać przed domem, czekać aż przyjdzie, trzymać w ręku kwiaty, a teraz wystarczy wejść na Tindera, załóżmy. Czy przeraża cię to, że chcemy, żeby w życiu było nam łatwiej, ale czy jest nam dzięki temu lepiej?
1: O, widzisz, to jest bardzo ważne, bo dokładnie używasz słów. Tak jak mówisz, ten świat przyspiesza, nie mamy zdolności tego przetworzenia na tyle, aby ocenić ostatecznie, czy to jest dla nas dobre, czy nie. A zwróć uwagę, nawet jakie się sytuacje przytaczają, takie brudne przez internet, kiedy te historie po prostu mają taką w sumie niefajną ścieżkę kojarzenia tej miłości od najmłodszych lat. Młodzi dużo tracą, że nie mają tej zdolności takiego doświadczenia, jak my to mieliśmy. Nie? Znaturalizowanego podejścia do tych rodzących się pierwszych mgławic, że tak powiem, w naszym serduchu. Nie?
0: Tak, żeby na początku spotkało się ze sobą serca, żeby to było takie właśnie inne uniesienie, a nie od razu cielesne. Sebastian Makowski, płyta Godot zespołu Ptaki. No i 9 numer na tej płycie. Tytułowy numer tej płyty. Godot. Jeżeli nie słyszeliście nigdy głosu Boga, to w tym numerze usłyszycie. To prawda?
1: To utwór absolutnie, wiesz, na zasadach takiej prowokacji, ponieważ rzeczywiście w pierwszej zwrotce mówi sam Bóg, ale to jest pokazanie właściwie w tym utworze, że jeżeli próbujemy o czymś myśleć, próbujemy tego dotknąć, to robimy to tylko takim językiem, jaki jest nam dany. I wiesz, pewnego rodzaju tradycje, kultury pozwalają nam tej tajemnicy dotknąć, a więc to jest taka próba skorzystania z tego języka w zwrotkach, tylko po to, żeby wyśpiewać w refrenach swoją postawę. Chyba nawet nie tylko też swoją, bo właściwie mało mówimy dzisiaj o Piotrze Łukaszewskim, a to też trzeba dwa słowa powiedzieć. Tak. Produkował tą płytę i wspólnie ją w jakiś sposób prowadziliśmy na poziomie takim wrażliwościowym i przy tym utworze obydwaj stwierdziliśmy, że w sumie najlepszym tytułem dla płyty będzie dlatego Godot, ponieważ my wszystkimi utworami zmierzaliśmy do tego Godota. Człowiek po prostu jako istota taka szukająca cały czas sobie tam ścieżki takiej życiowej ostatecznie zaczyna siebie porządkować, kiedy dostrzega jednak swoją małość w kosmosie, że mamy oczywiście ambitną drogę rozwoju, ale w pełni ludźmi się stajemy wtedy, kiedy mamy taką zdolność, aby dotykać tej tajemnicy w sposób piękny. Tak jak wracamy do tej twojej polany, tego lasu, o którym mówiłeś, że wychodzisz i spojrzysz w niebo, nie wiem, u babci, to masz takie głębokie, wypełniające ciebie poczucie obecności i uważności, jakby, rozumiesz? I to jest takie coś, co ci wystarcza. Już nie musisz powiedzieć, kto to jest, ale już jest tym silnym stanem. I ten Godot właściwie do tego nawiązuje o tyle ciekawie, że czekając na Godota, ta postać jest nierzeczywista i wątpliwa, to w naszym przypadku akurat ona jest tak wyśpiewana z dużą wiarą i nadzieją. No więc 9 utwór Godot.

0: Dziewiąty Godot, ale żeby do tego Godota dojść, żeby go doświadczyć, żeby go zauważyć, żeby go poczuć w sobie, to przez to życie trzeba przejść na słodko i przez piekło.
1: Przez piekło. No i to w zasadzie, wiesz, domyka nam tą całą historię w sposób, wydaje mi się...
0: Tu jest ten dot, czyli ta kropka.
1: Ta kropeczka, zgadza się. Cokolwiek bym tutaj dużego nie próbował rzeźbić i opowiadać, to być może się na końcu okazać, że wiesz, ja się dzielę swoim snem, bo ta piosenka Na słodko przez piekło fajnie się tam według mnie kończy, ponieważ opowiadam tam szumnie, co nie zrobię, jakiej postawy bym tam nie miał, to wiesz, jestem skłonny tą postawę mieć, jestem skłonny twierdzić, że w niej wytrwam, dopóki mnie jakby nikt nie obudzi, nie? Mam ileś tam miliardów ludzi, każdy ma jakiś tam pomysł na to życie, każdy ma odpowiedź na tą tajemnicę, co tam nami czuwa być może, każdy z nas ma tam swój sen, nie? I my tak się dzielimy trochę tym snem, trochę dzielimy się tym poglądem na różne rzeczy i może się okazać, że się wszyscy mylimy, nie?
0: Komu dziękujemy? My tutaj rozmawiamy z Sebastianem Makowskim, ale tak. Przecież jeszcze do tego cudownego dziecka, jakim jest ta płyta Godot, przyczynili się również i twoi kumple z zespołu. Tak.
1: Ta płyta jest o tyle fajna, że wiesz, ona jakby się rodziła w taki sposób fraktalny. Ona się pojawiała nie z jakimś tam grubym planem, tylko to po prostu rosło cały czas i my sami ją obserwując, widzieliśmy jakieś takie zaskakujące dla nas historie.
0: Bo no bo to jest płyta, którą pisało życie.
1: Naprawdę, tak? W tym przypadku ta historia się przetoczyła. Na płycie też bierze udział syn Piotra Łukaszewskiego, Mikołaj Łukaszewski. Chłopak, który do kolana mi sięgał, kiedy graliśmy koncerty jeszcze w tamtym czasie. Wchodził czasami na scenę z taką atrapą gitary, udawał, że gra.
0: Mikołaj
1: Łukaszewski. No, jak ktoś tam cierpliwie sobie wytropi to na YouTubie, jest taki koncert, gdzie Mikołaj wchodzi w Pruszczu bodajże Gdańskim i gramy Zaklęty Dom i stoi taki mały, wiesz, gzup, gra i teraz na Poland Rocku jako już normalnie muzyk tego zespołu, świetny gitarzysta, stoi i gra Zaklęty Dom, podpięty pod piec.
0: Ojciec z synem.
1: Ojciec z synem, mówię ci, petarda w ogóle. Historia, wiesz, naprawdę wzruszająca. Przy czym oczywiście też Marcin Kłosowski, basista, który nagrał wszystkie linie basu. Gra z nami teraz i pewnie będzie grał też również koncerty Konrad Ciesielski. I oby nam przyszło też grać w takie koncerty, w którym będzie można odpalić Hammonda, to wtedy będziemy zapraszać jeszcze osobę, która też nagrała tutaj świetne partie klawiszowe. Mariusz Neyman.
0: Zapraszamy również na media społecznościowe, bo macie, prawda? Tak, Instagram i Facebook.
1: I tam śledzić wszystko, jeżeli będą jakiekolwiek koncerty, no to będą tam ogłaszane, więc zachęcamy jak najbardziej.
0: Tam również dowiecie się wszystkich szczegółów na temat płyty Godot, bo tam również są wrzucone odpowiednie posty na ten temat. Jeżeli chcielibyście oczyścić swoją duszę, to powiedzieć wam muszę, że do odtwarzacza trzeba wrzucić ten oto krążek Godot, formacja Ptaki, a ja miałem przyjemność rozmawiać z frontmanem Sebastianem Makowskim, któremu serdecznie dziękuję za spotkanie.
1: Również dziękuję.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
0: I po reklamie.

SK2 Szczecin.

poznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi?